wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Reklama.
1: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
4: I po reklamie.
5: Hity na czasie. Numer 1 we Wrocławiu.

0: Reklama.
1: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
2: Andrzej! Wywiozłeś rupieciory!
3: W takich chwilach wezwij na ratunek EcoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501-102-332.
4: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
5: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
4: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
5: To nawet lepszy początek.
6: Uniwersytet DSW Idees wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę idees.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Idees.
7: Pora spojrzeć na świat w różowych okularach. Wystarczy przyjść na koloroterapię do Centrum Handlowego Marino. Już 23 maja od 12 do 17 analiza kolorystyczna, porady chromoterapeuty, strefa relaksu i mega kolorowanka dla dzieci. Odkryj moc kolorów w Marino, Wrocław, Paprotna 7 i żyj kolorowo!
8: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Renault Nawrot Długołęka. nawrot.renault.pl.
10: Burmistrz Arkadiusz Poprawa oraz Radio SK zapraszają na 18 Dni Obornik Śląskich w ramach SK Music Tour. 30 i 31 maja. Plac Targowy w Obornikach Śląskich. W sobotę wystąpią Miu oraz Agnieszka Chylińska. W niedzielę zagrają Małe TGD, Bryska i Dżem. Wystąpią również Sobie, Amuzą i Sound Clash. Organizatorzy: Gmina Oborniki Śląskie, Kulturalne Oborniki Śląskie. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Poleca Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dobry agent 007.

Wrocław.

0: Reklama. Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
1: Tego nie możesz przegapić! Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars! 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód! Czeka na Ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars! Odkryj świat LEGO Smart Play! Niech moc zabawy będzie z Wami! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
2: Sevi Kebab właśnie otwiera swoje drzwi w Galerii Korona we Wrocławiu. Soczyste, kraftowe mięso, autorskie sosy i świeże dodatki. Smak, który czuć od pierwszego kęsa. Przez cały miesiąc od otwarcia promocje do minus 50%. A do każdego dania lemoniada za złotówkę. Sevi Kebab. Galeria Korona we Wrocławiu.
3: Nowy samochód? Team Dugołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW, czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość. Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Dugołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam. Michał Koterski.
4: Cech, restauracja regionalna w Kudowie Zdroju. Przepyszna kuchnia, lokalne produkty i najbardziej efektowne koktajle od polskiego mistrza Bartosza Gierackiego. Rozsmakuj się w naszych daniach i mistrzowskiej kawie z własnej palarni. Restauracja Cech, Kudowa Zdrój. Znajdź nas na Facebooku.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Andrzej! Wywiozłeś rupieciory!
9: W takich chwilach wezwij na ratunek EcoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501-102-332.
10: Pora spojrzeć na świat w różowych okularach. Wystarczy przyjść na koloroterapię do Centrum Handlowego Marino. Już 23 maja od 12 do 17 analiza kolorystyczna, porady chromoterapeuty, strefa relaksu i mega kolorowanka dla dzieci. Odkryj moc kolorów w Marino. Wrocław, Paprotna 7. I żyj kolorowo!
11: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
13: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
14: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500 600 044. Hydroblokada.
15: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
16: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
15: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
16: Kiedy to?
15: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
16: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
15: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
17: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
18: Auto stoi? Nie chce jechać? Dzwoń do Wigmed. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmed. Ten numer się zna. 506 80 32 32.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Przyjdź i rozgość się w Złotym Psie. Idealne miejsce na spotkanie ze znajomymi lub imprezę firmową. Restauracja Złoty Pies, Wrocław, Rynek 41.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
23: Sponsorem programu jest właściciel Midbau Okna z Wrocławia. www.midbau.pl.
24: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
0: Nawet 22 stopnie zobaczymy dzisiaj maksymalnie na termometrach we Wrocławiu. Według wstępnych prognoz ma to być słoneczny dzień, choć póki co chłodno. 8-9 stopni w tej chwili widzimy na wrocławskich termometrach. Pocieszajmy się tymi wysokimi wartościami.
1: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
2: Sponsorem programu jest właściciel Midbau Okna z Wrocławia, oferujący okna i drzwi z PCV i aluminium. www.midbau.pl.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
21: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Zamieszanie wokół amerykańskich żołnierzy w Polsce. Wiceprezydent USA rozwiewa wątpliwości. To nie redukcja, standardowe opóźnienie rotacji. Tak mówi J.D. Vance, pytany o zamieszanie wokół żołnierzy.
25: Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4 tysiące żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. To nie redukcja, to po prostu standardowe opóźnienie rotacji, które czasami zdarza się w takich sytuacjach. A wyjaśniał Vance i zaznaczył, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, nie została jeszcze podjęta. Wypadek motolotni na Mazowszu, doszło do niego w Ostromęczynie kolonii w powiecie łosickim. Jak ustaliliśmy, motolotnia runęła na ziemię chwilę po starcie.
26: Motolotniarz z obrażeniami został przetransportowany helikopterem do szpitala.
21: Mówi nam Emilia Matejczuk z łosickiej policji. Mężczyzna ma uraz nóg, a okoliczności wypadku będzie ustalała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Boimy się wyjść z domu do ogródka, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Niebieszczan koło Sanoka na Podkarpaciu. To przez niedźwiedzie, które w ostatnich dniach kilka razy podchodziły blisko zabudowań.
27: Koło tych domów chodził, co jest, są po prawej stronie i po lewej. To on tam grasuje non stop.
28: Dwa tygodnie wcześniej widziałam go, tam z lasu wyszedł.
29: Tam gdzieś między tymi domami. Aha. Tam był właśnie niedźwiedź.
21: A słyszymy od mieszkańców, a gmina złożyła już wniosek o pozwolenie na odstrzał drapieżników.
30: SK Wrocław News.
0: Krzysiek Staszkiewicz, 3 osoby z zarzutami. Jest też wniosek o ich tymczasowy areszt. Przesłuchano mężczyzn odpowiedzialnych za śmiertelne pobicie 47-latka, którego ciało znaleziono w parku w Świebodzicach. Sprawcami są obywatele Ukrainy w wieku 19, 31 i 36 lat. Grozi im do 15 lat za kratami. Od 1,5 do 2 promili alkoholu w organizmie miało 3 mężczyzn, którzy postanowili wsiąść za kółko. Zatrzymali ich trzebnicy policjanci. Nietrzeźwym kierującym grozi do 3 lat więzienia.
31: Jankes,
32: Kama
31: i Wiktor.
33: No i dzień się znowu zaczyna, więc my wypływamy na szerokie radiowe wody.
34: A to nawet by się zgadzało, bo dzisiaj jest Europejski Dzień Morza.
35: O. No to płyńmy dalej, no i dokończmy takie stwierdzenie, zdanie. Środa może być fajna,
33: bo... Ja odpowiem jak Kama w ciąży. Bo tak!
34: Łapcie za telefony i messengery i dajcie znowu znać.
35: Kama jest w ciąży, ludzie! Napiszą o tym na pudelku!
33: Środa może być fajna, bo...

0: senioritas i tamci drudzy, senioras. Dzień dobry, witamy na antenie.
1: Tak, żeby wyjaśnić, nie.
2: Nie, nie.
0: Oficjalnie zaprzeczamy.
2: Nie. Ale są rzeczy, które mi ciążą, jeżeli się już o to pytacie. No, jakbyście na przykład chcieli mi pomóc, kredyt hipoteczny, zapraszam serdecznie.
0: A nie, to my też się wycofujemy z tego.
1: Tak. To może telefony od słuchaczy w sprawie środy, która może być fajna,
0: bo dzisiaj Europejski Dzień Morza, więc może... Czy nie może?
3: Środa może być fajna, bo od samego rana świeci słoneczko, aż razi, nie idzie jechać. Tak pięknie świeci. Cieszmy się tym, że to słoneczko do nas w końcu przyszło.
2: Ale przepraszam, czy to jest tak, że jeżeli świeci słoneczko, to musi być zimno? Bo dzisiaj w Warszawie 6,5 stopnia było, kiedy wyjeżdżałam rano.
0: Mm-hmm. Myślę, że te sprawy się nie wiążą. Nie, to bardziej chyba chodzi o inne czynniki.
2: Mówisz?
1: Mm-hmm. No. Zupełnie inne.
0: Tak jest.
1: To się jeszcze rzeczywiście zapraszamy oczywiście do tej sytuacji. Środa może być fajna, bo coraz bliżej piątek. O, już, o. Można parawany już rozstawiać.
0: No. Przypominam, Europejski Dzień Morza. Może byśmy pojechali nad morze. Wtedy od razu dzień jest fajniejszy. Mm-hmm. Na przykład Kama jest fanatyczką Sopotu.
2: Tak.
0: Lubi sobie nawet w środku zimy pojechać gofra opierdzielić.
2: Tak, dokładnie tak. I cały czas czekam, aż ktoś mnie adoptuje, kto ma mieszkanie w Dolnym Sopocie.
4: Wtedy mogłabyś rodzić w wodzie też.
0: O!
1: Czyli jednak, coś jest na rzeczy. I Wiktor.
2: Czy ja mogę poprosić jeszcze raz o panią Mewę?
0: Proszę bardzo.
2: No, to kupa szczęścia dzisiaj z samego rana. Dzień dobry, witamy was 9:09.
0: Dokończcie zdanie. Środa może być fajna, bo... Europejski Dzień Morza. Jeśli

0: Tutaj SK 18 minut po godzinie 6. Wyścisz tak do zera, bo odnotowaliśmy, że jakiś sąsiad u nas w budynku robi remont o tej porze.
1: Słuchaj, już po 6 już można.
0: O, teraz przystali.
2: No i to zawsze tak jest, że jak chcesz, żeby było, to nie ma.
3: Poranne prasowanie.
2: Ale nie ma też jadzi, słuchajcie.
0: Ojejku.
2: Może ten sąsiad trzyma jadzie za ścianą.
0: No, że co? Jesteś! Dzień dobry! Baliśmy się, że wzięli cię do tego wiercenia. Wiesz, co się dzieje z tym wierceniem w naszym budynku? Ktoś wierci.
2: Dziwne odgłosy są u nas.
0: Wiesz, co się dzieje?
4: Nie.
2: No to jak
1: to
2: zwykle,
1: się zaraz dowiesz.
2: No właśnie.
4: Dobrze,
1: ale
4: powiecie mi?
1: Do oczywiście. Doda i Fagata. Kojarzymy wszystkich?
0: Osoby.
1: No. Tak. Osoby.
2: Jedna z tak zwanej starej gwardii, druga z młodej gwardii.
1: No, ale, że tak powiem, na koncercie Maty wyglądały bardzo podobnie.
2: Były razem.
1: Słuchajcie, poszukują mężczyzny, który wystąpi ich wspólnym teledysku.
2: Bo mają mieć razem pioseneczkę, to prawda?
1: I w ogłoszeniu napisano, że poszukiwany jest, i tutaj jest cytat, atrakcyjny facet do tortur. I oferują
0: do tortur?
1: Do tortur.
2: Masz wystąpić?
1: Nie do tortu,
0: no właśnie,
1: tylko do tortur. I oferują 1800 zł.
2: Masz grać kogoś...
4: Wow, ale kasa.
2: Kogo coś boli.
4: Jankes i Wiktor się nadają. Wstają w nocy, więc wiedzą, co to tortury.
2: No, tak.
0: My możemy z przodu z dnie.
2: Ból wymalowany na twarzy.
1: No,
2: mamy,
1: ale 1800 na dwa dla was jesteście za, na tak?
2: To się robi dla fejmu. No.
1: A,
2: do CV sobie.
0: Do fejmu MMA. No dobra, lećmy
1: dalej. Mama będzie dumna.
0: Lećmy dalej, przeglądamy prasę.
2: Hania Żudziewicz i Jacek Jeszkę. To są tancerze już, no, prawie o statusie gwiazd. Odchodzą z tańca z gwiazdami, się okazało.
0: Gdzie idą?
2: Wysprzęglili się w ostatnim podcaście. Do domu idą.
0: Okej.
2: Powiedzieli, że...
0: Dziękujemy.
2: Nie zobaczymy ich w jesiennej, kolejnej edycji tańca z gwiazdami, no.
0: To jest ważna informacja.
2: Dobrze, to jest bardzo, bardzo ważna informacja.
4: Dla mnie nic się nie zmienia. Bo ja nawet nie wiedziałam, że oni tam byli.
5: Przerozumanie. Tylko w Radiu SK.
0: Ale żeby nie było, szanujemy.
4: Oczywiście,
0: to nie są proste rzeczy, takie tańcowanie.
2: Zapraszamy do tańca. Ain't no hesitation if you step, you get a race. Run into these bodies like I'm sprinting in a race. Ain't no hesitation.

0: Marty Streker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
1: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
2: Tego nie możesz przegapić! Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars! 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód! Czeka na ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars! Odkryj świat LEGO Smart Play!
3: This is a game?
2: Niech moc zabawy będzie z wami! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
4: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Grand Coupe już za 2000 zł netto miesięcznie lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
5: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Salon MG Krotowski Wrocław. Miejsce stworzone po to, by wyprzedzać oczekiwania klientów. Niezawodny zespół, błyskawiczne terminy jazd testowych, imponujący wybór aut dostępnych od ręki i trwająca wyprzedaż rocznika 2025 z mega rabatami na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z super niskim spalaniem, kredytem 50/50 lub leasingiem 101%. MG Krotowski Wrocław. Wrocławska 34A Długołęka. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
7: Pitlane. Elektryczne go-karty.
8: Wieczór kawalerski, firmowa integracja, a może urodziny.
7: Galeria Wrocławia, poziom minus 2.
8: Sprawdź nas www.gokartywroclaw.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tymczasem w salonie Filman.
11: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
9: Tak. U nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
10: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
15: Sponsorem programu jest właściciel Międzypark restauracji i noclegów w Miliczu.
16: Sponsorem programu był Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich. Wrocławska 1F. www.bydimpfar.pl.
17: Parę chmur na niebie jeszcze widzimy, choć ma to być słoneczny dzień we Wrocławiu. 22 stopnie maksymalnie zapowiadają nam ludzie od pogody. Temperatura jeszcze nie rośnie, póki co widzimy około 9 stopni. Na ulicach za to zaczyna się robić ciasno, cierpliwości w szczególności na Opolskiej.
16: Sponsorem programu jest Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich.
15: Sponsorem programu jest właściciel restauracji i noclegów Między Parkami. Milicz, ulica Piłsudskiego 5, www.międzyparkami.eu.
16: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
18: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Amerykanie zmniejszą liczbę brygad pancernych stacjonujących w Europie z 4 do 3. Jak wyjaśnił rzecznik Pentagonu, to powód opóźnienia sił amerykańskich w Polsce. Wcześniej z szefem Pentagonu rozmawiał szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że nie zapadła żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce. Coraz mniejszy odsetek Polaków wskazuje inflację jako główny powód do obaw. Wynika z nowego badania UCI Research. W tym momencie to ponad 21%. A jeszcze 4 lata temu było to ponad 50%. Obecnie jako główny powód do obaw najwięcej osób wskazuje ryzyko zachorowania najbliższych. Tak odpowiedziało 46% zapytanych.
19: SK Sport News.
18: Arsenal, mistrzem Anglii, szansę na dogonienie kanonierów stracił w przedostatniej kolejce Premier League Manchester City. Jego piłkarze tylko zremisowali 1-1 z Bournemouth. Arsenal został mistrzem po 22 latach. A sezon na trawie bez Carlosa Alcaraza. Hiszpański tenisista ogłosił, że opuści tę część sezonu. To oznacza, że nie wystarczy

0: wystąpi w wielkoszlemowym Wimbledonie. 23-latek od kilku tygodni leczy kontuzję nadgarstka. Jankes, Kama i
1: Wiktor. Ja też przez to, że się wywaliłem ostatnio na rowerze, mam kontuzję nadgarstka. No, tak przy okazji.
2: Tak, tylko jemu trochę więcej za to płacą niż tobie.
1: No, to prawda. Słuchajcie, dzisiaj Europejski Dzień Morza, więc pytamy, czy środa może być fajna. Jeżeli tak, to bo...
3: Środa może być fajna, bo to jedyny dzień, kiedy w sumie człowiek jeszcze wierzy, że w tym tygodniu nadrobi wszystko. No, bo jutro jest mały piątek, to już się nikomu nic nie chce. Pozdrawiam.
2: Chciałam powiedzieć coś mądrego, ale może lepiej nie.
1: To ja zagram. Ja się staram.

0: 37 po 6. Pamiętajcie, żeby jeść śniadanie, bo potem będziecie właśnie jak tu w refrenie. Houdini, Houdini.
1: Żałaś kamana, no właśnie.
0: Śniadanie to jest podstawa każdego udanego dnia, również środy 20 dnia maja.
2: Powiedział Wiktor, który w trakcie 3 godzin pracy zjada 2 śniadania.
1: Dobra, jemy, wcinamy, pijemy pyszną kawę, przeglądamy prasę, internety. W internetach napisali właśnie, że rakiety wynoszące satelity, czyli te takie duże, mogą bardzo szkodzić klimatowi. Sadza emitowana podczas startów jest kilkaset razy bardziej szkodliwa dla klimatu niż spaliny samochodowe.
0: O, ciekawe.
2: No to spokojnie, to... no pamiętajcie w takim razie, że od teraz jak lecicie w kosmos, to tylko autem, nie?
3: Radio SK. Reklama. Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
4: Co ty taki zakręcony?
5: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
4: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policealną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
5: Co? Tak szybko?
4: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
5: Czekaj.
4: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
5: TEB Edukacja. Wrocław, Świdnica, Legnica, Lubin, Wałbrzych.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Remont, remont po remoncie. Sterta śmieci leży w kącie. Folie, druty, listwy, gruz. Kontenerem jadą już. Green Tree. Kontenery na odpady już od 1 m3. Wywóz odpadów w ciągu doby także z trudno dostępnych miejsc. Na hasło zielone drzewo 30 zł rabatu. Oferta obowiązuje do 13 czerwca 2026 roku. Zadzwoń jeszcze dziś. Green Tree Wrocław. 666 050 666.
7: Polwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
8: Pora spojrzeć na świat w różowych okularach. Wystarczy przyjść na koloroterapię do Centrum Handlowego Marino. Już 23 maja od 12 do 17 analiza kolorystyczna, porady chromoterapeuty, strefa relaksu i mega kolorowanka dla dzieci. Odkryj moc kolorów w Marino, Wrocław, Paprotna 7 i żyj kolorowo!
9: Maturzysto, chcesz mieć zawód, a nie tylko dyplom? Na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uczysz się praktyki już od pierwszych zajęć. Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sport, WF, turystyka i rekreacja. To kierunki, po których masz dobrą pracę. Poznasz ludzi takich jak ty, dostaniesz realne wsparcie i zadbasz o zdrowie, także psychiczne. Teraz twój ruch. Sprawdź na awfwroc.pl.
10: Wille Wiktoria Pietrzykowice obok Smolca. Promocja. Do końca maja mieszkania z 5% wkładem własnym i rabatem do 40 tysięcy złotych. Ceny od około 8700 zł za metr kwadratowy. www.propertydevelopment.pl. Wille Wiktoria Pietrzykowice.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Hej ty, czy ty też kochasz lato? Znajdź styl, który to wyraża. We Wrocław Fashion Outlet czekają na ciebie najbardziej inspirujące kolekcje tego sezonu i znane marki aż do 70% taniej. Zajrzyj też do nowo otwartego salonu Nike. A jeśli jesteś w Fashion Club, od 18 do 23 maja mamy dla ciebie private sale, ekstra rabaty i oferty tylko dla członków klubu. Wrocław Fashion Outlet. Daj się zaskoczyć.
13: I po reklamie.

0: 10 minut zostało do 7. Musimy Kama pochwalić, kolega Jankesa, bo już chyba trzeci czy czwarty dzień z rzędu pije wodę z rana ciepłą.
1: A to mi dobrze robi, jakoś tak spróbujcie, rzeczywiście, ciepła woda.
0: Zamiast.
1: Zamiast czego?
0: No tak mówili w szkole, że jak cię swędzi, to ciepła woda zamiast i...
2: Magdalena
3: budzi w urodziny.
1: Dzień dobry, Madziu, witamy, jesteś!
4: Jestem, dzień
1: Madzia,
4: dobry.
1: Madzia, tańczymy z tobą, obsypujemy cię kwiatami, prezentami. To za chwilę oczywiście.
0: Jak słyszysz, Jankę zwariował od ciepłej wody.
1: Naprawdę, no,
2: Magda,
1: dobrze.
2: Ty podobno jesteś osobą, która spełnia marzenia.
4: O mamo, nic na ten temat nie wiadomo, no to ale miło.
2: To pozwól, że ci powiem. Mianowicie odezwał się do nas twój partner, który powiedział, że dałaś mu kogoś, o kim zawsze marzył, mianowicie syna.
0: O!
4: No tak, jest to prawda.
2: Bo jak już spełniasz marzenia, to ja też mam jeszcze kilka, jakbyś tak chciała.
1: Chciałabyś, żebyś urodziła ci syna?
4: Ja mam długą listę, to nie wiem, czy dacie radę.
0: Słuchaj, ale oprócz tego napisał też, że jesteś jego wsparciem, jego przyjaciółką. I to naprawdę nieczęsto się zdarza, żeby jedna osoba była i matką, żoną, i kochanką, i przyjaciółką, i wszystkim naraz.
2: I myszką, bo też napisał, kocham cię myszko i dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłaś i robisz do dziś.
1: I co ty na to myszko? Prosimy, jak chciałabyś to...
4: No... No trochę mnie zatkało, nie będę ukrywać.
1: Zatkało kakao, jak się mówi, no.
2: Popij ciepłą wodą.
1: Ale cieszymy się bardzo, że masz tak cudownego faceta. Fajny jest, powiedz, tak fajny, jakby teraz wyłączamy mikrofony. Fajny?
4: Najlepszy.
2: No. Cieszymy się, że tak dobrze wybrałaś, bo to w końcu jest informacja o tobie. Kochana, to my jeszcze raz wszystkiego najlepszego i teraz, żebyś mogła się dobrze bawić i dobrze wspominać ten dzień i nasz telefon, to mamy dla ciebie...
0: Czteroosobowe zaproszenie do Energylandii.
4: Super, dzięki śliczne.
1: Ale tam można polecieć w kosmos, a z partnerem to już w ogóle. Co tam w domu, co tam w łóżku, co tam w sypialni, lepiej tam.
0: Zbierajcie paczkę znajomych i miłego dnia.

0: Justin Bieber na mikrofonie i my obok. I 5 do 7.
1: Justin na mikrofonie, w głowie się nie mieści. Leszczy.
0: Przepraszam za kolegę, ale
2: To miało być raczej 5 słów, 5 stów.
1: Tak jest.
0: To szukamy, była zapowiedź tego.
1: Szukamy kogoś, kto nam zostawi numer telefonu w Messengerze. Może jeszcze coś na zachętę, jakieś hasło albo zdjęcie, bo za chwilę oddzwonimy i zagramy. Będziemy dopasowywać słowa.
2: Czyli jednym słowem, a właściwie nie jednym, bo pięcioma, dostaniecie od nas słowa, wy mówicie swoje skojarzenia i jedno z nas, czyli Jankę, Skama lub Wiktor, będzie musiał odgadnąć to, co w waszej głowie siedzi. Fajnie?
1: Fajnie.
0: Im więcej skojarzeń, tym więcej hajsu.
1: Widzimy się w Messengerze. Dajcie tam na siebie namiary, zaraz oddzwonimy. 5 słów, 5 stów.
3: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
6: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
7: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
8: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Sol & Mar już od 4,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
17: Sponsorem programu jest właściciel Midbau Okna z Wrocławia. www.midbau.pl.
18: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
19: Coraz ciaśniej robi się na wrocławskich drogach, także cierpliwości kierowcy na wjazdach. Mokronoska, Karkonoska czy Opolska. Tutaj naprawdę długi korek. Oczywiście stoi też most milenijny. Do 22 stopni mają pokazać dzisiaj słupki rtęci we Wrocławiu. Słoneczny dzień zapowiada się.
18: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
17: Sponsorem programu jest właściciel Midbau Okna z Wrocławia, oferujący okna i drzwi z PCV i aluminium. www.midbau.pl.
18: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
20: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Pentagon oficjalnie potwierdza, zmniejszamy liczbę amerykańskich wojsk w Europie. Liczba tzw. brygadowych zespołów bojowych spadnie z 4 do 3. Temat śledzi reporter SK Jakub Krzyżak. Tak, powiedz, co to oznacza dla Polski?
21: Liczba amerykańskich wojsk w naszym kraju ma się nie zmienić, a ostatnie zamieszanie wokół rotowanej w Polsce brygady pancernej rzecznik Pentagonu Sean Parnell tłumaczy tymczasowym opóźnieniem. Ale z całej Europy wycofanych zostanie około 5000 amerykańskich żołnierzy. To oznacza powrót do stanu sprzed wojny na Ukrainie. Dowódca sił NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, zapewnia, że nie osłabi to zdolności obronnych sojuszu w regionie. Państwa bałtyckie i Polska mocno rozbudowały swój potencjał sił zbrojnych. Pentagon zapewnia, że o całej sytuacji Pete Hegseth miał uprzedzić szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.
20: Wyjechał do Stanów Zjednoczonych, najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Tak węgierski premier podczas wizyty w Polsce komentuje sprawę Zbigniewa Ziobry. Peter Madziar zaznaczał, że o zmianie miejsca pobytu polityka PiSu dowiedział się z prasy. Poprosiłem o dostępne informacje w tej sprawie. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granicę Schengen, więc prawdopodobnie opuścił Węgry i wyjechał do USA z terenu innego kraju Unii Europejskiej. A do wyjazdu Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego doszło jeszcze przed zaprzysiężeniem nowego premiera Węgier. Aż 4 nowe odcinkowe pomiary prędkości pojawią się na łódzkim odcinku autostrady A1. To na przykład między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskim, czy między Kamieńskim a Radomskiem.
0: Dla mnie to jest przegięcie. W tym momencie całe odcinki niepłatnych autostrad w Polsce są objęte fotoradarami. To jest dla zarabiania pieniędzy na ludziach.
15: Autostrada to jest droga, na której się poruszać dość szybko, płynnie, a to będzie spowalniać ruch.
20: A słyszymy od kierowców, a systemy na A1 zaczną działać do końca czerwca.
22: SK Wrocław News.
23: Krzysiek Staszkiewicz najpierw podpalał, potem gasił. Jest tymczasowy areszt dla strażaka ochotnika z Dolnego Śląska. Mężczyzna przyznał się do winy, grozi mu do 10 lat za kratami. Dolnośląscy liderzy biznesu spotkali się w Trzebnicy. Ponad 100 przedsiębiorców sprawdzało, w jaki sposób mogą rozwijać swoje firmy.
24: To okazja do pozyskania konkretnej wiedzy, jak pozyskiwać kapitał, jak wspierać rozwój własnych przedsiębiorstw, ale też tworzyć współpracę.
23: Mówi Marek Łapiński z Dolnośląskiego Sejmiku. Kolejne spotkania liderów biznesu odbędą się jeszcze m.in. w Lubinie czy Jaworze.
25: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w środę, czyli w pół do piątku.
26: I w Europejskim Dniu Morza.
27: I zastanawiamy się, czy ta środa może, czy nie może być fajna.
28: Jezieska, oczywiście, że środa może być fajna, a na pewno już jest przefajna, jak się ma jutro wolne. Pozdrawiam.
26: A jak się zgarnie 500 zaraz w 500, to już w ogóle...

0: Nie Dragula, tylko Natalia. 9 po 7.
1: 5 słów, 5 stów. Mamy odważną dziewczynę, która zgłosiła się do naszej zabawy 5 słów, 5 stów. Dzień dobry.
2: Cześć,
3: Natalia, powiedz, co napisałaś w naszym messengerze, co skusiło naszego wydawcę Pawła, ujęło żeby do ciebie nas zadzwonić. Taką złotą myśl tam miałaś wpisaną.
2: No, powiedzmy, że ta zabawa jest super, bardzo mi się to podoba. No i poza tym codziennie rano was słucham i praktycznie zawsze coś innego myślę niż ja.
0: Okej.
4: Okay, no to wróżymy sukces w takim razie. Natalia, bardzo się cieszymy, że jesteś razem z nami, więc zacznijmy od formalnego pytania. Bo oczywiście wiesz, o co chodzi, ale dla formalności. Dostaniesz za momencik 5 słów, do których będziesz musiała dać skojarzenia i za momencik jedno z nas będzie musiało zgadnąć, jakie skojarzenia miałaś.
3: Z kim grasz?
4: Dokładnie.
3: Kogo wybierasz? Z kim możesz mieć dobry przelot?
2: Ja bym wybrała, bo
4: to
2: jest taka
4: wysportowana. Kocham cię, Natalia!
0: Dobrze, dziewczyny, dokładnie, będzie łatwiej myśleć wam.
3: Poznajcie się.
0: Zdobyć 5 stów.
4: No to Natalia, powiedz mi, jak wygląda twoje życie?
3: O, okej.
2: Okay. Bardzo lubię sport. Grałam w koszykówkach. Mama pewnie pracuje w dużej firmie, więc... Dzień praca też.
0: A masz partnera, partnerkę?
2: Tak, przygotowania są.
3: Już Jankę posmutniał.
2: Coś kupuję większego, więc narzeczonego mam.
4: Mm-hmm. No dobrze. No to w takim razie, Natalia, ja ci życzę powodzenia. Chciałam powiedzieć, pamiętaj, żeby myśleć tak jak ja, ale nie wiem, czy akurat ci tego życzyć. Więc myśl jak chcesz, a ja będę zgadywać. Więc wychodzę ze studia.
0: Będzie dobrze, dziewczyny. Kama wychodzi.
4: Że tak.
0: Kama wychodzi, teraz nie będzie słyszała, co się dzieje tutaj, w tym najważniejszym miejscu pod tytułem właśnie Studio Radio SK. Wy słyszycie, Kama nie słyszy, nic nie wie. Później wejdzie do studia i będzie próbowała skojarzyć swoje myśli ze słowami, które za chwilę się pojawią.
3: Natalia, pierwsze ważne słowo to Eurowizja. Jakie jest twoje
2: piosenki.
3: Skojarzenie? Jeszcze raz?
0: Pierwsze skojarzenie.
2: Piosenki.
3: Eurowizja, dopisujemy piosenki.
0: Lećmy dalej.
3: Mhm. Drugie słowo to majtki.
2: Jakie jeszcze, raz?
3: Majtki.
0: Bieliznę. Majtki, może tak. Majtki, po prostu majtki.
2: Stringi.
0: Okej, dobrze, lećmy dalej.
3: Trzecie słowo to golarka.
2: Mężczyzna.
3: Dobra.
0: Golarka, mężczyzna, zanotowane. Kolejne.
3: Czwarte słowo to koń.
0: Z czym masz skojarzenia? Koń. I pierwsze skojarzenie twoje, takie wiesz, no tak, i też pomyśl, co może powiedzieć Kama. Szybkość. Okej. Okay.
3: I ostatnie słowo to paprotka.
2: Kwiatek.
0: Kwiatek. A to może być ładne. Dobre, dobry strzał według mnie. No dobra, okej, okay, poznaliśmy twoje propozycje. Czas na króciutką przerwę na muzykę. Za chwilę zaprosimy Kamę, zaprosimy oczywiście ciebie. Będziesz trzymała kciuki za Kamę. Każde dobre skojarzenie to samo, to stówka, czyli w sumie do wzięcia 5 stówek.
3: Oby się udało.
1: 5 słów, 5 stów.

0: Alex Warren i Fever Dream. Och, Natalia pewnie ma jeden dream, żeby zgarnąć 500.
1: 500.
2: Natalia, nasza słuchaczka z nami, dzień dobry, jesteś raz jeszcze?
3: Cześć, jeszcze raz.
2: Przypomnijmy słowa i twoje skojarzenia na antenie Radia SK. Jeszcze z nami nie ma w studiu Kamy, którą za chwilę wywołamy do mikrofonu oczywiście.
0: Na Eurowizję powiedziałaś...
3: Piosenki.
2: Majtki.
3: Stringi.
0: Golarka.
3: Mężczyzna.
2: Koń. Na...
3: Szybkość.
0: I na paprotkę...
3: Kwiatek.
0: Mamy to. Mamy
2: obstawiam,
0: to.
2: Obstawiam dwie stówy.
0: Kama, come on!
2: Jest Kama, uwaga, chowamy to, co mamy tutaj. Kama nie może widzieć tego, co może widzieć. Dobra, okej.
0: Okay. No powiem ci tak. Najłatwiej dzisiaj nie będzie chyba, tak mi się wydaje.
4: Super, od razu nie ma to, jak dobrze mnie pozytywnie nastroić. Ale Wiktor, dzięki wielkie.
2: Ja dwie stówy obstawiam tak w ciemno.
4: A no, żeby się uda. Pięciu to też jak...
2: Stówę?
4: Jezu, Natalia, no, błagam cię, ja nie mogę ich słuchać. Ty widzisz, z czym ja mam do czynienia codziennie?
3: Ja liczę na więcej niż 200.
4: Nie ma zero presji, naprawdę. Dobra, jedźmy.
0: Pierwszy ważny wyraz, na który już Natalia udzieliła odpowiedzi i skojarzenia, to Eurowizja.
2: Ha, kama,
0: tak.
3: Puszczacie to u was. Różne, różnorodne.
4: Hity.
2: Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
5: nie.
2: Kama, ja ostatnio nie wiem, chyba pomyliłem się już tak. Już.
4: Nie każda ja piosenka to hit.
6: Ja wam zawsze uznawałam, naprawdę. Ale każdy hit to piosenka.
2: A, niestety. Kama, ale teraz się uda, spokojnie. Teraz się uda na pewno. Uważaj, kolejne słowo. Mhm. Majtki.
3: Każda kobieta ma swoje.
5: Nie, nie każda kobieta lubi ten typ majtek.
4: Stringi.
2: Brawo, stówka już jest. Dobra, lecimy dalej.
5: Uwaga.
2: Jak są stringi, to musi być
5: golarka. Aha. I przypominam, że możemy już zmienić płeć.
7: Nie podpowiadamy ci dzisiaj.
4: Golarka, możemy zmienić płeć.
5: Jakbyś podpowiedziała, Natalia, ale tak wiesz, no. Nie za mocno.
3: No, na pewno. Jest kobieta i jest...
4: Męska golarka.
7: Nie! Nie!
4: No co, mężczyzna, nie? No
7: tak.
2: Mężczyzna.
5: No mężczyzna, no.
7: Ale nie podpowiada.
2: Uwaga, uwaga z tymi podpowiedziami, no bo tu mamy VAR, no i sędziowie mogą zdyskwalifikować.
4: Chciałam zauważyć, że tak podpowiedziała, że ja nie zgadłam, więc chyba dobrze podpowiada. No.
2: Jak nie sobie wybrała, się. Jak sobie wybrała, tak ma. Leźmy dalej. Koń. Kama, ty się znasz na koniach.
5: No.
2: Koń.
5: Jaki jest koń, każdy widzi.
2: Dokładnie. No.
5: A jaki jest koń?
2: Ostatnio mówiliśmy o koniach.
3: Jak pędzi.
4: Jak pędzi?
3: Inna nazwa, jak pędzi. Coś robi.
5: Bimber.
2: Jak koń robi bimber, to wtedy co? Ty, a nigdy nie widzieliście jakiś konia, który robi bimber?
7: Nie, bo robi to w ukryciu.
4: Koń, pędzący koń. Teraz to się boję powiedzieć, że w galopie.
2: Dawaj, Kama, szybko.
5: Jeden wyraz to jest. Hmm?
4: Jeden wyraz. Mhm. Szybki.
2: Kurde, dobrze!
4: Jest.
2: Zaliczamy, szybko. Ale to rzeczywiście. Masz drugą stówkę.
4: No.
2: I uwaga, ostatnie.
5: Paprotka.
2: Z czym ci się kojarzy, Kamcia, paprotka?
4: Ja mam dużo skojarzeń w kontekście paprotki, ale... Ale pytanie, które skojarzenie należy do Natalii?
7: Najprostsze.
4: Najprostsze? Kwiatek.
3: Tak!
4: Jezu!
2: Panie i panowie, nasza słuchaczka Radia SK, Natalia...
3: Zgarnia!
2: Trzy stówy! No i co?
4: I teraz chciałam powiedzieć, że ty nie miałeś racji! Natalia miała rację, wybierając mnie na swoją... nie wiem, co no, właściwie...
3: Dobrze, wygrała!
2: Masz rację, Kama, była szansa na 500. Są 300, ale to jest dobra informacja!
4: Idź się napić tej ciepłej wody, dobra?
5: Umówmy się. Wszystko i tak dzięki fantastycznym męskim podpowiedziom.

0: Tutaj Leska, 27 minut po godzinie 7. Na chwilę wskakujemy do Berlina.
1: O, ty tam lubisz.
0: Oj, lubię. Berlin jest bardzo fajny, bo ja przez to, że mieszkałem w Gorzowie Wielkopolskim kiedyś, tam było bliziutko i często jechaliśmy.
1: A Berlin faktycznie oferuje od niedawna zniżki do restauracji i inne nagrody w zamian za sprzątanie śmieci.
2: Ty, to super. U mnie w domu było, jak w Berlinie. Jak posprzątałem pokój, to mama kolację dawała.

0: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Majowy twist mieszkaniowy we Wrocławiu. Rabaty nawet do 2075 zł za metr kwadratowy mieszkania lub lokalu inwestycyjnego z bonusami od Murapolu. Nowe osiedle na Szczepinie. Więcej na murapol.pl.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
12: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
13: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
18: Sponsorem programu jest właściciel Między Parkami, restauracji i noclegów w Miliczu.
19: Sponsorem programu był Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich. Wrocławska 1F, www.bydimpfar.pl.
20: Cały czas spore korki na wjazdach do Wrocławia. Cierpliwości kierowcy życzę, w szczególności jadąc od południa, ale także od północy. Most milenijny, Bałtycka, Rejmonta się przytykają. Do 22 stopni dzisiaj maksymalnie we Wrocławiu. Sporo słońca w ciągu dnia też powinniśmy zobaczyć.
19: Sponsorem programu jest Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich.
18: Sponsorem programu jest właściciel Między Parkami w Miliczu, oferujący spływy kajakowe w Dolinie Baryczy. www.międzyparkami.eu.
19: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.

0: Minęła 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Władimir Putin z wizytą w Pekinie. Rosyjski przywódca został przywitany ze wszystkimi honorami. W swoim przemówieniu stwierdził, że stosunki rosyjsko-chińskie osiągnęły bezprecedensowy poziom. Rektor Uniwersytetu w Siedlcach zawieszony. Taką decyzję wobec profesora Mirosława Minkiny podjął minister nauki. Rektor siedleckiej uczelni miał wysyłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym.
1: SK Sport News.
0: Manchester City stracił szansę na Mistrzostwo Anglii, a to oznacza, że po raz pierwszy od 22 lat po tytuł sięgnął Arsenal. City wczoraj zremisowało swoje spotkanie i nie ma już szans na dogonienie Londyńczyków. Z kolei szczebel niżej w Anglii, skandal szpiegowski. Angielska Liga Piłkarska wykluczyła Southampton z finału baraży o awans do Premier League, a to kara za nagrywanie przez Sztab Świętych treningów rywali.
2: Kama i Wiktor w Radiu ESK.
3: No dobrze, lecimy dalej. Oczywiście jesteśmy w środzie, 20 maja, 7.33.
4: Już. Dzisiaj jest Europejski Dzień Morza, więc środa może być fajna, bo...
5: Środa może być fajna, bo to już jest połowa tygodnia, to zostało jeszcze by 2 dni do pracy.
6: No i tam dwa dni. Piątek się nie liczy, jeden dzień.
3: I kasując jeszcze jutrzejszy dzień, Kama, to już w ogóle mamy już weekend.
6: No tak, szczególnie, że czwartek to mały piątek, no błagam cię. No to już zaczynamy

0: Granie na grzebienie. To już 20 minut do godziny 8 wesce.
1: Przepraszam, jeszcze raz? Granie na
0: grzebienie? Na grzebienie.
2: Okay.
0: Na grzebieniu, no ale sprawdza wam, czy mnie słuchacie, hello.
2: To słuchacze na pewno też odnotowali, czy i słyszą. Ale dobrze,
1: zacząłem się podejrzewać o jakąś chorobę już. Co?
0: Ale słuchajcie. Słuchacie.
1: Słuchamy.
0: Proszę? No, brawo. Co?
2: Słuchaj, a propos, słuchaj, to, słuchajcie, ja mam plan, żeby w tym sezonie jeszcze zrobić prawko na motocykl.
1: O, no, fajnie, fajnie. No. Kolega odważny.
2: Ale przyglądam sobie tu i tam, że ponoć nadchodzą zmiany dotyczące egzaminów na prawko. Ministerstwo planuje całkowicie pozbyć się placu manewrowego.
0: Ojej.
1: Ale to chyba dobrze.
2: Może to i dobrze i zwiększyć nacisk, no, położyć większy nacisk na praktyczne umiejętności kierowców.
1: Przypominam tylko, że na placu manewrowym jest na przykład ten wjazd tyłem po łuku i ten łuk jest tak zaprojektowany, on ma udawać garaż niby, że gdybyś miał taki garaż, to byś drzwi nie otworzył, bo tam jest tak wąsko. To po co ci taki garaż?
0: Czepiasz się, schudni i już, no.
2: Ale no dobrze, mają być zmiany.
0: Ja tam osobiście uważam, że praktyka czyni mistrza.
1: Czy tam mistrzynie?
3: Ach, to Tomasz! Ale nie po liniach ciłka błędu! Kurdy! Asia, bo
4: to jest
3: zaraz ci ten kisiel
4: z głowy.
3: No!
5: Jankes, Kama
6: i Wiktor.
7: Reklama.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
11: Halo Ząbkowice Śląskie! 23 maja zapraszamy na dni otwarte ogrodów marzeń w Profika przy Wrocławskiej 44. Twój ogród też może wyglądać jak test okładek magazynów. Tego dnia czekają na Ciebie porady ekspertów, specjalne promocje oraz konkursy z nagrodami. Poznasz Ego Power Plus, lidera sprzętów akumulatorowych na świecie. Ego Power to nowoczesne urządzenia akumulatorowe z ogromną mocą i technologią, której potrzebuje Twój ogród. Na miejscu prezentacje i fachowe doradztwo. Profika.com.pl.
12: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
13: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
14: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
15: Sevi Kebab właśnie otwiera swoje drzwi w Galerii Korona we Wrocławiu. Soczyste, kraftowe mięso, autorskie sosy i świeże dodatki. Smak, który czuć od pierwszego kęsa. Przez cały miesiąc od otwarcia promocje do minus 50%, a do każdego dania lemoniada za złotówkę. Sevi Kebab. Galeria Korona we Wrocławiu.
16: Tego nie możesz przegapić! Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars! 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód! Czeka na Ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars! Odkryj świat LEGO Smart Play!
17: This is a game?
16: Niech moc zabawy będzie z Wami! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
18: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
5: Hej ty, czy ty też kochasz lato? Znajdź styl, który to wyraża. We Wrocław Fashion Outlet czekają na ciebie najbardziej inspirujące kolekcje tego sezonu i znane marki aż do 70% taniej. Zajrzyj też do nowo otwartego salonu Nike. A jeśli jesteś w Fashion Club, od 18 do 23 maja mamy dla ciebie private sale, ekstra rabaty i oferty tylko dla członków klubu. Wrocław Fashion Outlet. Daj się zaskoczyć.
13: I po reklamie.

0: Tak, żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy, ale za chwilę będzie dzwonił Nosel. No i będzie wkręcał.
1: O elastycznym sercu Sia, między innymi, i Weekend.
2: On nie ma serca. On ma telefon i abonament opłacony.
1: Będzie badał organy, słuchajcie, bo będzie gastroskopia i kolonoskopia naraz.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Słucham.
5: Czy ja do pani Ewy się dotelefonowałam?
4: Tak, a o co?
5: Moje uszanowanie oddziałowa po tej stronie Trocina Halina, proszę pani. Ja w sprawie kolonoskopii, gastroskopii na 12 mam panią zapisaną. To jest pani, tak?
4: Tak.
5: Bo widzę, że proszę pani, tutaj lekarz wpisał pani znieczulenie, a ja nie będę miała łóżka, proszę pani, żeby z panią wjechać, jeśli chodzi o salę zabiegową. Pani jakąś linę by skompletowała, proszę pani, bo trzeba będzie dojść do zabiegowego.
4: Czy to skompletowałam?
5: No jakąś linę, proszę pani, bo to jest 8 metrów, taki jest dystans od pokoju, proszę pani, przed zabiegowego do zabiegowego. A na łóżku panią nie wwieziemy, bo ja nie mam łóżek.
4: Rozumiem, to znaczy musiałabym przyjść, przy jakiejś linie przejść, tak?
5: Pani będzie już znieczulona. I teraz na tyle, proszę pani, pani będzie jeszcze świadoma, że trzymając się za linę, po swojej linie dotrze pani do zabiegowego, gdzie zrobią pani gastro i kolonoskopię.
4: Ojeju, ale może mi pani podać jeszcze swoje nazwisko?
5: Tak, Trocina Halina po tej stronie. Jestem, proszę pani, oddziałową.
4: Dobrze, proszę pani, no to w takim razie dobrze, bo ja mam tam koło 10 być, ale to będzie robione dopiero następnego dnia, prawda?
5: Tak, bo wcześniej pani będzie zbadana, później będzie pani znieczulona. Bo jak pani dostanie tak zwanego głupiego Jasia, może pani zabłądzić, jak nie ma pani się czego trzymać.
4: No nic innego mi nie pozostało, proszę pani, no. No jeżeli chcę mieć zrobione, to muszę mieć zrobione, no.
5: Jeszcze tylko zapytam, jest szansa, żeby dzień wcześniej pani tą linę, którą pani będzie miała 8-metrową od pani sali do zabiegowego, pani przywiozła, ja ją odkażę?
4: Proszę pani, trochę mi ciężko przynieść dzień wcześniej, dlatego że ja jestem poza Warszawą. W tej chwili i będę jechała spoza Warszawy, no bo...
5: Aha. To zróbmy tak. Jak będzie pani przyjęta, to niech pani natychmiast da linę, żebym jak ją mogła odkazić. I wtedy linę przywiążę, proszę pani, do pani. I proszę pani, przeprowadzę tak, żeby pani doszła do zabiegowego dzięki tej linie.
4: Proszę pani, zrozumiałam, 8-metrową linę mam przynieść jakąś taką, żebym mogła się trzymać i przejść do zabiegowego. No tyle to robię.
5: Ewentualnie linę by dostarczył Eryk.
6: Cześć, babcia, zostałaś wkręcona w Radio SK. Kochamy cię.
4: Cześć. Ale żeście mnie wyrobili.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
7: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: Kama, widziałaś kiedyś taką długą linę?
2: Nie, ale takiej babci też nigdy nie widziałam.

0: Bardzo często lubisz się pytać, jakie zawody są razem z nami. To mogę ci powiedzieć, prawda, że Marcin Procki za momencik będzie mówił, że wszystkie zawody kończące się na icy będą w Warszawie, tak. Górnicy, rolnicy.
1: Chemicy.
2: Z tego wszystkiego, słuchajcie, zrodzi się jeszcze nowszy zawód.
1: Jaki? No.
2: Protestant.
3: Radio SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach.
5: Jak tak, to Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
14: Sponsorem programu jest właściciel Midbau Okna z Wrocławia. www.midbau.pl.
15: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
16: Spore utrudnienia na Kowalskiej po Stłuczce, także lepiej omijać tą część miasta, te ulice, bo blokuje się w jednym i w drugim kierunku. Uważajcie także w dalszym ciągu na wjazdach. 22 stopnie dzisiaj maksymalnie we Wrocławiu. Słoneczny to będzie dzień.
15: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
14: Sponsorem programu jest właściciel Midbau Okna z Wrocławia, oferujący okna i drzwi z PCV i aluminium. www.midbau.pl.
15: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
17: Minęła ósma, zaczynamy Escanius. Marcin Procki, zapraszam. Manifestacja Solidarności dziś w Warszawie. W stronę stolicy jadą już autobusy z całej Polski. W nich na przykład górnicy i rolnicy ze Śląska, z którymi przed wyjazdem rozmawiał reporterski.
18: No myślę, że to zmierza ku upaści gospodarki tutaj w Polsce, nie tylko w Polsce, ale również w Europie.
19: Ja prowadzę gospodarstwo rodzinne, które zostałem przekazane od ojca. Tak źle jak teraz, to nie było nigdy.
17: A tym razem ma nie być prób wjazdu do Warszawy ciągnikami, a manifestacja ruszy o 12 na Placu Zamkowym. Ministrowie spraw zagranicznych i sprawiedliwości mają przekazać amerykańskiej stronie pełną informację o sprawie Zbigniewa Ziobry. Takie polecenie wydał im premier, który chce, by szczegóły zarzutów, jakie na nim ciążą, trafiły do amerykańskich polityków i opinii publicznej.
20: Jestem przekonany, że jeśli skutecznie dotrzemy z pełną informacją na temat zarzutów, jakie ciążą na panu Ziobrze, to być może kwestia przyszłej ekstradycji, wiem, że pan minister Żurek już podjął działania, zakończy się sukcesem.
17: Mówił Donald Tusk, przypomnę, że prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. A Naczelna Izba Pielęgniarek nie zgadza się, by studia z położnictwa zastąpić kursem. Projekt z takim pomysłem trafił właśnie do konsultacji. Zakłada, że przyszłe położne najpierw kończyłyby pielęgniarstwo, a później odbywały dodatkowy półtoraroczny kurs. Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska podkreśla.
21: Bo nam bardzo zależy na tym, żeby zawód położny jak najbardziej był kształcony na zasadach, które obecnie obowiązują.
17: A bo według Izby nowe przepisy mogą obniżyć jakość opieki nad kobietami oraz noworodkami.
22: SK Wrocław News.
16: Krzysiek Staszkiewicz. Wrocław trzecim miastem pod względem liczby zdarzeń drogowych. Tak wynika z raportu za zeszły rok. Na poziomie województw najwyższy wskaźnik zdarzeń na 10 tysięcy mieszkańców notuje Dolnośląskie, aż 131. Pełną analizę raportu znajdziecie na sk.pl. Nie wiedziała, czy rzeczywiście rozmawia ze swoją córką i straciła 8,5 tysiąca złotych. Ofiarą oszustwa padła 62-latka z powiatu trzebnickiego. Kobieta przesłała oszustom dane karty i numer PIN po wcześniejszym kontakcie SMS-owym. Policja apeluje o ostrożność.
22: Young Yankers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
0: Dzień dobry, dzień dobry. 8:03 już.
8: No, to znaczy, że zaraz po godzinie 8:00 będziemy was zabierali, aczkolwiek nadal nie wiemy dokąd.
2: No, to jest odlot ściśle tajny, ale nie jest tajne to, że trzeba ściągnąć apkę Eski, żeby wejść do gry.
8: Dobrze mówisz!
0: Ostatnio palnąłem, że może to będzie Turcja, ale przecież w Turcji się nie płaci euro, prawda? To nie, to Turcja...
8: Nie chcieliśmy cię poprawiać. Tak.
0: Widzicie? Jaki jestem grzeczny, miły, że tak sobie tutaj się posypałem głowę popiołem? No, właśnie.

0: Tutaj jest 9 minut po godzinie 8. Teraz będzie o wyjątkowym programie. Ja jeszcze nie widziałem ani jednego odcinka, ale coraz bardziej tutaj mnie nakręcacie, żeby to się w końcu wydarzyło.
1: Tomasz Janki, posłuchaj, oto fragment tego programu.
2: Czym się różni ocean od morza?
3: Tym samym, czym wanna od brodzika.
2: Że morze to jest taka większa zatoka? Że tam nie, no... to nie jest otwarte na wodę.
1: Przed państwem Hotel Paradise.
0: No. Muszę to obejrzeć, naprawdę tam się pojawiają takie cukiereczki.
4: Tam test wiedzy nigdy nie zawodzi, zdecydowanie. No i uczestnicy odpowiadając na pytanie, byli w formie, na pytanie o to, czym jest tryptyk.
1: No.
4: Odpowiedzieli.
1: No.
4: No zgadnij, Janki, jak odpowiedzieli.
0: No, nie wiem.
4: Tryptyk. No, jakbyś odpowiedział na pytanie, no, co to jest tryptyk.
1: Nie wkopuj go.
0: Nie, nie, no oczywiście mamy trzy, no takie, no, nie wiem, jak to nazwać, no, ale generalnie chodzi o trzy.
1: Takie coś tak. Takim trzy.
0: No, trójeczka. No, no, trzy odsłony można, tak, które się ładnie zamykają, otwierają, no, robią się trzy. Jak się zamknie, to jest jedna, a później mamy raz,
1: już
0: dwa,
1: się nie tłumacz.
4: To no, nie, no, trzy, tak? To oni odpowiedzieli, że jest to pająk.
0: Czyli tylko pająk?
1: Tak.
4: A na to, co to jest memento mori? Powiedzieli, ciesz się chwilą.
0: Czyli carpe diem, takie.
1: Podejrzewam, że jakby ich zapytali, co to jest in vitro, to by powiedzieli, że pizzeria.
5: Ja

0: Zapraszam na pokład samolotu.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Gili Nawrot Długołęka.
2: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
3: Jak my się cieszymy. 20 maja to my za chwilę przecież lecimy już.
4: Następny weekend.
0: Tak, to już chwilka.
3: Rzeczywiście.
0: No, a człowiek cały czas nie wie,
3: gdzie. Ja nie mam czasu, przepraszam. Nie, no mam. Ja mam wydrukowane, nawet sobie wydzierałem tutaj na czole, że tak, 29 odlot, wylot ściśle tajny.
4: Lecimy w piątek rano, wracamy w niedzielę wieczorem, robimy taki city break i zabieramy fantastyczną eskową ekipę. No i teraz z nami jest ciekawa historia.
0: Bo a propos tego dziarania i tego, co Jankes ma na czole, Justyna razem z nami. Dzień dobry.
5: Cześć, cześć.
4: Justyna, muszę przyznać, że to nie była łatwa decyzja, że dzwonimy dzisiaj do ciebie, a nie do twojego chłopaka, tylko wytłumacz, dlaczego mieliśmy ten dylemat.
0: Tak.
5: Ogólnie to się trochę założyliśmy, bo i mój narzeczony Maciek wziął udział w tym konkursie i napisał, że wybiera mnie w podróż. I ja napisałam to samo i napisaliśmy do was, że się zakładamy. Jeśli zadzwonicie do mnie, to ja wybieram wzór tatuażu, który robimy na tym wyjeździe z Eską. A jeśli do niego zadzwonicie, to on wybiera. No i guess what? Ja wybieram wzór.
0: Guess what? Gdzie zadzwoniliśmy? No właśnie.
4: O Jezu, ale to będzie historia. Ale
3: co na... ona mogłaby mu dać takiego, żeby on naprawdę zapamiętał?
4: No jak to co? Jej imię i nazwisko oraz datę urodzin, żeby nigdy nie zapomniał.
0: Nie, tego się nigdy nie robi, nie.
6: A to byłoby dobre.
0: Potem będziecie jak Radek Majdan sobie zmieniać na coś innego.
3: Nie ma takich pomeksów. Nie ma takich pomeksów już rzeczywiście. No.
4: Justynka, absolutnie zupełnie przez przypadek dzwonimy akurat do ciebie, tak. Nie do niego. Oczywiście, to czysty przypadek, ale bardzo się cieszymy, ponieważ mamy dla ciebie bardzo ważną wiadomość.
0: Bo decyzja jeszcze nie została podjęta. Czy ty masz pomysł na ten tatuaż? Co to będzie?
5: Jest parę pomysłów, ale myślę, że na miejscu, jak to lecimy, jak się w ogóle dowiemy, gdzie lecimy, to padnie ostateczna decyzja, co to będzie.
3: No. Bo ostatnio, z tego co wiemy, jak byliście w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, tam pojawił się taki tak malutki tatuaż New York City, tak? Tak,
5: okay. Tak, to była spontaniczna decyzja i to był nasz pierwszy taki wspólny wylot poza ocean i stwierdziliśmy, robimy tam.
3: Czy to
5: tatuaż.
3: Już może być tradycja, gdzie lecimy, tam robimy.
4: Jak to się okaże, że to jest Ciechocinek, to ja nie wiem, to ty sobie wytatuujesz. No takie...
5: Mam nadzieję, że nie lecimy do Ciechocinka.
0: Wielkie Radom na piersi.
4: Dobrze, to zróbmy to w takim razie oficjalnie. Justyna, zabieramy was na pokład i razem z nami, ze skromną ekipą, robicie odlot ściśle tajny. Ale prawda jest taka, że my nadal faktycznie nie wiemy, dokąd lecimy, a w twoim przypadku mam wrażenie, że jest to podwójnie ważne, no bo jednak tatuaż ma się pojawić. W związku z tym posłuchaj podpowiedzi, jaką dla ciebie mamy i może jeszcze wspólnie się zastanówmy, dokąd będzie nas samolot zabierał.
0: Panie przystojny kapitanie, poprosimy o podpowiedź.
7: Tu kapitan, jest taka muzyka, która pochodzi stamtąd, gdzie lecicie.
3: Ojej,
4: słyszę, ale to... Jedyne miejsce na Ziemi, z którego muzyka nie pochodzi, to jest Antarktyda. Więc, panie kapitanie, ta podpowiedź jest do bani.
0: Ale słuchajcie,
3: ale ja...
0: A ta Grecja i ten Zorba? Może
3: coś mi z tą Grecją bardziej.
0: No.
3: Ja lubię sałatkę grecką, więc to byłoby coś cudownego.
5: Jezu, też kocham Grecję. Ja pracowałam w Grecji w ogóle.
3: A jaki tatuaż można by sobie w Grecji zrobić?
4: No jak to, jaki? Oliwki. Oliwka.
3: Dwie oliwki z przodu.
0: Ewentualnie kostkę serka.
3: Na czole. No dobra, okej, zobaczymy oczywiście. To są kolejne osoby, ale mamy jeszcze miejsca, tak? Mamy, oczywiście.
4: Warto ściągać naszą eskową apkę, tam się zgłaszać i żeby była jasność, nie wszyscy musicie sobie robić tatuaże, ale fajnie, jeśli to zrobicie.
2: Odlot ściśle tajny.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Gili Nawrot Długołęka, ulica Wrocławska 33C, www.giliauto.pl.

0: Lecimy z wami cały czas w środę, pół do piątku, 8:25.
1: Jak się okazuje, piłkarzom na mundial się awansować nie udało, ale
2: to
1: są
2: nie,
1: tak zwane
2: sporty
1: zastępcze, w których idzie nam dobrze, czyli na przykład siatkówka dzisiaj wraca do gry.
0: To prawda, trzymamy kciuki oczywiście za naszych, cały czas kibicujemy. Wkrótce w Warszawie również mistrzostwa, jeśli chodzi o 3x3.
1: Koszykówka.
0: Tak, właśnie, no w ogóle sporo się będzie działo. Kama,
1: tak, naprawdę.
2: Super, super. Ja kocham to, że wy naprawdę kochacie sport oglądać.
1: A nie tylko my, Procki też i zaraz o tym w newsach. Radio.

0: Reklama. Majowy twist mieszkaniowy we Wrocławiu. Rabaty nawet do 2075 zł za metr kwadratowy mieszkania lub lokalu inwestycyjnego z bonusami od Murapolu. Nowe osiedle na Szczepinie. Więcej na murapol.pl.
1: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
2: Słyszałeś? Casinos Young 15 Plus we Wrocławiu robi dni otwarte.
3: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
2: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
3: Kiedy to?
2: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
3: A na casinosyoung.pl rekrutacja.

0: filman.pl/info/producenci.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
3: Jak tak, to Allegro.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest właściciel Między Parkami, restauracji i noclegów w Miliczu.
12: Sponsorem programu był Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich. Wrocławska 1F, www.bydimpfar.pl.
13: Cały czas przytyka się jeszcze Kowalska po porannej stłuczce autobusu, także kierowcy uważajcie na to. Korkują też inne miejsca we Wrocławiu, ale standardowe, czyli Wjazdy, Most Milenijny, no i trochę centrum. Prognozy pogody niezmiennie mówią o 22 stopniach i sporej ilości słońca.
12: Sponsorem programu jest Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji i noclegów Między Parkami. Milicz, ulica Piłsudskiego 5, www.międzyparkami.eu. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
14: Dokładnie 8.30 to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Opóźnienia pociągów na kolejowej trasie z Rzeszowa do Krakowa to przez wypadek na torach. Rano w Trzcianie pod Rzeszowem doszło do potrącenia pieszego. Kolejarze zorganizowali zastępczą komunikację autobusową. Czy prezydent Aleksander Miszalski straci stanowisko w niedzielę? Referendum w Krakowie będzie dotyczyło też odwołania Rady Miasta. Od soboty do zamknięcia lokali obowiązywać będzie cisza referendalna. Towarzyski turniej w Sosnowcu i Katowicach pierwszym sprawdzianem polskich siatkarzy. Ci otwierają reprezentacyjny sezon. Towarzysko zagrają z Ukrainą, Bułgarią i Serbią. Podopieczni Nikoli Grbicia zaczną dziś od meczu z tą ostatnią.
15: Gramy dalej w środę 20 maja. Ach, pachnie tym piątkiem coraz bardziej. Dzisiaj w pół do piątku. Lubię to.
16: Pachnie też jodem z nadmorza. Dzisiaj w kalendarzu jest europejski, co prawda, no ale dzień morza.
17: No i zastanawiamy się, czy środa może być dobra, czy może nie.
18: No tak średnio bym powiedział, tak średnio.
16: To dajcie znać w messengerach i telefonach. Będziemy badać te środowe nastroje za chwilę.

0: 23 minuty do godziny 9. Dzisiaj środa.
1: A tylko czy ona fajna może być, czy nie może?
2: Nie wiem, dzisiaj jest Europejski Dzień Morza, więc tak inteligentnie pytamy, czy środa może, czy nie może być fajna. W związku z tym nagrywajcie się głosówkami na Jackowym Messengerze, a my robimy wtedy halo, ahoj!
3: Środa jest szczególnie fajna dla fanów Arsenalu Londyn, ponieważ po 22 latach Arsenal zdobył mistrzostwo, jak wspominaliście w newsach. I z tego miejsca pozdrówcie proszę mojego kolegę Kamila, wielkiego fana Arsenalu, który czekał 3/4 życia, żeby ponownie Arsenal zasiadł na tronie. Pozdrawiam serdecznie.
1: Kamil, trzymaj się.
0: Nie, w Gorzowie Wielkopolskim też jest taki klub Stilon Gorzów. Kiedyś były takie kasety, prawda, kojarzycie? No też czekamy. Czekamy na ekstra klasę.
4: Kibice naszej reprezentacji też stoją czekają za rogiem.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
4: Hej ty, czy ty też kochasz lato? Znajdź styl, który to wyraża. We Wrocław Fashion Outlet czekają na ciebie najbardziej inspirujące kolekcje tego sezonu i znane marki aż do 70% taniej. Zajrzyj też do nowo otwartego salonu Nike. A jeśli jesteś w Fashion Club, od 18 do 23 maja mamy dla ciebie private sale. Ekstra rabaty i oferty tylko dla członków klubu. Wrocław Fashion Outlet. Daj się zaskoczyć.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
6: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. Atrakcyjne warunki kredytowe. Szybka decyzja. RRSO 8,83%. Poszczegóły zapraszamy do naszych placówek oraz na bsdzierżoniów.pl.
8: Wille Wiktoria Pietrzykowice obok Smolca. Promocja. Do końca maja mieszkania z 5% wkładem własnym i rabatem do 40 tysięcy złotych. Ceny od około 8700 zł za metr kwadratowy. www.propertydevelopment.pl. Wille Wiktoria Pietrzykowice.
9: Airmax. Internet światłowodowy. Dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Airmax.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: I po reklamie.

0: Tak namawialiście mnie, do i 8.49. Możemy odpalać grilla, nie ma problemu.
1: Kurczę, no, w pogodzie mówił Procki, że się ciepłe dni
0: ładnie
1: zbliżają.
0: Ładnie, przyjemnie.
1: Ten weekend
2: Procki,
1: znowu może być grillowy.
2: Dawaj pal grilla. Słuchajcie,
0: panie,
2: został zrobiony sondaż. Kogo z polityków Polacy zaprosiliby na grilla?
3: No i kogo?
2: 21% stwierdziłoby, że wybrałoby
3: Tuska.
2: Pana Karola Nawrockiego.
3: Mr. President.
2: A na kolejnym miejscu z 16% chętnych Polaków.
0: Jarek, pan Jarek.
2: Donald Tusk.
1: O, ja nawet wiem, co ja bym Donaldowi przyszykował na takiego grilla.
3: Co takiego?
1: Frankfurterki.
2: Jejku, nie zapraszajcie tylko Wiktora Brzozowskiego, bo będzie kaszanko! Jankes! Jankes!
1: I Wiktor! A wiadomo, że Jankes to narobiłby niezłej kichy.

0: I wszyscy za ręce, albo z tymi telefonami, albo zapalniczkami, albo z czym tamkolwiek.
1: Nikt już nie używa zapalniczek, używa się, proszę cię bardzo, latarki w telefonie, naprawdę, człowieku.
2: Kiedy byłeś wtedy na koncercie?
0: Bardzo dawno.
3: No właśnie.
0: Jak jeszcze puszczali
3: za pochodniami, oni tam machali.
2: No dobra, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, ale to Witorek, no tak było, no. No. To było za czasów Vivaldiego, prawda?
0: Zabierz mnie, pokaż mi świat, zabierz mnie gdzieś kiedyś. A nie tylko to radio i
2: zabieraj
0: to radio.
2: Cię na derby.
0: Jutro o 6 znowu tu będziemy i tyle z tego wszystkiego.
3: Kamera się złapała za głowę.
2: Jutro też będzie fajnie, tak?
0: No, idziemy, bo już cicho się zrobiło. Jankes, Kama. Kama i
4: Wiktor. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
13: Marian, a więcej się nie da?
14: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
16: taniej masz. To będzie ostatnia reklama.
17: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
18: Jak tak, to Allegro.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel Midbau Okna z Wrocławia. www.midbau.pl.
21: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
22: Cały czas spory ruch na ulicach Wrocławia. Uważajcie też na czwórkę, jadąc w kierunku Legnicy. Za kątami wrocławskimi remonty. No i korkuje nam się autostrada. Prognozy pogody niezmiennie mówią o 22 stopniach dzisiaj i sporej ilości słońca na wrocławskim niebie.
21: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
22: Sponsorem programu jest właściciel Midbau Okna z Wrocławia, oferujący okna i drzwi z PCV i aluminium. www.midbau.pl.
1: Jest dziewiąta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Najpierw Kraków, potem Warszawa i Gdańsk. Szef węgierskiego rządu z wizytą w Polsce. Dziś w Warszawie spotka się z premierem i prezydentem. Wizytę śledzi reporter SK Michał Skolimowski. Michale, czy pojawi się temat Zbigniewa Ziobry?
3: Na pewno podczas spotkania z Donaldem Tuskiem. Już podczas konferencji w Krakowie węgierski premier odniósł się do tej sprawy. Peter Madziar przekazał, że Zbigniew Ziobro do Stanów Zjednoczonych wyjechał najpewniej z innego unijnego kraju. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granicę Schengen, więc zrobił to najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ma być już gotowy. Prokuratura jednak czeka na prawomocną decyzję sądu w sprawie jego tymczasowego aresztowania.
1: Na razie idą do aresztu na 3 miesiące. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla 4 mężczyzn zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskim. Do tragedii doszło w sobotę w gminie Barciany. Jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca. Metallica pobiła rekord frekwencji na Stadionie Śląskim. Na jej wczorajszym koncercie w Chorzowie pojawiło się ponad 88,5 tysiąca fanów zespołu. Ten podtrzymał tradycję i oprócz swoich piosenek zagrał też polski utwór. Na poprzednich koncertach w Polsce można już było usłyszeć Manam, Jam i Czesława Niemena, teraz wybór padł na piosenkę Perfektu. A nagranie z piosenką Perfektu możecie zobaczyć na sk.pl.
19: SK Wrocław News.
22: Krzysiek Staszkiewicz. Most Osobowicki bez tramwajów. W sobotę rusza wymiana zwrotnicy na moście i konserwacja linii tramwajowej na ulicy Osobowickiej. Do 1 czerwca objazdem będą jeździły 14, 15 i 16. Zmiany w komunikacji znajdziecie na stronie miasta. Ukradł paczkę, którą znalazł na podwórku. Policjanci z Milicza zatrzymali 30-latka. Mężczyzna, przejeżdżając na rowerze przez jedną ze wsi, zauważył na jednej z posesji pozostawioną paczkę. Zabrał ją, teraz odpowie przed sądem.
23: A dzień dobry, Polsko, świecie i wszechświecie. Mam dla was super prezenty, czyli hity na czasie. Po polsku? No, na Dawida Podsiadło zawsze jest sezon, prawda? No to będzie i sezon. Sanach, Daria Zawiało w duecie, a także Oskar Cems, między innymi. A na początek nie po polsku, ale jak dobrze. Kung z Galaxy, Michu Sopkowski, witajcie. 9:02 w SC już grają. Hity.

0: Ależ przypominajka, ale warto było przypomnieć ten numer. To Hozier i Take Me to Church na antenie radiowca. Wcześniej między innymi Sia i Sean Paul, Cheap Thrills. Sean Paul, który już dziś z koncertem na warszawskim Torwarze. A gdybym tak poszukał królowej albo króla spontanu i Dance Halla przy okazji i największego fana Sona Pola albo fanka Sona Pola, która jeszcze biletów nie ma i ma ochotę na spontanie wybrać się właśnie na warszawski Torwar dzisiaj, to znalazłbym kogoś takiego, czy bym nie znalazł? 664-402-302 SMS-owo albo eskowe głosówki na eskowym Messengerze. Oto tak miało zabrzmieć. A Cheap Thrills, jeśli ktoś jest ciekaw, z tego co wiem, na tym koncercie pojawić się ma. Za chwilę pojawi się na pewno Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, a później obiecana Sanach i Daria Zawiałow, czyli Eldorado. Radio SK. Komu bilety na Sona Pola? Komu?
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Majowy twist mieszkaniowy we Wrocławiu. Rabaty nawet do 2075 zł za metr kwadratowy mieszkania lub lokalu inwestycyjnego z bonusami od Murapolu. Nowe osiedle na Szczepinie. Więcej na murapol.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Remont, remont po remoncie. Sterta śmieci leży w kącie. Folie, druty, listwy, gruz. Kontenerem jadą już. Green Tree. Kontenery na odpady już od 1 m3. Wywóz odpadów w ciągu doby także z trudno dostępnych miejsc. Na hasło zielone drzewo 30 zł rabatu. Oferta obowiązuje do 13 czerwca 2026 roku. Zadzwoń jeszcze dziś. Green Tree Wrocław. 666 050 666.
7: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
8: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tego nie możesz przegapić! Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars! 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód! Czeka na ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars! Odkryj świat LEGO Smart Play!
12: This is a game?
11: Niech moc zabawy będzie z wami! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
13: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
14: Pora spojrzeć na świat w różowych okularach. Wystarczy przyjść na koloroterapię do Centrum Handlowego Marino. Już 23 maja od 12 do 17 analiza kolorystyczna, porady chromoterapeuty, strefa relaksu i mega kolorowanka dla dzieci. Odkryj moc kolorów w Marino, Wrocław, Paprotna 7 i żyj kolorowo!
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Dni Polkowic. 13-14 czerwca. Topowi artyści. Paktofonika Orkiestra. Smolasty. Skolim. Fan Factory. Halina Frąckowiak. Afterparty. Dia. Calvi and Remy.
17: I po reklamie.

0: No co ty, Oskar Sims na Daniela Dziecka, który zaczynał od Nie idziemy spać. Jest takie wydarzenie, podczas którego to chyba padnie i niejednokrotnie Nie idziemy spać. No właśnie, odlot ściśle tajny. Dokąd nie wiemy, ale wiemy, że z ekipą Eski i wiemy już o coraz szerszym składzie, bo kolejne osoby dokoptowane do tego składu, ale nie ostatnie. Nie ostatnie. Jest jeszcze opcja ze zgłoszeniami i szczegółami w aplikacji Radia Eska. Tam was bardzo mocno odsyłam. Nie idziemy spać, bo dzisiaj idziemy na koncert Shauna Paula. Jeśli ktoś ma ochotę na warszawski spontan, no to bardzo proszę dajcie znać 664-402-302 SMS-owo albo eskowy Messenger. Te zaproszenia wciąż czekają. David Guetta, Bibi Rexha w Esce. I'm good za moment, a później Joe, End of Beginning w Esce.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
6: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: 9 za 3799 zł. W programie wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nowy samochód? Team Dugołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW, czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość. Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Dugołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam, Michał Koterski.
2: Tego nie możesz przegapić. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars. 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód. Czeka na ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars. Odkryj świat LEGO Smart Play. Niech moc zabawy będzie z wami. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
3: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Życzymy wam wszystkiego pysznego i tiramisu słodkiego. Nowość Pizza Station. Deser tiramisu z dostawą i na miejscu. Pizzastation.pl.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Pora spojrzeć na świat w różowych okularach. Wystarczy przyjść na koloroterapię do Centrum Handlowego Marino. Już 23 maja od 12 do 17 analiza kolorystyczna, porady chromoterapeuty, strefa relaksu i mega kolorowanka dla dzieci. Odkryj moc kolorów w Marino, Wrocław, Paprotna 7 i żyj kolorowo!
9: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
10: Wiosenne przebudzenie w BMW Sikora. Tylko teraz BMW Serii 3, Serii 5, X1 oraz X5 w odświeżonych ratach. Wszystkie modele dostępne od ręki lub z krótką datą oczekiwania. Zadzwoń i skorzystaj z okazji. 32,6 milionów. BMW Sikora, Opole, Bielsko-Biała, Mikołów, Zielona Góra, Lubin.
11: Dni Polkowic. 13-14 czerwca. Topowi artyści. Paktofonika Orkiestra, Smolasty, Skolim, Fan Factory, Halina Frąckowiak. Afterparty. Dia, Calvi and Remi.
12: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Andrzej! Wywiozłeś rupieciory!
15: W takich chwilach wezwij na ratunek EcoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501-102-332.
16: I po reklamie.
17: Eska.
16: Eska.
17: Sponsorem programu jest

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
2: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach: Powstańców Śląskich, Grabiszyńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
7: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
8: Osiedle Tilia na Lipie Piotrowskiej i osiedle Contigo na Zakrzowie to gotowe inwestycje we Wrocławiu od Arkop Developer. Czekają na Ciebie funkcjonalne mieszkania i domy. Odbierz klucze już dziś i zamieszkaj na osiedlu od dewelopera z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Kupujesz, odbierasz, mieszkasz. Więcej na arkop-developer.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer. Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Magnolia Park, Pasażu Grunwaldzkim, Wrocławiu oraz Wrocław Fashion Outlet we Wrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Przygotuj ogród z Brie Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
12: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Między Parkami Restauracji i Noclegów w Mieliczu.
13: Sponsorem programu był Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich. Wrocławska 1F. www.bydimpfar.pl.
14: Cały czas jeszcze ciasno na wrocławskich drogach. Uważajcie przede wszystkim na Opolskiej, tutaj wzmożony ruch. Też uwaga na skrzyżowaniu Alei Wielkiej Wyspy z Wróblewskiego. Tutaj ruchem kierują policjanci. 22 stopnie dzisiaj maksymalnie i naprawdę dużo słońca we Wrocławiu.
13: Sponsorem programu jest Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich.
12: Sponsorem programu jest właściciel Między Parkami w Mieliczu, oferujący spływy kajakowe w Dolinie Baryczy. www.międzyparkami.eu.
15: Minęła 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trzech Polaków zatrzymanych za szpiegostwo. ABW podejrzewa, że działali na rzecz Rosji. Mężczyźni mają od 48 do 62 lat i usłyszeli już następujące zarzuty.
16: Rozpoznawanie i rozmieszczenie wojsk NATO na terytorium RP, wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze dezinformacyjnym i czynienie przygotowań do realizacji zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym.
15: Wyjaśnia Dariusz Aleksandrowicz z Biura Ministra Koordynatora do Spraw Służb Specjalnych. Mężczyźni nie nie przyznali się do winy, złożyli wyjaśnienia i kolejne 3 miesiące spędzą w areszcie. Nadal wstrzymany jest ruch pociągów na trasie Sędziszów - Małopolski - Rzeszów Główny. To po śmiertelnym potrąceniu na torach. Pociągi do Przemyśla, Tarnowa czy Krakowa opóźnione są o kilkadziesiąt minut. A mieszkańcy i turyści w Polańczyku nad Soliną w Popłochu uciekali wczoraj wieczorem przed niedźwiedziem, który pojawił się w okolicach tamtejszego sklepu. A to kolejny przykład, że drapieżniki podchodzą coraz bliżej domów w Bieszczadach. Na miejscu jest reporter eski Mateusz Chłystun. Dzień dobry Mateuszu, a jak dziś wygląda tam sytuacja?
17: Dzień dobry. Bieszczadzkie doliny są jeszcze spowite mgłą. Na łąkach i w lasach słychać niezakłócany niczym śpiew ptaków, ale ten z pozoru sierankowy krajobraz przerywa niepokój mieszkańców. Tych mieszkańców, którzy zauważają drapieżniki blisko popularnego wśród turystów Polańczyka, czy nawet w okolicach Sanoka. Co więc robić? Jak zadbać o bezpieczeństwo ludzi, nie naruszając dzikiej i chronionej przyrody? O to będziemy dziś przez cały dzień pytać leśników i lokalne władze. Z okolic Wetliny Mateusz Chłystun.
15: A relacje Mateusza usłyszycie w kolejnych SK News.
11: SK Wrocław. Sport.
14: Krzysiek Staszkiewicz. Już dzisiaj kolejna szansa na wejście do półfinału. Koszykarski Śląsk mierzy się z Arką Gdynia w playoffach Orlen Basket Ligi. Pierwsze dwa mecze u siebie trójkolorowi wygrali. Na wyjeździe pierwszy nie poszedł po ich myśli. Dzisiaj kolejne spotkanie w Gdyni o 18:00. Piłkarze cały czas świętują swój powrót do ekstraklasy. Trójkolorowi utrzymują drugie miejsce w tabeli pierwszej ligi. Przed nimi jeszcze ostatnie spotkanie. Śląsk zagra z Pogonią Grodzisk Mazowiecki na Tarczyńskiej Arenie. Spotkanie w niedzielę o 16:30.
18: To może byśmy coś zagrali? Nareszcie na przykład Męskie Granie Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino dosłownie za 3 minuty. Będzie też Taylor Swift, będzie też Bledka i Somber i jego Potential. A na początek Duke Dumont i Ocean Drive. Michu Sapkowski, witajcie, gramy.

0: Łohoho, takich rytmów dziś podczas koncertu Szona Pola na pewno nie zabraknie. Tego numeru to zabraknie, ale takich klimatów na pewno nie. Sebastianie, cię muszę zapytać. Czy mogę zadać ci jedno pytanie? Takie być może trochę kłopotliwe?
1: Cześć, jasne.
0: Czy ty masz równo pod sufitem? Czy ty wiesz, co robisz?
1: Chyba nie mam równo pod sufitem i jestem bardzo, bardzo nakręcony, także...
0: Dowodem mojej spontaniczności, czytam w SMS-ie od Sebastiana, niech będzie fakt rzucenia pracy z dnia na dzień i otwarcia swojej własnej działalności z wieloma niewiadomymi. Chłopaku, dobra, to, że rzuciłeś pracę, to jest jedno, ale otwarcie biznesu w Polsce, czy ty wiesz, co robisz?
1: Księgowa mi już uświadomiła.
0: Już, a to dopiero początek, mój drogi. Nie no, turbo trzymam kciuki, powiedz, czy to jest chociaż podobna branża do tej, w której się poruszałeś do tej pory?
1: Branża jest zupełnie inna, z wieloma niewiadomymi. Poruszałem się w handlu, teraz będzie zupełnie co innego, także naprawdę jest ogromna zmiana.
0: Szanowni Państwo, oto świr. Sebastian, mega trzymam kciuki. No i oczywiście udowodnimy, że jesteś królem spontanu i wybierasz się, mam nadzieję, na koncert Szona Pola ze sobą towarzyszącą, bo podwójne zaproszenie jest twoje!
1: Jest, super!
0: I w takim, wiesz, najgorszym scenariuszu, jaki widzę tam za jakiś czas, nie? No może i zbankrutowałem, no ale przynajmniej byłem na koncercie Szona Pola.
2: Autopromocja. Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Gili Nawrot Długołęka. Ulica Wrocławska 33C. www.giliauto.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Folwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
10: Remont po remoncie. Sterta śmieci leży w kącie. Folie, druty, listwy, gruz. Kontenerem jadą już. Green Tree. Kontenery na odpady już od 1 m3. Wywóz odpadów w ciągu doby także z trudno dostępnych miejsc. Na hasło zielone drzewo 30 zł rabatu. Oferta obowiązuje do 13 czerwca 2026 roku. Zadzwoń jeszcze dziś. Green Tree Wrocław. 666-050-666.
11: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Renault Nawrot Długołęka. nawrot.renault.pl.
13: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
14: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Magnolia Park, pasażu Grunwald, w Wrocławiu oraz Wrocław Fashion Outlet we Wrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
15: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jej jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
16: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
17: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
18: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
19: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry.
3: Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: To będzie ostatnia reklama.
19: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
20: Jak tak, to Allegro. I po reklamie.

0: Jeden z hitów zawsze na czasie na antenie Radia SK. Wet Fingers i Hi-Fi Superstar. Kto lubi takie klimaty, no to koniecznie musi być z nami w piątek po godzinie 20. Wtedy legenda powróciła. SK Live Remix. Od 20. dobrze miksowane hity, a od 22. Armin Van Buuren. Ale mamy, jeśli ktoś ma taką potrzebę, aplikacji stream, który nawet i teraz, proszę bardzo. Takie rzeczy gra. To właśnie Armin Van Buuren przejmuje kontrolę nad streamem SK Live Remix w tym momencie, więc jeśli macie ochotę, to aplikacja Radia SK i proszę bardzo. Wracając tak na chwilę do Sebastiana, który zgarnął ostatnie zaproszenie na Shauna Paula i jego spontaniczności. To spontaniczność dopiero wyszła tak naprawdę po wejściu, bo on spytał: słuchaj, a gdzie ten koncert w ogóle jest? Wyobrażam sobie jego rozmowę z tą księgową. Pani księgowo, a te podatki to naprawdę trzeba płacić? Benson Boone, za chwilę. Później Tiesto, Jonas Blue i Ritual Veste. Z Ritą Orą oczywiście na wokalu.
1: Reklama. 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Hej ty, czy ty też kochasz lato? Znajdź styl, który to wyraża. We Wrocław Fashion Outlet czekają na ciebie najbardziej inspirujące kolekcje tego sezonu i znane marki aż do 70% taniej. Zajrzyj też do nowo otwartego salonu Nike. A jeśli jesteś w Fashion Club, od 18 do 23 maja mamy dla ciebie private sale, ekstra rabaty i oferty tylko dla członków klubu. Wrocław Fashion Outlet. Daj się zaskoczyć.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Salon MG Krotowski Wrocław. Miejsce stworzone po to, by wyprzedzać oczekiwania klientów. Niezawodny zespół, błyskawiczne terminy jazd testowych, imponujący wybór aut dostępnych od ręki i trwająca wyprzedaż rocznika 2025 z mega rabatami na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z super niskim spalaniem, kredytem 50/50 lub leasingiem 101%. MG Krotowski Wrocław. Wrocławska 34A Długołęka. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
10: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500 600 044. Hydroblokada.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
13: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
14: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Znowu lecicie?
17: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
16: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
17: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
18: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
19: I po reklamie.

0: lekko i przyjemnie. Milky, Just the Way You Are, ale w nowej wersji, bo to jest remix od Davida Getty. Tuż przed 11 w Radiu SK. Po 11 Tame Impala, Jenny, Dracula w remiksie. Obiecuję.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Halo Ząbkowice Śląskie! 23 maja zapraszamy na dni otwarte ogrodów marzeń w Profika przy Wrocławskiej 44. Twój ogród też może wyglądać jak te z okładek magazynów. Tego dnia czekają na Ciebie porady ekspertów, specjalne promocje oraz konkursy z nagrodami. Poznasz Ego Power Plus, lidera sprzętów akumulatorowych na świecie. Ego Power to nowoczesne urządzenia akumulatorowe z ogromną mocą i technologią, której potrzebuje Twój ogród. Na miejscu prezentacje i fachowe doradztwo. Profika.com.pl.
4: Hej, co u Ciebie?
5: Zapisałem się do TEB Edukacja.
4: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedno z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. TEB Edukacja. Wrocław, Świdnica, Legnica, Lubin, Wałbrzych.
4: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
6: Życzymy Wam wszystkiego pysznego i tiramisu słodkiego! Nowość Pizza Station. Deser tiramisu z dostawą i na miejscu. PizzaStation.pl.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Magnolia Park, Pasażu Grunwaldzkim, Wrocław oraz Wrocław Fashion Outlet we Wrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
13: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Tymczasem w salonie Filman.
16: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
17: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
15: Jesteśmy po Twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel Midbau Okna z Wrocławia. www.midbau.pl.
21: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
22: Wcześniej w dalszym ciągu na Opolskiej w kierunku centrum. Uważajcie też na A4, jadąc w kierunku Legnicy od Wrocławia za kątami wrocławskimi. Roboty drogowe i przetyka nam się autostrada. 22 stopnie maksymalnie dzisiaj pokażą wrocławskie termometry. Dużo słońca przez cały dzień.
21: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
22: Sponsorem programu jest właściciel Midbau Okna z Wrocławia, oferujący okna i drzwi z PCV i aluminium. www.midbau.pl.
2: Jest 11, zaczynamy z Kaniusz. Marcin Procki, zapraszam. Alarm powietrzny na Litwie. Litewska armia wykryła obiekt przypominający drona w pobliżu granicy z Białorusią. Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Wilnie i okolicy była zamknięta. Mieszkańcy dostali zalecenie, by udać się do schronów, a do nich zeszli też prezydent Litwy, przewodniczący Sejmu oraz premier kraju. A w tle tych niepokojących informacji nowe wyjaśnienia w sprawie zmniejszonej obecności amerykańskich żołnierzy w Europie. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że nie ma decyzji o zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich w Polsce. Wicepremier dodał też:
7: będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
2: Szef resortu obrony spotkał się dziś z zastępcą dowódcy połączonych sztabów armii USA. A w Warszawie dziś też premier Węgier. To drugi dzień oficjalnej wizyty Petera Madziara. W tej chwili trwa jego spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem.
19: Kompania, patrz no! Na ramię, dań! Werduje kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego. Do powitania.
23: Czołem żołnierze.
2: A później spotkanie z prezydentem, a po południu Madziar odwiedzi Gdańska. Wieczorem początek finałowej serii europejskich rozgrywek. W Stambule piłkarze Freiburga i Aston Villa zagrają w finale Ligi Europy. W wyjściowym składzie drużyny z Birmingham prawdopodobnie wyjdzie reprezentant Polski Matty Cash. Początek meczu o 21:00, a za tydzień z kolei odbędzie się finał Ligi Konferencji, a 30 maja finał Ligi Mistrzów.
24: SK Wrocław na czasie.
22: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. 26066. Tyle pakietów startowych rozeszło się w mgnieniu oka na 12. Tarczyński nocny półmaraton we Wrocławiu. Bieg główny startuje już 6 czerwca o 22:00 z podtarczyńskiej areny, a uczestnicy przebiegną lotniczą, legnicką do Starego Miasta i z powrotem.
25: Staniemy się wszyscy historią w ogóle biegów długodystansowych w Polsce. Zapraszam już dzisiaj i do biegania, i do kibicowania.
22: Zaprasza Łukasz Wójcik, dyrektor Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu, a na otwarcie biegu wystąpi Agnieszka Chylińska.
0: Jeśli ktoś muzycznie stęsknił się za Avicim, no to pędzę i informuję, że Waiting for Love dosłownie za 3 minuty na naszej antenie. Będzie też Gibbs i Win, Wiktor Waligura i 4 pory roku również. A na początek Tame Impala, Jenny, Michał Sepkowski. Witajcie, gramy.

Wrocław.

0: Gips i win w Radiu SK. Czerwiec to gips w trasie Kraków, Łódź, Wrocław i Gdańsk. Jeśli mielibyście ochotę na wstęp na koncert, a najlepiej taki dożywotni wstęp na koncerty Gipsa, to można go razem z diamentową płytą za album Safe wylicytować na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Tak, te licytacje związane z tym nagraniem Ciągle Tutaj Jestem, związane ze zbiórką Łatwoganga, one wciąż trwają i trwać będą przez 12 dni i na ten moment taka diamentowa płyta za album Safe i dożywotni wstęp na koncerty Gipsa to 12 250 zł. Najcenniejszy według licytujących jest wciąż srebrny medal olimpijski Władimira Semirunija, ponad 32 tysiące złotych. Jeśli ktoś ma potrzebę, to może wejść na stronę Cancer Fighters, albo mogę ja wysłać na SK-owym Messengerze bezpośredni link do tych właśnie aukcji, za które oczywiście mega trzymamy kciuki. Alok, The Chainsmokers, May Stevens, czyli Jungle w Radiu SK za moment, a później cztery pory roku, czyli Wiktor Waligura i Dry School. Radio
1: SK. Reklama. Majowy twist mieszkaniowy we Wrocławiu. Rabaty nawet do 2075 zł za metr kwadratowy mieszkania lub lokalu inwestycyjnego z bonusami od Murapolu. Nowe osiedle na Szczepinie. Więcej na murapol.pl.
2: Pora spojrzeć na świat w różowych okularach. Wystarczy przyjść na koloroterapię do Centrum Handlowego Marino. Już 23 maja od 12 do 17 analiza kolorystyczna, porady chromoterapeuty, strefa relaksu i mega kolorowanka dla dzieci. Odkryj moc kolorów w Marino, Wrocław, Paprotna 7 i żyj kolorowo!
3: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam Liceum Sztuk Plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
4: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
5: Sevi Kebab właśnie otwiera swoje drzwi w galerii Korona we Wrocławiu. Soczyste, kraftowe mięso, autorskie sosy i świeże dodatki. Smak, który czuć od pierwszego kęsa. Przez cały miesiąc od otwarcia promocje do minus 50%. A do każdego dania lemoniada za złotówkę. Sevi Kebab. Galeria Korona we Wrocławiu.
6: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie, a warto?
7: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super, no to jak dołączyć?
7: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Burmistrz Arkadiusz Poprawa oraz Radio SK zapraszają na 18 Dni Obornik Śląskich w ramach SK Music Tour. 30 i 31 maja. Plac Targowy w Obornikach Śląskich. W sobotę wystąpią Miu oraz Agnieszka Chylińska. W niedzielę zagrają Małe TGD, Bryska i Dżem. Wystąpią również Sobie, Amuzom i Soundclash. Organizatorzy: Gmina Oborniki Śląskie, Kulturalne Oborniki Śląskie. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Poleca Radio SK.
10: Airmax. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Airmax.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz Jak Tanio.
13: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
12: Ci, co ją znają, reagują.
13: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
14: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Nickelback na antenie Radia SK. Hity zawsze na czasie i How You Remind Me to zdecydowanie jeden z nich. To był dopiero zakład. Justyna i jej narzeczony zgłosili się do odlotu ściśle tajnego osobno. I zakład był taki. Kto wygra, ten wymyśla wzór tatuażu, który sobie zrobią na odlocie. Wygrała Justyna. Ja nic nie chcę sugerować, ale logo Radia SK będzie bardzo ładnie wyglądało. A dla tych informacja, którzy może nie do końca mogą być z nami na odlocie ściśle tajnym, bo wiemy na pewno kiedy, że w przyszły weekend, no i wiemy też oczywiście w jakim składzie, który cały czas uzupełniamy, ale są osoby, które nie mogą wtedy się z nami wybrać i pewnie są ciekawe, dokąd polecimy. No to ja tego nie wiem, ale jest od kapitana. Kolejna podpowiedź.
1: Tu kapitan. Jest taka muzyka, która pochodzi stamtąd, gdzie lecicie.
0: Kocham naszego kapitana, naprawdę. A kto kocha takie spontany, zgłasza się za pomocą aplikacji Radia SK. Do ściągnięcia za darmo na Androida i na iOS-a. Za chwilę PZ Mataka z bałaganem, później Selena Gomez w SC. Radio
2: SK. Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. Atrakcyjne warunki kredytowe. Szybka decyzja. RRSO 8,83%. Poszczegóły zapraszamy do naszych placówek oraz na bsdzierżoniów.pl.
2: Halo Ząbkowice Śląskie! 23 maja zapraszamy na dni otwarte Ogrodów Marzeń w Profika przy Wrocławskiej 44. Twój ogród też może wyglądać jak test okładek magazynów. Tego dnia czekają na Ciebie porady ekspertów, specjalne promocje oraz konkursy z nagrodami. Poznasz Ego Power Plus, lidera sprzętów akumulatorowych na świecie. Ego Power to nowoczesne urządzenia akumulatorowe z ogromną mocą i technologią, której potrzebuje Twój ogród. Na miejscu prezentacje i fachowe doradztwo. Profika.com.pl.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
4: Folwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
5: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Poznaj nowe pakiety serwisowe w BMW Sikora. Komfort i pełna ochrona Twojego samochodu. Tylko teraz. Wyjątkowa oferta. Pakiet ochronny silnika z gwarancją lub refundacją napraw. Nawet do 14 tysięcy złotych. Wybierz ten lub poznaj pozostałe pakiety i umów się online na bmw-sikora.pl lub zadzwoń. 32 6 milionów. Dealer BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin, Zielona Góra. Zaprasza.
12: Dni Polkowic. 13-14 czerwca. Dwa dni świetnej zabawy, koncerty, atrakcje dla całych rodzin. Spotkajmy się w Polkowicach. Sprawdź na Facebooku.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
15: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
14: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
15: To nawet lepszy początek.
16: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
17: I po reklamie.

0: ale to jest fajne granie. Another i 54 Ultra, czyli Talk to You, świeżynka na naszej playliście tuż przed godziną 12. Kasia Węsierska z wami po godzinie 12. Miu i Zalia. I dopóki się nie znudzisz, tak rozpocznie się popołudnie z Radia Meska. Michał Sobkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
7: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
8: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Osiedle Tilia na Lipie Piotrowskiej i osiedle Contigo na Zakrzowie to gotowe inwestycje we Wrocławiu od Arkop Developer. Czekają na Ciebie funkcjonalne mieszkania i domy. Odbierz klucze już dziś i zamieszkaj na osiedlu od dewelopera z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Kupujesz, odbierasz, mieszkasz. Więcej na arkop-developer.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
10: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
11: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
14: Hej ty, czy ty też kochasz lato? Znajdź styl, który to wyraża. We Wrocław Fashion Outlet czekają na ciebie najbardziej inspirujące kolekcje tego sezonu i znane marki aż do 70% taniej. Zajrzyj też do nowo otwartego salonu Nike. A jeśli jesteś w Fashion Club, od 18 do 23 maja mamy dla ciebie private sale, ekstra rabaty i oferty tylko dla członków klubu. Wrocław Fashion Outlet. Daj się zaskoczyć.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Sprawdź to sam, czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
17: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
18: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Między Parkami, restauracji i noclegów w Mieliczu.
19: Sponsorem programu był Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich. Wrocławska 1F. www.bydimpfar.pl.
20: Większych utrudnień na ulicach Wrocławia, poza oczywiście Opolską w kierunku Ławy, w tej chwili im nie widać, także dość płynnie ten ruch się odbywa. 23 stopnie mają dzisiaj pokazać wrocławskie termometry. W tej chwili już temperatura odczuwalna to 24, bo sporo słońca przez cały dzień.
19: Sponsorem programu jest Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich.
18: Sponsorem programu jest właściciel restauracji i noclegów Między Parkami. Milicz, ulica Piłsudskiego 5, www.międzyparkami.eu.
0: południa. Agata Chruściak, zapraszam. Warszawa, Budapeszt. Nowe otwarcie i ciepłe słowa po godzinnej rozmowie premierów Polski i Węgier słyszymy.
21: Polak-Węgier, dwa bratanki.
0: Zaznaczył premier Peter Madger i dodawał, że nie przypadkiem z pierwszą zagraniczną wizytą udał się do Polski. Ma to podkreślić znaczenie Warszawy dla Budapesztu. Wracał też do sprawy Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy dostali w tym kraju azyl.
22: Kwestia ściganych przez państwo polskie polityków, na których ciążą bardzo poważne zarzuty. Będziemy współpracować tak, żeby już nigdy nie dochodziło do takich sytuacji. Dziękuję za tę deklarację.
0: Mówił premier Donald Tusk, a po wizycie w Warszawie premier Węgier uda się do Gdańska. Żądają zerwania z Zielonym Ładem, systemem ETS czy inwestycji w tańszą energię. W Warszawie na Placu Zamkowym rozpoczyna się protest rolników, górników i hutników, a na miejscu jest nasz reporter Michał Rawa.
23: Dzień dobry. Organizatorzy zapowiadali, że do Warszawy przyjedzie co najmniej 100 tysięcy rolników. Na razie nie ma tu aż tak wielu osób, ale uczestnicy wciąż docierają na Plac Zamkowy. Na razie trudno spotkać tu rolników. Głównie do Warszawy przyjechali członkowie Solidarności z całej Polski. Manifestacja ruszy w stronę Sejmu na ulicę Wiejską. Protestujący dotrą około 15.
0: Strażacy zbierają pluszaki i inne zabawki. Druhowie z OSP w Kaszewicach pod Bełchatowem ruszają ze zbiórką charytatywną.
24: Czekamy na wszystkie przedmioty. Zbiórka trwa w dniu 26-27 maja. Dary chcemy przekazać z okazji Dnia Dziecka.
0: Mówił druh Michał Małecki, a wszystkie zabawki trafią do małych pacjentów onkologii w Łodzi.
25: SK Wrocław. Na czasie.
20: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Pikniki, pokazy sportów wodnych, darmowe rejsy po Odrze czy koncert grupy Micromusic. To wszystko czekać nas będzie podczas tegorocznych Dni Odry od 21 do 24 maja we Wrocławiu. Paluch, Kasia Kowalska, Wojciech Baranowski czy T-Laf zagrają w Nysie. Zbliżają się Dni Nysy. Już w ten weekend parking przed halą sportowo-widowiskową i rynek zmienią się w strefy festiwalowe. Nie zabraknie także atrakcji towarzyszących czy jarmarku produktów lokalnych. Szczegóły znajdziecie w sieci.
26: Jak w tym kraju ma być dobrze, jak kolejny raz ktoś chce nas skłócić? W kalendarzu dziś Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń. Ja nawet nie zadaję pytania jakiego, o jakim zapachu, czy ma się pienić, jaki ma mieć kolor, bo i tak z tego będzie jakaś zaraz drama. 2 minuty po 12:00, Kasia Węsierska, dzień dobry.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

0: nie jest zastąpiona. Katy Perry w Radiu SK, Hot and Cold w Radiu SK, także tu Katy, ale węsierska po tej stronie. Bebe Rexha, Faithless, New Religion, to za chwilę wam zagram. Jeżeli chodzi o to, co dzisiaj zrobiliście w pracy, to możecie być z siebie dumni. Dlatego, że po tym wysiłku, który już wykonaliście, wasz mózg może być zmęczony. Podobno mózg zużywa tyle energii, co żarówka. Chociaż stanowi około 2% masy organizmu, to konsumuje, uwaga, nawet 20% całej naszej energii, którą mamy przeznaczoną na cały dzień, cały miesiąc, czy też cały rok. Jeżeli więc już dzisiaj odpisaliście na 3 maile, wysłaliście ten jeden raport i czujecie się tak, jak po 12 godzinach wysiłku, takiego chodzenia na przykład po górach, no to ja zarządzam przerwę. Słyszę jakieś sprzeciwy czyjegoś szefa, ale w związku z tym, że nie zlokalizowałam, czyj to szef, to udajemy, że to nie padło.
1: Radio SK. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Auto stoi? Nie chce jechać? Dzwoń do Wigmed. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmed. Ten numer się zna. 506 80 32 32.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i 5 produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Życzymy wam wszystkiego pysznego i tiramisu słodkiego! Nowość Pizza Station. Deser tiramisu z dostawą i na miejscu. PizzaStation.pl.
6: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: I po reklamie.

0: Dokąd tak płynie Dawid Podsiadło? Pięknie płyniesz, to nam powiedział 21 minut do godziny 13. Chciałoby się popłynąć nieznane. To na razie można odlecieć. Co też jest, uważam, bardzo dobrą opcją, zwłaszcza, że was na ten odlot zabieramy. Odlot ściśle tajny, ciągle szuka pasażerów na swój pokład. Samolotu do... No i tu stawiam trzy kropki, bo nic nie wiemy. To znaczy coś wiemy, ale nie wiemy za dużo. Kapitan podpowiada, ale robi to tak, żeby za szybko się nie zorientować. Więc jeżeli chcielibyście polecieć z nami w nieznane dosłownie, bo my nie wiemy, dokąd polecimy razem z wami. Jankę, Skama i Wiktor też nie wiedzą, dokąd polecą, bo dowiecie się tego wszystkiego na lotnisku. No to pobierajcie aplikację Radio SK. Tam podpowiedzi i zgłoszenia, dlatego że macie takie szanse, żeby jeszcze miejscówki w tym samolocie dla siebie i dla kogoś bliskiego, kogo chcecie na taki wyjazd zabrać, zdobyć. Dua Lipa, Physical, za chwilę Westy.
1: Reklama.
2: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
3: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
2: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
3: Kiedy to?
2: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
3: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
2: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
4: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
6: Hot grill.
7: Grilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. Atrakcyjne warunki kredytowe. Szybka decyzja. RRSO 8,83%. Poszczegóły zapraszamy do naszych placówek oraz na bsdzierżoniów.pl.
12: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24,39.
15: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Remont, remont po remoncie. Sterta śmieci leży w kącie. Folie, druty, listwy, gruz. Kontenerem jadą już. Green Tree. Kontenery na odpady już od 1 m3. Wywóz odpadów w ciągu doby także z trudno dostępnych miejsc. Na hasło Zielone Drzewo 30 zł rabatu. Oferta obowiązuje do 13 czerwca 2026 roku. Zadzwoń jeszcze dziś. Green Tree Wrocław. 666 050 666.
17: Halo Ząbkowice Śląskie! 23 maja zapraszamy na dni otwarte Ogrodów Marzeń w Profika przy Wrocławskiej 44. Twój ogród też może wyglądać jak test okładek magazynów. Tego dnia czekają na Ciebie porady ekspertów, specjalne promocje oraz konkursy z nagrodami. Poznasz Ego Power Plus, lidera sprzętów akumulatorowych na świecie. Ego Power to nowoczesne urządzenia akumulatorowe z ogromną mocą i technologią, której potrzebuje Twój ogród. Na miejscu prezentacje i fachowe doradztwo. Profika.com.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Hej ty, czy ty też kochasz lato? Znajdź styl, który to wyraża. We Wrocław Fashion Outlet czekają na ciebie najbardziej inspirujące kolekcje tego sezonu i znane marki aż do 70% taniej. Zajrzyj też do nowo otwartego salonu Nike. A jeśli jesteś w Fashion Club, od 18 do 23 maja mamy dla ciebie private sale, ekstra rabaty i oferty tylko dla członków klubu. Wrocław Fashion Outlet. Daj się zaskoczyć.
20: I po reklamie.

0: Energia, której trzeba było nam, to znaczy było nam potrzeba. Jazzy Can't Night, bo działa lepiej niż niejedna kawa, a wiem, że już niejedna wleciała dzisiaj do waszego rankingu wypitych kaw. Czy wiedzieliście o tym, że są na świecie miejsca oraz takie pory roku, chyba nie w Polsce jednak, w trakcie których, uwaga, pada deszcz diamentów. Są takie doniesienia naukowe, które mówią o tym, że deszcz diamentów jest naprawdę czymś realnym, ponieważ zachodzą pewne zjawiska fizyczne i chemiczne w naszej atmosferze, które później powodują to, że na Ziemię spadają nie krople deszczu, nie krople śniegu, czy też nie grad, ale właśnie diamenty. Jak na razie mało udokumentowanych deszczów diamentowych mieliśmy w naszej historii. Być może się to wydarzy. Mam takie poczucie, że Polskę taki deszcz może ominąć z niewiadomych powodów. Natomiast ci, którzy kiedyś mówili i śpiewali o pogodzie dla bogaczy, to chyba mieli właśnie to dokładnie na myśli. Po 13 w Radiu SK kolejny hit wam zagram. Będzie Ruel, będzie też David Guetta, będzie wszystko to, przy czym dobrze się pracuje. I szybciej się pracuje.
1: Reklama. Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Nowy samochód? Team Dugołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW, czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość. Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Dugołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam, Michał Koterski.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie, a warto?
5: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Kredyt gotówkowy w banku spółdzielczym w Dzierżoniowie. Atrakcyjne warunki kredytowe. Szybka decyzja. RRSO 8,83%. Poszczegóły zapraszamy do naszych placówek oraz na bsdzierżoniów.pl.
8: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
9: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
8: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
9: To nawet lepszy początek.
10: Uniwersytet DSW Idees wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę idees.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Idees.
11: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Midbau Okna z Wrocławia. www.midbau.pl. Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
13: Trochę was więcej w centrum, m.in. Drobnera czy po Odwale, jadąc od placu Jana Pawła II do Świebockiego. Oczywiście też was więcej na Opolskiej, także cierpliwości kierowcy. Poza tym jedzie się dość płynnie. 22 stopnie dzisiaj, jutro i pojutrze jeszcze cieplej ma być, także dobrze zapowiada się ten tydzień.
17: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich. Sponsorem programu jest właściciel Midbau Okna z Wrocławia, oferujący okna i drzwi z PCV i aluminium. www.midbau.pl.
0: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Zarzuty i wniosek o areszt po tragedii w Turku. Partner śmiertelnie potrąconej 19-latki odpowie za usiłowanie rozboju. Przypomnijmy, w weekend kobietę podwieziono do domu. Gdy wysiadła z auta, do pojazdu podszedł jej partner. Miał grozić nożem pasażerom i żądał wartościowych przedmiotów. Kierowca próbował uciec i uderzył w 19-latkę. Zatrzymany 24-latek nie przyznaje się do winy, mówi Łukasz Sobczak z prokuratury w Turku.
18: Prokuratura rejonowa w Turku skierowała do sądu rejonowego wniosek o zatrzymanie tymczasowego aresztowania.
0: A sąd wnioskiem o areszt zajmie się jeszcze dziś. Jutro na stacjach nieco taniej niż dziś. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6,50. Z kolei za diesla zapłacimy nie więcej niż 6,97. To spadek o odpowiednio 2,3 grosze. Odłowienie jedynym skutecznym sposobem na odstraszenie niedźwiedzi przekonuje naszego reportera pan Tadeusz, rolnik z Niebieszczan. To około Sanoka na Podkarpaciu, który znalazł ślad niedźwiedzia na swoim polu. Wcześniej drapieżniki podeszły niedaleko domu jego córki.
19: Takie tłumaczenia, żeby zamykać własne posesje, można tylko się dobrze z tego uśmiać. Pasiaka ogrodzona była pastuchem. Taki po prostu inteligentny niedźwiedź, on sobie po prostu przez takiego pastucha wykorzysta drzewo,
20: położy.
19: To są paznokcie, widzisz?
20: A to świeże, to z wczoraj.
19: To świeżutkie ślady. W grę wchodzi tylko i wyłącznie odłowienie. No bo co to da, że my go przewieziemy gdzieś w inne miejsce? Jak on człowieka traktuje jako potencjalną zdobycz.
0: Usłyszał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun od pana Tadeusza. Tamtejsza gmina złożyła wniosek o możliwość odstrzału zwierząt, gdy te będą zagrażać mieszkańcom.
21: SK Wrocław. Na czasie.
13: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Przewietrzmy się razem z Akademią Wychowania Fizycznego. Już w tę sobotę między 10 a 14 przy Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu odbędzie się 7. Festyn sportowo-rekreacyjny. Czekają nas sportowe wyzwania, spotkania ze sportowcami oraz pokazy i konkursy dla dzieci, studentów oraz rodzin. Bryska Dżem czy Agnieszka Chylińska to niektóre z gwiazd tegorocznych Dni Obornik Śląskich organizowanych w ramach SK Music Tour. Wydarzenie odbędzie się 30 i 31 maja na Targowisku Miejskim.
0: Kolejna rzecz na liście, którą znów robimy źle. Przez ostatnie lata z internetu dowiadywaliśmy się, że źle pijemy wodę, źle pierzemy swoje rzeczy. To ja mam teraz kolejną rzecz do tej listy, więc zróbcie głośniej, bo więcej o niej za chwilę. 2 minuty po godzinie 13:00. Charlie Puth, Attention, to już teraz Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Satellite September w Radiu SK, 18 minut po godzinie 13. Dom nad wodą, marzeniem wielu. My mamy taki i puścimy go wam za chwilę od PZ-a i Auera, ale z drugiej strony rzeczywiście działki nad wodą, tereny nad wodą cieszą się naprawdę dużym zainteresowaniem. Od kilku lat, tak mniej więcej od roku 2020, kiedy okazało się, że bardzo dobrze jest mieć taką działkę oddaloną od świata, bo tam restrykcje nie dosięgają i można spokojnie odpoczywać, pracować albo mieszkać. I ceny tych działek, niezależnie trochę od regionów Polski, zdecydowanie poszły w górę. Czy mimo to się sprzedają? Oczywiście, że się sprzedają. Czy wpływ na to miał taki jeden statek, na którym zadziały się dziwne rzeczy? Być może, ale mam wrażenie, że nawet jeśli nie miał, to i tak te ceny magicznie w tym momencie poszły w górę.
1: Radio SK. Reklama. Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Wrocław zaprasza. Ulica Ćwiczebna 2. BMW. Radość z jazdy.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
7: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
8: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
12: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Sevi Kebab właśnie otwiera swoje drzwi w galerii Korona we Wrocławiu. Soczyste kraftowe mięso, autorskie sosy i świeże dodatki. Smak, który czuć od pierwszego kęsa. Przez cały miesiąc od otwarcia promocje do minus 50%. A do każdego dania lemoniada za złotówkę. Sevi Kebab. Galeria Korona we Wrocławiu.
15: I po reklamie.

0: David Guetta zagrał dla Was Dangerous w Radiu SK. Radio jest po to, żeby łączyć i to jest najlepszy na to dowód. Dostaliśmy naprawdę piękną wiadomość na nasz eskowy Messenger od Joasi, która napisała, że zwraca się z nietypową prośbą i fakt, to jest nietypowa prośba, ponieważ 1 maja 2026 roku o godzinie 10:57 dokładnie na świat przyszedł jej syn. W trakcie porodu na sali było włączone radio. Zgadnijcie jakie. Niestety Asia nie pamięta, jaka piosenka była wtedy emitowana w tymże radiu, więc prosiłaby o sprawdzenie i ja to Asia sprawdziłam. I już wiem, bardzo proszę. Poczekajcie, dlaczego tutaj to nie leci? O, to jest ten numer. O tym wiesz, nareszcie, dogadaliśmy się ja i sen. Czy są przypadki? Nie. Są przeznaczenia tak zwane. Nareszcie! To był hymn męskiego grania orkiestry i myślę, że to słowo nareszcie no, wyraża więcej w tym przypadku niż 1000 słów. Benson, bo Mystical Magical za chwilę wesce.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. Atrakcyjne warunki kredytowe. Szybka decyzja. RRSO 8,83%. Po szczegóły zapraszamy do naszych placówek oraz na bsdzierżoniów.pl.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Maturzysto, chcesz mieć zawód, a nie tylko dyplom? Na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uczysz się praktyki już od pierwszych zajęć. Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sport, WF, turystyka i rekreacja. To kierunki, po których masz dobrą pracę. Poznasz ludzi takich jak ty, dostaniesz realne wsparcie i zadbasz o zdrowie, także psychiczne. Teraz twój ruch. Sprawdź na awfwroc.pl.
6: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
7: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? W Jula mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools MultiSeries 18V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
9: Remont, remont po remoncie. Sterta śmieci leży w kącie. Folie, druty, listwy, gruz. Kontenerem jadą już. Green Tree. Kontenery na odpady już od 1 m3. Wywóz odpadów w ciągu doby także z trudno dostępnych miejsc. Na hasło zielone drzewo 30 zł rabatu. Oferta obowiązuje do 13 czerwca 2026 roku. Zadzwoń jeszcze dziś. Green Tree Wrocław. 666 050 666.
10: To będzie ostatnia reklama. Wille Wiktoria Pietrzykowice obok Smolca. Promocja. Do końca maja mieszkania z 5% wkładem własnym i rabatem do 40 tysięcy złotych. Ceny od około 8700 zł za metr kwadratowy. www.propertydevelopment.pl. Wille Wiktoria Pietrzykowice.
11: I po reklamie.

0: dużo energii wyczuwam po Bausa i Magnetic w Radiu SK. W sam raz energia na to, żeby przenieść ją na to jedno spotkanie, które mogłoby być mailem, ale i tak się odbędzie, a wy w tym czasie wymyślicie plan obiadów na cały tydzień. Nie ma więc tego złego, co by na dobre nie wyszło. Po 14 w Radiu SK kolejne hity.
1: Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
9: Folwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
11: Osiedle Tilia na Lipie Piotrowskiej i osiedle Contigo na Zakrzowie to gotowe inwestycje we Wrocławiu od Arkop Developer. Czekają na Ciebie funkcjonalne mieszkania i domy. Odbierz klucze już dziś i zamieszkaj na osiedlu od dewelopera z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Kupujesz, odbierasz, mieszkasz. Więcej na arkop-developer.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
12: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w pasażu Grunwaldzkim już 28 maja o 9. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w pasażu Grunwaldzkim już 28 maja od 9.
13: Nowy samochód? Team Dugołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW, czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość. Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Dugołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam, Michał Koterski.
14: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
15: Wow, zrobiłam dyszkę.
16: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
17: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
22: Sponsorem programu jest właściciel Między Parkami, restauracji i noclegów w Miliczu.
23: Sponsorem programu był Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich. Wrocławska 1F. www.bydimpfar.pl.
24: Słoneczna pogoda na Dolnym Śląsku będzie z nami do samego końca tygodnia, ale będą mogły się czasami przydarzyć małe, przelotne opady deszczu. Na barometrach mamy też nieco wyższe ciśnienie, 1020 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu pokazują natomiast 23 stopnie w tym momencie. To najwyższa wartość na dziś.
23: Sponsorem programu jest Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich.
22: Sponsorem programu jest właściciel Między Parkami w Mieliczu, oferujący spływy kajakowe w Dolinie Baryczy. www.międzyparkami.eu.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: 14. Agata Chruściak, zapraszam. To finał głośnej sprawy sprzed lat. W sądzie apelacyjnym w Katowicach lada moment ma zapaść wyrok w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019. Zginęło wtedy 8 osób. Nieprawomocny wyrok usłyszało 6 osób, 2 wykonawcy oraz 3 inne osoby. Liczymy na sprawiedliwość, mówiła Katarzyna Kajm.
1: Zginęli moi rodzice, zarówno jedyny syn, jak i kuzyn z całą rodziną. Czas nigdy nie goi ran, pozwala tylko przystosować się do sytuacji.
0: Według śledczych do wybuchu doszło w wyniku przewiercenia gazociągu pod ulicą. Najpierw spotkanie z szefem rządu, potem z prezydentem i wizyta w Sejmie. Padają ciepłe słowa i deklaracje nowego otwarcia w relacjach Warszawy i Budapesztu. Peter Madżer jest w Polsce ze swoją pierwszą zagraniczną wizytą. Śledzi ją Jakub Krzyżak. Powiedz, które spotkanie było do tej pory najważniejsze?
2: Zdecydowanie ponadgodzinne spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem w cztery oczy. Peter Madżer i nasz szef rządu poruszyli m.in. temat Ukrainy.
3: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy.
2: Mówił Donald Tusk. Madżer zapewnił, że będzie dążył do odnowienia Grupy Wyszehradzkiej. Będę partnerem Polski we wszystkim, a także Słowacji i Czech, aby Grupa Wyszehradzka odzyskała dawną siłę i wpływy w Unii Europejskiej. Premier Węgier spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim oraz marszałkiem Sejmu i Senatu. Swoją dwudniową wizytę zakończy w Gdańsku.
0: A tam wspólnie z Donaldem Tuskiem spotka się jeszcze z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Polscy siatkarze rozpoczynają sezon reprezentacyjny. Przed nami turniej towarzyski w Katowicach i Sosnowcu. Pierwszym rywalem polskiej reprezentacji będą Serbowie, a to spotkanie startuje o 16:30.
20: SK Wrocław. Na czasie.
25: Tu Kacper Michalak. Czas na kolejne studenckie imprezy na Dolnym Śląsku. Dziś i jutro pod Tarczyńskiej Areną odbędą się Juvenalia Wrocław Razem. Wystąpią m.in. Happy Set, Guzior, Biała, Skasia Lins, Lord czy Lemon. Bilety i szczegóły na juvenaliawroc.pl. Od jutra do soboty także wielkie jeleniogórskie Juvenalia. Wystąpią Skolim, Dżem czy Mister Polska. Impreza odbędzie się na Błoniach w Jeleniej Górze. A 28 i 29 maja bawić się będą studenci w Wałbrzychu. W przyszły piątek w Starej Kopalni zagra zespół Happy Set.
26: Normalnie o tej porze, a wy kończycie to zdanie. Normalnie o tej porze informuję was o tym, że są 2:02, że będzie męskie granie orkiestra i nareszcie, i że coraz bliżej do końca waszej pracy. Normalnie o tej porze, tu kończycie wy, głosówki na eskowym messengerze mile widziane. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Dobrze się tego słuchało. Don't Want Your Love. Ellie Goulding w Radiu SK, normalnie o tej porze, a wy kończycie to zdanie. Chętnych jest wielu, ale moim zdaniem najbardziej będzie się utożsamiać się z Karolem.
1: Normalnie o tej porze, Pan Bóg niech dopomoże.
0: To jest jedna sprawa, ale jest też Szymon.
2: Cześć SK, normalnie o tej porze, myślę, kiedy to wszystko odłożę i się położę.
0: O, jak ma szefa, Szymon, to bardzo prosimy tego szefa o podwyżkę i o jak najszybciej, najszybszą realizację tej prośby.
3: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
4: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Gili Nawrot Długołęka. Ulica Wrocławska 33C. www.giliauto.pl.
4: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Wille Wiktoria Pietrzykowice obok Smolca. Promocja. Do końca maja mieszkania z 5% wkładem własnym i rabatem do 40 tysięcy złotych. Ceny od około 8700 zł za metr kwadratowy. www.propertydevelopment.pl. Wille Wiktoria Pietrzykowice.
8: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Życzymy Wam wszystkiego pysznego i tiramisu słodkiego! Nowość Pizza Station. Deser tiramisu z dostawą i na miejscu. PizzaStation.pl.
11: Sprawdź to sam, czekaj dał, odkusi ceną każdy dział.
12: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Skoczysz do Carrefoura?
16: Jasne. Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
17: Dni Polkowic. 13-14 czerwca. Dwa dni świetnej zabawy, koncerty, atrakcje dla całych rodzin. Spotkajmy się w Polkowicach. Sprawdź na Facebooku.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
18: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
21: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
24: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
25: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
26: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
27: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
28: I po reklamie.

0: Jamelia, Superstar. Niezmiennie wszystkie hity zaczynają się w SK i ten także kiedyś się zaczął i tak trwa. Tate McRae w Radiu SK. Mężczyźni nie słuchają kobiet przez 388 razy w ciągu roku. To jest więcej niż raz dziennie, panowie, dlatego że przypomnę, rok ma 365 albo nawet 366 dni kalendarzowych, a wy nie słuchacie przez 388 razy. Czyli jeżeli mówimy do was po kilka razy dziennie, my, kobiety, to prawdopodobnie ten jeden raz z tych kilku wam ucieknie. I co gorsza, badania mówią więcej, że jeszcze słuchacie nas selektywnie, czyli zaczynacie słuchać i po chwili się wyłączacie, chociaż nadal wyglądacie tak, jakbyście słuchali. Więc wszystkie te badania, które teraz mówią o tym, jak trudno w społeczeństwie jest utrzymać uwagę, to najwyraźniej były robione głównie na was, drodzy panowie.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I co, zapisałeś się już na studia?
7: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
6: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
7: Brzmi jak miejsce dla mnie.
8: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
9: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: BMW z niskim przebiegiem. Już od 63 zł dziennie. Bez opłaty wstępnej. Tarata to nie pomyłka. W BMW Sikora wybierzesz swój wymarzony samochód z szerokiej gamy modeli z korzystnym finansowaniem. Poznaj ofertę leasingu samochodów używanych BMW Sikora. Sprawdź modele dostępne od ręki na bmw-sikora.pl lub zadzwoń 32 6 milionów. Dealer BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin, Zielona Góra. Zaprasza.
15: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
16: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
15: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
16: To nawet lepszy początek.
8: Uniwersytet DSW Idays wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę idays.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Idays.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Pora spojrzeć na świat w różowych okularach. Wystarczy przyjść na koloroterapię do Centrum Handlowego Marino. Już 23 maja od 12 do 17 analiza kolorystyczna, porady chromoterapeuty, strefa relaksu i mega kolorowanka dla dzieci. Odkryj moc kolorów w Marino, Wrocław, Paprotna 7 i żyj kolorowo.
19: I po reklamie.

0: godzin w pracy. Thomas Gray i Rumors za nami na antenie Radia SK. To znaczy, że spaliliście tyle, ile w trakcie dobrego treningu, tylko dlatego, że byliście w pracy. W związku z czym odpoczynek należy się wszystkim. Rzuć na luz, Pirowski, Pawełek w ST. Zostają z wami.
1: Reklama.

0: przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Halo, Ząbkowice Śląskie! 23 maja zapraszamy na dni otwarte ogrodów marzeń w Profika przy Wrocławskiej 44. Twój ogród też może wyglądać jak te z okładek magazynów. Tego dnia czekają na Ciebie porady ekspertów, specjalne promocje oraz konkursy z nagrodami. Poznasz Ego Power Plus, lidera sprzętów akumulatorowych na świecie. Ego Power to nowoczesne urządzenia akumulatorowe z ogromną mocą i technologią, której potrzebuje Twój ogród. Na miejscu prezentacje i fachowe doradztwo. Profika.com.pl.
2: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault Nawrot Długołęka. nawrot.renault.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić Ci coś słodkiego na dzień mamy?
6: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
7: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
8: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Magnolia Park, Pasażu Grunwaldzkim, Wrocławii oraz Wrocław Fashion Outlet we Wrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czas na podróże małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Sponsorem programu jest właściciel Midbał Okna z Wrocławia. www.midbał.pl.
15: Sponsorem programu jest Darwit, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
16: 23 stopnie w tym momencie we Wrocławiu, do tego słonecznie, więc można powiedzieć, że to już prawie lato na Dolnym Śląsku. I rzeczywiście, patrząc na kolejne dni, to będzie tylko cieplej. W najbliższy weekend możliwe 27 kresek na termometrach. Spore korki teraz we Wrocławiu i okolicach. Uważajcie na trasie i bądźcie cierpliwi.
15: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
14: Sponsorem programu jest właściciel Midbał Okna z Wrocławia, oferujący okna i drzwi z PCV i aluminium. www.midbał.pl.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Wyleciał do Stanów Zjednoczonych 9 maja z Mediolanu, posługując się wizą członka zagranicznych mediów. Śledczy zdradzają najnowsze ustalenia w sprawie podróży Zbigniewa Ziobry za ocean. Były minister opuścił Węgry po wyborach przegranych przez Viktora Orbana.
18: Gdyby podejrzany Zbigniew Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, o co wnosiliśmy od samego początku, to tego rodzaju wyjazd byłby niemożliwy.
17: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Minister sprawiedliwości zapowiedział wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Idziemy po referendum, zapowiada na manifestacji w Warszawie szef Solidarności Piotr Duda. Związkowcy protestują przeciwko polityce klimatycznej rządu i Unii Europejskiej. Związkowcy domagają się m.in. zerwania z Zielonym Ładem.
19: Wbrew Zielonym Ładem!
20: To przestań!
12: upadnie dziesiątki zakładów.
19: Bieda na wsi, bieda, proszę pana.
20: PiS i PO jedno zło.
21: Okej, tylko tamci kradli się, dzielili z nami, a ci kradną się, nie dzielą z nami.
17: Usłyszał od protestujących nasz reporter Michał Rawa, który jest na miejscu. Wniosek do Senatu w sprawie referendum złożył prezydent Karol Nawrocki. Trzy drużyny z Polski wezmą udział w zawodach łazików marsjańskich na pustyni Utah w USA. Wśród nich ten z Politechniki Świętokrzyskiej, a wśród zadań łazika między innymi...
22: Musimy znaleźć element na przykład rozrzuconego lądownika i dostarczyć je do astronauty.
17: Mówi Wojciech Łakomiec, student 5. roku automatyki i robotyki. Zawody ruszają za tydzień.
23: SK Wrocław News.
24: Tu Kacper Michalak, 104 km na godzinę w terenie zabudowanym. Z taką prędkością przemieszczała się 23-letnia mieszkanka województwa mazowieckiego w Małuszynie w gminie Trzebnica. Za popełnione wykroczenie kobieta została ukarana mandatem w wysokości 1500 zł i 13 punktami karnymi. Zatrzymano jej również prawo jazdy na 3 miesiące. Pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego montują nowe zabezpieczenia przed turystami. Rozwiązanie wprowadzono kilka lat temu, aby turyści nie wchodzili na wysokogórskie murawy, gdzie rosną rośliny objęte ochroną.
25: Rzuć na luz!
26: Rzuć na luz!
25: Rzuć na luz!
27: Rzuć na luz!
28: W Radiu SK.
29: Dwie minuty po 15 w SC i środa w kalendarzu, czyli do weekendu zostały nam dokładnie dwa dni. No i Bledka z hitem 2 dni już za moment pojawi się na naszej antenie. Wcześniej David Guetta, Taylor Swift, no i Fukaj z Bambino nawet. Pirowski, Paweł, dzień dobry, witajcie.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: kwadrans. Po 15 a to Bledka i dwa dni w Radiu SK.
1: Dzień dobry, tu Pirowski Pawełek. Witajcie w SC.
0: Witamy bardzo pięknie. Witamy. Bledka, jedna bledka na dwa dni. To trochę mało trzeba by, bo tak rzec. Szczególnie w okolicach środy. Dziś piękny dzień. Mamy nadzieję, że wykorzystaliście i wykorzystujecie tę pogodę, która jest za oknem. Nawet jeśli siedzicie aktualnie w pracy przy biurku, to słońce od razu zwiększa poziom dopaminy.
1: Tak, tak. Można odsłonić okna, żaluzje do góry, jeżeli ktoś ma i twarz do słońca, polecam zdecydowanie. Ja to dzisiaj robiłem tutaj u nas w biurze.
0: Naprawdę?
1: Tak, to zrobiłem dzisiaj przez cały dzień. Wystawiłem twarz do słońca.
0: To był cały zakres twoich obowiązków,
1: tak,
0: Pawełku.
1: Tak, tak.
0: No to ci serdecznie gratuluję. Mam nadzieję, że słucha naszego programu dzisiaj nasz ulubiony szef i wyciągnie z tego powodu konsekwencje.
1: Ja już tam postarałem się, żeby nie usłyszał tego, co właśnie mówimy.
0: Jezu, ale gdzie go zamknąłeś? W skrytce pod schodami?
1: Mniej więcej.
0: Jeśli wy macie jednak inne plany na popołudnie, to dajcie znać, co aktualnie robicie 16 minut po godzinie 15, a my będziemy wasze ciała dzisiaj odziewać w nasz popołudniowy merch. Mamy jeszcze trochę ciuchów dla was.
1: No to nagrywajcie głosóweczki na SK-owym Messengerze albo napiszcie nam taką klasyczną, tradycyjną,
0: Jezu,
1: starodawną wiadomość SMS 664-402-302.
0: Ty z SMS-y, Pawełku, opisujesz jak swoją rodzinę ostatnio, naprawdę. Tradycyjna, konserwatywna. I z wartościami. Tame Impala, za moment. Tu bez wartości, chociaż te muzyczne na pewno uruchomimy.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
4: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
5: Wiosna w pełni, a w Magnolia Park czas na nagrody. Już w sobotę, 23 maja, od 12 do 19 zapraszamy na akcję Kocha, lubi, kupuje, wygrywa. Zrób zakupy za minimum 200 zł, pokaż paragon i odkryj stokrotkę. Czekają na Ciebie wiosenne nagrody. Wybierz swoją i poczuj radość zakupów. Nie przegap, tylko w Magnolia Park. Kupuj, odkrywaj i wygrywaj. Magnolia Park, tu zakupy rozkwitają.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: 18,47,12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24,39.
14: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Na Uniwersytecie DSW Ideas wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Ideas. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
16: Poznaj nas na ideas.pl. Uniwersytet DSW Ideas. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
17: To będzie ostatnia reklama. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
18: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
19: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
20: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i jego Tazosy słyszycie w Radiu SK na zegarkach 29 minut przed 16, a my witamy pięknie. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Pawełku?
1: Tak.
0: Może ja naszych przyjaciół uprzedzę, dobrze, że z twojej okolicy mogą wydobywać się przedziwne dźwięki, dobra? Żeby ludzie wiedzieli, że to nie moja sprawka, to twoja sprawka.
1: Mam atak kichania, bo nawet głos mi się zmienił, gdyż się zakichałem przed

0: Gdzie jakoś bardziej.
1: No nie
0: delikatnie.
1: Mam, nie wiem co zrobić. A
0: może ty... kaszlni sobie, może was z panią Jadzią połączę, pojedziecie sobie jednym razem na wakacje.
1: Dobrze, co tam mam poradzić, bo już się zgubiłem.
0: Chodziło o to, że przydałaby się albo trochę serotoniny, albo trochę dopaminy by się Pawełku przydało.
1: Dopaminy nie mam, ale serotoninę wziąłem dzisiaj ze sobą.
0: Wziąłeś
1: jak
0: sobie,
1: najbardziej
0: tak?
1: W postaci hitu nowego Jamesa Hype'a. Tak dokładnie się nazywa, serotonin. James Hype, czyli gentleman, którego możecie także kojarzyć z naszego SK Live Remix. Mm-hmm. W piątki miksuje dla was, więc to będzie taki przedsmak tego, co wyprawia u nas wieczorem, bo jest to raczej coś mocniejszego, tak bym powiedział.
0: Myślę, Pawełku, że jeżeli zostaniemy na antenie jeszcze 5 sekund więcej, to oczy się już ci łzawią, więc...
1: grajmy!
0: Do swoich obowiązków zdrowotnych, a my gramy James Hype i Serotonin tylko dla was w Radiu SK.

0: mieście to wszędzie jest tło.
1: Tło got hitów. Na antenie Radia SK Taco na Fide i Tamagotchi to był jeden z nich, a na zegarkach mamy 23 minuty przed 16. Dzień dobry, witamy pięknie.
2: Dzień dobry, Pirowski Pawełek, a Taco Hemingway, którego słyszeliście przed chwilą, koncertuje w ten weekend, w piątek i w sobotę w Warszawie. Oczywiście w SC mamy dla was bilety nie tylko na ten koncert, ale na całą trasę Taco Hemingwaya.
1: Warto zwiedzić stronę sk.pl, tam znajdziecie dużo szczegółów.
2: Mówiliśmy o tym dzisiaj, że ja w zasadzie przyszedłem do pracy i nic innego nie robiłem, tylko patrzyłem przez okno i wystawiałem twarz do słońca i dogrzewałem.
1: Tak, tak, tak, załatwiliśmy już ci obcięcie dniówki, Pawełku, także nic się nie przejmuj.
2: Gosia też chyba tak dzisiaj chciała, ale się nie udało.
3: Cześć SK, wy opalacie dzisiaj buźki do słoneczka, chociażby przez okno, a ja dzisiaj w biurze przez 8 bitych godzin siedziałam z uruchomioną farelką, bo było zimno. Niestety mam pokój tak usytuowany, że słoneczka tam nie ma.
2: Ajajajajaj. Czy ten pokój usytuowany jest na Syberii?
1: Na Giewoncie, Pawełku, na Giewoncie. A propos, wczoraj w Tatrach spadł świeży śnieg.
2: Spadł świeży puszek.
1: Tak go nazywają. Dla przyjaciół puszek.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Doktorze, syn znowu kaszle.
7: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
6: Co mogę zrobić?
7: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
8: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500 600 044. Hydroblokada.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
15: A cappuccino też za 7?
16: Też.
15: A flat white?
16: Też.
15: A
16: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
17: 18,47, 12.
16: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
16: To ja też chcę. 24,39.
18: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
0: najniższe ceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
20: I po reklamie.

0: Najlepsze hity pod słońcem gra wam Radio SK. Tym razem to Hollow i Eben na naszych łączach antenowych 4 minuty do 16.
1: Tego słońca w Polsce nie powinno zabraknąć, ale upewnimy się, czy na pewno już za moment w prognozie pogody.
0: Na całe szczęście zawsze babcie do nas mówią słoneczko i tego nigdy nie zabraknie.
2: Reklama.
3: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Sol & Mar już od 4,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Halo, Ząbkowice Śląskie! 23 maja zapraszamy na dni otwarte ogrodów marzeń w Profika przy Wrocławskiej 44. Twój ogród też może wyglądać jak te z okładek magazynów. Tego dnia czekają na Ciebie porady ekspertów, specjalne promocje oraz konkursy z nagrodami. Poznasz Ego Power Plus, lidera sprzętów akumulatorowych na świecie. Ego Power to nowoczesne urządzenia akumulatorowe z ogromną mocą i technologią, której potrzebuje Twój ogród. Na miejscu prezentacje i fachowe doradztwo. Profika.com.pl.
6: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
7: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Andrzej! Wywiozłeś rupieciory!
9: W takich chwilach wezwij na ratunek EcoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501-102-332.
10: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
11: Jak tak? To Allegro.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Osiedle Tilia na Lipie Piotrowskiej i osiedle Contigo na Zakrzowie to gotowe inwestycje we Wrocławiu od Arkop Developer. Czekają na Ciebie funkcjonalne mieszkania i domy. Odbierz klucze już dziś i zamieszkaj na osiedlu od dewelopera z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Kupujesz, odbierasz, mieszkasz. Więcej na arkop-developer.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
15: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to Twoja dieta z dostawą pod drzwi. Wybór menu, keto, high protein i wiele innych.
16: Fix Catering dietetyczny. Polecam Kamil Hanas.
17: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
18: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
19: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
20: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
25: Sponsorem programu jest właściciel Między Parkami, restauracji i noclegów w Miliczu.
26: Sponsorem programu był Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich. Wrocławska 1F, www.bydimpfar.pl.
27: Dużo Was na wrocławskich ulicach, postoicie na Opolskiej, Karkonoskiej i Mokronoskiej w stronę centrum, tłoczno też na Milenijnym, Klecińskiej, Halera i Alei Wiśniowej. Zwolnicie również w okolicach Placu Jana Pawła. Słońce cały czas świeci nad Wrocławiem i ogrzewa nas do 23 stopni. Więcej w kolejnych dniach.
26: Sponsorem programu jest Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich.
25: Sponsorem programu jest właściciel restauracji i noclegów Między Parkami. Milicz, ulica Piłsudskiego 5, www.międzyparkami.eu.
24: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Kary w większości utrzymane. To w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku. Zginęło wtedy 8 osób. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyroki skazujące na kilkuletnie kary więzienia. Karę obniżono tylko Józefowi D. z 3 na 2 lata więzienia. Teraz Podhale. 17-latek miał poważny wypadek na elektrycznej hulajnodze. Śmigłowiec LPR zabrał go do szpitala, a okoliczności bada policja.
1: Do wypadku doszło w miejscowości Bańska Wyżna w gminie Szaflary. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 17-latek w czasie jazdy hulajnogą stracił równowagę i wywrócił się. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń, stracił przytomność. Na miejsce zdecydowano się wezwać śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował go bezpośrednio do szpitala w Krakowie.
0: O czym informował nasz reporter Łukasz Bobek. Ceny zwalają z nóg, chodzi o nowaliki na targowiskach.
2: Fasolka 60 zł.
3: Kto zapłaci 60 zł? Nie wiem.
2: Kupujecie nowaliki?
4: Kupujemy. Młode ziemniaczki, ogórki, drogo.
5: Ceny to raczej będą wysokie, bo jak będzie tak sucho i deszcz nie popada.
6: Myślę, że spowodowane to właśnie suszą to jest.
0: A na jednym z łódzkich ryneczków była nasza reporterka Ela Piotrowska.
23: SK Wrocław. Sport.
28: Kacper Michalak. Ponad 17 tysięcy biletów sprzedanych, a liczba kibiców cały czas rośnie. Piłkarski Śląsk Wrocław już w niedzielę o 16.30 ugości Pogoń Grodzisk Mazowiecki na Tarczyńskiej Arenie. To będzie ostatni mecz trójkolorowych w pierwszej lidze, po tym jak wywalczyli już awans do Ekstraklasy. Po trzech meczach jest 2-1 dla koszykarskiego Śląska Wrocław. Potrzeba trzeciego zwycięstwa WKS-u nad Arką Gdynia, a jest to dzisiaj możliwe do wykonania. Start czwartego meczu ćwierćfinałowego Orlen Basket Ligi w Gdyni o 18:00.
29: Wrzuć na luz!
30: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
31: Dwie minuty po 16:00. Taki czas wskazują nasze zegarki.
32: I dwie nowaliki witają was w Esce.
31: Alvaro Soler dołącza do bukietu artystów, potem Bibi Rexa, będzie Damiano Dawid, a także Mrozu, który przyjdzie z całą sakwą, no bo musi gdzieś zmieścić miliony monet. To wszystko dla was. Pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
32: I Pawełek, dzień dobry.
31: Przestań mnie rozśmieszać.

0: Miliony monet na antenie Radia SK, to oznacza Mroza i Kwadrans po godzinie 16. Pięknie Was witamy, Pirowski i Pawełek.
1: Dzień dobry, no i odpalamy nasz eskowy messenger, a tam już czeka Damian z komunikatem dla Was.
2: Ja już chciałem udać się na Sofę, żeby zażyć sobie drzemkę, ale usłyszałem Eskę i odzyskałem od razu energię.
0: No i to jest porządny rym. Od piątku w SK Live Remix. Chyba, że dokończymy ten wiersz, Pawełku.
1: A masz pomysł?
0: Czym się kończyło? Energię?
1: Odpaliłem Eskę, tak, i odzyskałem energię.
0: Dlatego nawet jak męczy cię alergia, Eska to dobra strategia.
1: Wow!
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Gili Nawrot Długołęka. Ulica Wrocławska 33C. www.giliauto.pl.
3: Autopromocja.
6: Reklama. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
8: Pora spojrzeć na świat w różowych okularach. Wystarczy przyjść na koloroterapię do Centrum Handlowego Marino. Już 23 maja od 12 do 17 analiza kolorystyczna, porady chromoterapeuty, strefa relaksu i mega kolorowanka dla dzieci. Odkryj moc kolorów w Marino, Wrocław, Paprotna 7 i żyj kolorowo!
9: Majowy twist mieszkaniowy we Wrocławiu. Rabaty nawet do 2075 zł za metr kwadratowy mieszkania lub lokalu inwestycyjnego z bonusami od Murapolu. Nowe osiedle na Szczepinie. Więcej na murapol.pl.
10: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
11: Tego nie możesz przegapić! Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars! 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód! Czeka na Ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars! Odkryj świat LEGO Smart Play!
12: This is a game.
11: Niech moc zabawy będzie z Wami! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
14: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
15: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
14: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
16: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
17: Nowy samochód? Team Długołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Długołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam. Michał Koterski.
18: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500 600 044. Hydroblokada.
19: To będzie ostatnia reklama.
9: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie
6: SK.
16: SK.
6: SK.

0: i od Shona Pola i Dua Lipy w Radiu SK. Mamy pół do piątej. Pięknie witamy, Pirowski,
1: Pawełek. I Pawełek, dzień dobry. A Sean Paul na pewno jest w Polsce w tym momencie, bo dzisiaj wieczorem gra w Warszawie. Oczywiście na ten koncert zaprasza was Radio SK. Ale my teraz nie do Shona Pola, a do naszych nowych pasażerów samolotu lecącego nie wiadomo dokąd, czyli odlot ściśle tajny. To taka nasza fajna akcja, gdzie do samego końca nie wiecie, dokąd lecicie.
0: Ale uprzedzamy i uspokajamy, wybraliśmy dla was naprawdę przyjemne miejsce. Mm-hmm. Tu bez niespodzianek.
1: Na pewno lecicie z ekipą naszego poranka, z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Wiemy też, że dzisiaj wyjazd wygrali Justyna i Maciek. I tutaj ciekawostka, Justyna i Maciek wysłali po dwa zgłoszenia. Każdy wysłał swoje osobno i był pomiędzy nimi zakład. Kto wygra, ten wymyśla wzór tatuażu, który zrobią sobie właśnie na tym odlocie. No to posłuchajmy, kto wygrał.
2: Justyna! Zabieramy was na pokład i razem z nami, ze skromną ekipą, robicie odlot ściśle tajny.
3: Ale super! Ale ekstra! Nie wierzę! Ale odlot! To mój narzeczony musi zrobić tatuaż!
0: Kochamy takie emocje i obiecujemy, będziemy wam takie organizować jeszcze nie raz.
1: Zgłoście się za darmo w naszej aplikacji Radia SK i też bawcie się z nami w rozszyfrowanie... W rozszyfrowanie tego kierunku, do którego zmierza nasz samolot. Kapitan ma codziennie podpowiedzi.
0: I kapitana gościmy właśnie teraz na naszej antenie.
4: Tu kapitan. Jest taka muzyka, która pochodzi stamtąd, gdzie lecicie.
5: Jest taka muzyka?
1: Która pochodzi stamtąd, gdzie lecicie.
0: A, super. Moim zdaniem muzyka powstaje na każdym kontynencie i w każdym regionie naszego świata. To... Super podpowiedź, panie pilocie. Dziura w samolocie.
1: Przejdźmy do tego, co najbardziej lubimy, czyli polskiej muzyki.
0: No i tutaj trzeba pochwalić Maćka Musiałowskiego, bo stworzył przefajny numer zatytułowany Flora i z dużą przyjemnością...

0: ależ dobrze do siebie pasują w tym numerze Rihanna i David Guetta, Who's That Chick? 23 minuty przed godziną 17. Fajnie, że jesteście z nami dzisiaj po południu. Witamy pięknie, Pirowski i Pawełek.
1: Nie Chick, a Michał na naszym eskowym messengerze się melduje.
2: Siema SK, czuję się trochę jak bohater, bo pomagam wszystkim ludziom wracającym z pracy dotrzeć bezpiecznie do domu. To znaczy, jestem taksówkarzem i mam taką rozkminę, że nie macie psychy dać mi waszych gadżetów.
0: No to skoro nie mamy, no to... Michał! Jakbyśmy mieli to, o czym myślę, to bym powiedział, potrzymaj mi to. Za moment gadżety będą u ciebie.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Halo Ząbkowice Śląskie! 23 maja zapraszamy na dni otwarte ogrodów marzeń w Profika przy Wrocławskiej 44. Twój ogród też może wyglądać jak te z okładek magazynów. Tego dnia czekają na Ciebie porady ekspertów, specjalne promocje oraz konkursy z nagrodami. Poznasz Ego Power Plus, lidera sprzętów akumulatorowych na świecie. Ego Power to nowoczesne urządzenia akumulatorowe z ogromną mocą i technologią, której potrzebuje Twój ogród. Na miejscu prezentacje i fachowe doradztwo. Profika.com.pl.
2: Dni Polkowic. 13-14 czerwca. Topowi artyści. Paktofonika Orkiestra, Smolasty, Skolim, Fan Factory, Halina Frąckowiak. Afterparty. Dia. Calvi and Remi.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Folwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
7: Kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. Atrakcyjne warunki kredytowe. Szybka decyzja. RRSO 8,83%. Poszczegóły zapraszamy do naszych placówek oraz na psdzierżoniów.pl.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
12: Masz furę, rozbiłeś furę.
13: Z AC Link

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Andrzej! Wywiozłeś rupieciory!
2: W takich chwilach wezwij na ratunek EcoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501-102-332.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Grupa Wrubel w Długołęce koło Wrocławia.
5: I po reklamie.

0: Zambr i Potential. W Radiu SK na zegarkach mamy 5 minut do godziny 17.
1: Za chwilę Wesce newsy, a w nich tutaj widzę powiemy o szczątkach walenia sprzed 38 milionów lat.
0: Czyli wtedy też to robili?
2: Reklama.
3: Marian, A więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Andrzej! Wywiozłeś rupieciory!
10: W takich chwilach wezwij na ratunek EcoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501 102 332.
11: Salon MG Krotowski Wrocław. Miejsce stworzone po to, by wyprzedzać oczekiwania klientów. Niezawodny zespół, błyskawiczne terminy jazd testowych, imponujący wybór aut dostępnych od ręki i trwająca wyprzedaż rocznika 2025 z mega rabatami na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z super niskim spalaniem, kredytem 50/50 lub leasingiem 101%. MG Krotowski Wrocław, Wrocławska 34A Długołęka. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
12: Tego nie możesz przegapić! Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars! 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód! Czeka na ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars! Odkryj świat LEGO Smart Play!
13: This is a game?
12: Niech moc zabawy będzie z wami! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
14: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
15: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
16: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
17: Hej ty, czy ty też kochasz lato? Znajdź styl, który to wyraża. We Wrocław Fashion Outlet czekają na ciebie najbardziej inspirujące kolekcje tego sezonu i znane marki aż do 70% taniej. Zajrzyj też do nowo otwartego salonu Nike. A jeśli jesteś w Fashion Club, od 18 do 23 maja mamy dla ciebie private sale, ekstra rabaty i oferty tylko dla członków klubu. Wrocław Fashion Outlet. Daj się zaskoczyć.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
20: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
21: Jest 7 miejsc.
20: I rower, i mój kocyk. No i buba.
22: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
25: Sponsorem programu jest właściciel Midbau Okna z Wrocławia. www.midbau.pl.
26: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
27: Spore dziś utrudnienia w stolicy regionu oraz pod Wrocławiem. Cały czas tłoczno na ósemce od Magnic do Kobierzyc, a także na A4 od Krajkowa do Bielan. W samym Wrocławiu postoicie natomiast na Milenijnym, Halera, Alei Wiśniowej, Podwalu, Drobnera Pułaskiego czy na Mokronowskiej, Karkonoskiej i Opolskiej w stronę centrum.
26: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
25: Sponsorem programu jest właściciel Midbau Okna z Wrocławia, oferujący okna i drzwi z PCV i aluminium. www.midbau.pl.
26: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Tłumy na ulicach i paraliż komunikacyjny stolicy. W Warszawie dziesiątki, a być może nawet setki tysięcy osób wzięły udział w proteście zorganizowanym przez Solidarność. To przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Idziemy po referendum, zapowiadał szef Solidarności Piotr Duda. A uczestnicy manifestacji zwracali uwagę na problemy finansowe.
1: Nie da na wsi.
2: Merkel sur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robić dla Niemca, tylko dla nas, dla Polaków.
3: Nie mamy rynku węgla. No to sprzedajemy po niżej kosztów wytworzenia.
0: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele. Jest śledztwo po utonięciu 18-latka niedaleko Mrągowa. Ciało mężczyzny odnaleziono na dnie jeziora Juksty po 8-godzinnych poszukiwaniach.
4: Zostały przeprowadzone oględziny miejsca zdarzenia, również oględziny zwłok mężczyzny.
0: Informuje prokurator rejonowa w Mrągowie Bogusława Pitsutko-Kaliszuk. Jeszcze dziś ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny, a przypomnijmy, 18-latek był poszukiwany po wywróceniu się roweru wodnego. Trzech jego kolegów uratowano. Szczątki walenia sprzed 38 milionów lat odkryto na terenie kopalni bursztynu w województwie lubelskim. To m.in. fragment żuchwy. Znaleziskiem zajęli się już naukowcy z Polski i Ukrainy, a podobne szczątki odkrywano do tej pory jedynie w Niemczech i na Ukrainie.
13: SK Wrocław News.
27: Kacper Michalak, dwóch kierowców pod wpływem alkoholu. Policjanci z Milicza jednego dnia zatrzymali do kontroli 57 i 43-latka. Starszy mężczyzna miał w wydychanym promil alkoholu, natomiast młodszy ponad 0,2. Postępowania są w toku, a sprawy znajdą swój finał w milickim sądzie. Ruszają centra pomocy dzieciom. To nowy program Urzędu Marszałkowskiego, w ramach którego dzieci i młodzież będą mogli uzyskać kompleksowe wsparcie po doświadczeniu przemocy oraz kryzysów psychicznych. Pierwsze pojawiły się we Wrocławiu i Głogowie. Niewykluczone, że będzie ich więcej.
21: Wrzuć na luz!
23: Wrzuć na luz!
21: W radiu ESK.
28: Bo inaczej będzie gruz. 2 minuty po godzinie 17:00. Za moment Justin Bieber i Nicki Minaj. Potem Purple Disco Machine. Będzie Joe i Suga Babes. A jak Suga Babes, to musi być pani Jadzia, bo na pewno jest częścią tego składu. Pięknie witamy i zapraszamy. Tupirowski.
29: I Pawełek. Dzień dobry.
28: Dzień dobry.

0: About You Now, Sugar Babes w Radiu SK, kwadrans po godzinie 17. Skoro Sugar Babes, to i nasza radiowa Sugar Baby. Pani Jadzia, dzień dobry. Pani Jadziu. Jak dzisiaj humor, pani Jadziu?
1: Dobrze.
0: Dobrze?
1: Słoneczko świeci, ciepło jest.
0: No jasna sprawa. Panie Pawełku, jak humor?
2: Bardzo dobrze, słoneczko świeci i fajnie jest.
0: A zapytaj mnie, jak humor?
1: Jak humorek?
0: Bardzo dobrze, słoneczko świeci i super jest.
1: No
0: to pogadali.
1: Brawo.
0: No to możemy kończyć wigilię. Dziękujemy pięknie. Zaczynamy zabawę. Co Pawełek trzyma w ryjku? Pani Jadzia podpowiada, pan Pawełek wkłada przedmiot w ryjek.
3: A wy dzwonicie pod numer?
0: 664-402-302. Ja już jedną ręką w magazynku trzymam dla was popołudniowy merch przygotowany z Warsaw Saints. Zapraszamy serdecznie.
3: Jadziu.
1: Widzę, patrzę na ciebie. Zawsze z hakiem.
0: Jeszcze raz?
1: Zawsze z hakiem.
0: Dobrze, że nie z hakielem, bo wtedy nie moglibyśmy postawić na panią Cichopek. Ale postawimy na coś innego. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Kogo witamy?
4: Marek.
0: Cześć, Marek.
4: Można zapytać się, jaka to kategoria, bo nie usłyszałem.
3: Jasne.
1: Zawsze z hakiem.
3: Zawsze z hakiem.
4: Wieszak na ubrania?
1: Nie wierzę. Nie wierzę, brawo!
0: No nieźle, panie Mareczku.
1: Wow!
2: Bez pytań pomocniczych.
0: Ale
2: bez
0: numer.
2: Niczego, po prostu.
1: Ale numer, nie?
0: Ja cię kręcę. Pierwszy raz widzę tak podjaraną panią Jadzie, może mówiąc.
2: To wierzę, już ma wolne.
0: Mareczku. No, wydaje mi się, że tak. Jadzia właśnie tak reaguje na piękne męskie głosy, tak. Dlatego na nasze nie reaguje już w ogóle. Ale na twój, Marku, zareagowała niezwykle pozytywnie.
1: Wow.
0: Mamy nadzieję, że podobnie pozytywnie.
1: Wielki szacun.
0: Jadzia już jest w swoim świecie, proszę Jadzi wybaczyć. Marku, wysyłamy piękne ciuchy do ciebie z naszej popołudniowej kolekcji. Radio SK. Tak, Jadziu, bo nie usłyszeliśmy, no.
1: Nic. A chciałam powiedzieć z haczykiem.
0: Z haczykiem. No i widzi Jadzia teraz, to byśmy jeszcze zagrali w drugą rundę. A tak wygrali od razu. Super. Gratulujemy za moment Farruka.
5: Reklama. Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
6: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to twoja dieta z dostawą pod drzwi. Wybór menu, keto, high protein i wiele innych.
7: Fix Catering dietetyczny. Polecam Kamil Hanas.
8: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500 600 044. Hydroblokada.
9: Majowy twist mieszkaniowy we Wrocławiu. Rabaty nawet do 2075 zł za metr kwadratowy mieszkania lub lokalu inwestycyjnego z bonusami od Murapolu. Nowe osiedle na Szczepinie. Więcej na murapol.pl.
10: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach. Powstańców Śląskich, Grabiszyńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
11: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w pasażu Grunwaldzkim już 28 maja o 9. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w pasażu Grunwaldzkim już 28 maja od 9.
12: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
13: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
15: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
16: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
17: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
18: I po reklamie.

0: Midnight Sun od Zary Larson słyszycie w Radiu SK. Mamy pół do szóstej.
1: Pirowski, szykuj kwiaty, bo będzie teraz wielka gratulacja przekazywana przez nas, bo Gast napisał na naszym eskowym messengerze: hej Pirowski i Pawełek, chciałem się pochwalić, że moja kochana córeczka zdała dziś egzamin teoretyczny na kategorię B.
0: Elegancko.
1: No, nowy kierowca nam się szykuje na drogach.
0: No brawo, brawo, brawo. Do zobaczenia zatem na trasie. Mamy nadzieję, że wy też już wracacie trasą do domu, a nie w drugą stronę. To jeżeli bukiet, którego akurat nie mam teraz na podorędziu, Pawełku, troszeczkę mnie skonfundowałeś, ale za to wiem, jak zrobić fantastyczny bukiet z naszych skarpetek.
1: Bukiet skarpet chcesz wysłać, tak, kobiecie?
0: No tak, a co? Pić, jeść, spać. Mamy taki tekst na skarpetkach.
1: Dobrze, niech będzie. Ja już zaczynam składać ten bukiet. Wstążkę też szykuję.
0: Przede wszystkim wstążkę. Gotye i Kimbra już teraz na naszej antenie. Like when you said you felt so happy.

0: w remiksie Davida Getty, a to Milki na naszej antenie w Radiu SK. Pięknie witamy, 24 kreski przed 18.
1: Witamy i po więcej remiksów oczywiście zapraszamy do SK Live Remix. Ten program wrócił po prawie 10 latach na antenę SK. W każdy piątek po 20 włączajcie, tym bardziej, że taką późniejszą nocą czekają na was naprawdę legendy muzyki klubowej.
0: A od 22 legendarną antenę SK przejmie legenda klubów, a zatem
1: Armin van Buuren.
0: Zapraszamy.
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła
4: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
5: SK Live Remix.
4: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie od 22 stery przejmuje sam on.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Live Remix już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
7: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje otrzymasz aż 20%.

0: na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Halo Ząbkowice Śląskie. 23 maja zapraszamy na dni otwarte ogrodów marzeń w Profika przy Wrocławskiej 44. Twój ogród też może wyglądać jak test okładek magazynów. Tego dnia czekają na Ciebie porady ekspertów, specjalne promocje oraz konkursy z nagrodami. Poznasz Ego Power Plus, lidera sprzętów akumulatorowych na świecie. Ego Power to nowoczesne urządzenia akumulatorowe z ogromną mocą i technologią, której potrzebuje Twój ogród. Na miejscu prezentacje i fachowe doradztwo. Profika.com.pl.
3: Dzień dobry, sąsiadce.
4: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
3: To do zobaczenia.
4: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
5: Życzymy Wam wszystkiego pysznego i tiramisu słodkiego! Nowość Pizza Station. Deser tiramisu z dostawą i na miejscu. Pizzastation.pl.
6: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
10: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Tego nie możesz przegapić! Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars! 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód. Czeka na Ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars. Odkryj świat LEGO Smart Play! Niech moc zabawy będzie z Wami. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.

0: Another i Talk to You zagraliśmy wam w Radiu SK 4 minuty przed godziną 18, ale to nie to jest najważniejsze. Jeszcze jest jedna sprawa ważniejsza, 4 minuty przed spotkaniem z Michałem Hanczakiem.
1: Co jest takiego jeszcze ważniejszego?
0: Spotkanie z Michałem Hanczakiem.
1: Właśnie. W imprezce, za chwilę.
0: No ale to powiedziałem, Pawełku.
1: A, to ja nie zrozumiałem kompletnie.
0: Co mówisz? Ważne, że się dogadaliśmy, Pawełku. Zapraszamy na imprezkę.
2: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Polwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
7: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
8: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
7: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
8: To nawet lepszy początek.
9: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
10: Osiedle Tilia na Lipie Piotrowskiej i osiedle Contigo na Zakrzowie to gotowe inwestycje we Wrocławiu od Arkop Developer. Czekają na Ciebie funkcjonalne mieszkania i domy. Odbierz klucze już dziś i zamieszkaj na osiedlu od dewelopera z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Kupujesz, odbierasz, mieszkasz. Więcej na arkop-developer.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
12: Sevi Kebab właśnie otwiera swoje drzwi w Galerii Korona we Wrocławiu. Soczyste kraftowe mięso, autorskie sosy i świeże dodatki. Smak, który czuć od pierwszego kęsa. Przez cały miesiąc od otwarcia promocje do minus 50%. A do każdego dania lemoniada za złotówkę. Sevi Kebab. Galeria Korona we Wrocławiu.
13: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Hej ty, czy ty też kochasz lato? Znajdź styl, który to wyraża. We Wrocław Fashion Outlet czekają na ciebie najbardziej inspirujące kolekcje tego sezonu i znane marki aż do 70% taniej. Zajrzyj też do nowo otwartego salonu Nike. A jeśli jesteś w Fashion Club, od 18 do 23 maja mamy dla ciebie private sale, ekstra rabaty i oferty tylko dla członków klubu. Wrocław Fashion Outlet. Daj się zaskoczyć.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Sponsorem programu jest właściciel Między Parkami, restauracji i noclegów w Mieliczu.
19: Sponsorem programu był Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich. Wrocławska 1F. www.bydimpfar.pl.
20: W nocy temperatura we Wrocławiu spadnie do plus 11 stopni, ale nie spodziewamy się wówczas chmur i opadów. Jutro natomiast będzie podobnie jak dzisiaj, do 22 kresek na termometrach i słonecznie. To słońce będzie nam towarzyszyć także w kolejnych dniach. Możliwe, że temperatura wkrótce będzie wyższa.
19: Sponsorem programu jest Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich.
18: Sponsorem programu jest właściciel Między Parkami w Mieliczu, oferujący spływy kajakowe w Dolinie Baryczy. www.międzyparkami.eu.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
21: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Jest 3-miesięczny areszt dla partnera śmiertelnie potrąconej 19-latki z Turku. Prokuratura przedstawiła mu zarzut usiłowania rozwoju. Mężczyzna nie przyznał się do winy, a przypomnijmy, kobietę podwieziono do domu samochodem. Gdy wysiadała z auta, do pojazdu podszedł jej partner, groził nożem pasażerom i żądał wartościowych przedmiotów. Kierowca próbował uciec i śmiertelnie potrącił 19-latkę. Branża turystyczna w Bieszczadach obawia się kiepskiego sezonu. To przez niedźwiedzie, które podchodzą coraz bliżej miasteczek, ale też kurortów. Na przykład Polończyka nad Soliną.
22: Wczoraj tutaj tak nas nastraszyli, jak żeśmy szli pod górkę, że trochę dygałam.
23: Ja się nie obawiam, ja jestem tutaj jako kuracjuszka.
24: I co, odważnie pani chodzi po ulicy?
23: Pewnie. A czego bym się miała obawiać?
24: No misia.
23: Aaa! Misio by mnie przytulił.
21: Usłyszał od turystów w Poleńczyku nasz dziennikarz Mateusz Chłystun.
0: SK Sport News.
21: Wieczorem początek finałowej serii europejskich rozgrywek. W Stambule piłkarze Freiburga i Aston Villa zagrają w finale Ligi Europy. W wyjściowym składzie drużyny z Birmingham prawdopodobnie wyjdzie reprezentant Polski Mati Kasz. Dobre wiadomości z Paryża. Maja Chwalińska awansowała do kolejnej rundy kwalifikacji do French Open. Pokonała francuskę Carole Monet 6-0-6-1.
0: SK Wrocław. News.
20: Tu Kacper Michalak. Śmiertelny wypadek w Ząbkowicach Śląskich. Do zdarzenia doszło dziś w południe. 78-letni kierowca wjechał pojazdem w ścianę budynku. Pomimo udzielonej pomocy i reanimacji nie udało się uratować jego 73-letniej pasażerki. Groził, że zabije, ubliżał i obrzucał arbuzami. Jest areszt dla 48-latka z powiatu Bolesławieckiego. Mężczyzna miał grozić sąsiadom. Dwoje z nich to obcokrajowcy, których znieważył na tle narodowościowym. To nie pierwszy raz, bo zatrzymany w styczniu wyszedł z odsiadki. Teraz grozi mu 7,5 roku więzienia.
1: Pani kuracjuszka w newsach powiedziała, że misiu by ją przytulił pewnie. No z niedźwiedziami to ja bym jednak uważał. Ale o mnie czasami niektórzy mówią misiu. Ja tam się bardzo lubię przytulać, więc przytulam was bardzo mocno teraz do głośników i słuchawek za pomocą hitów. Shape of You, Ed Sheeran na dobry początek. Zaczynamy imprezkę. Hanczak, witajcie.

Karol G w imprezce. No, ta historia też jest G, bardzo mnie rozbawiła, muszę się nią z wami podzielić. Może gdzieś na nią trafiliście. W pewnej telewizji zagranicznej miała być dyskusja na temat odtajnionych dokumentów dotyczących ufolutków i tak dalej, i tak dalej. No ale ktoś tam coś źle zrozumiał, jeśli chodzi o wydawców tego programu. Gdzieś coś się przekręciło, jakaś tam literka i zamiast ufologa do tego programu jako eksperta zaproszono urologa. Przepraszam, mnie to naprawdę bawi. No jedna literka, a niezły kosmos. No i w sumie w życiu czasami tak bywa, że jedna literka pozwala naprawdę na duże zmiany i sprawia, że rzeczywiście historia staje się absurdalna albo dochodzi do jakichś spektakularnych pomyłek. I jestem bardzo ciekawy, czy wam się zdarzyło zostać tak poszkodowanym przez jedną literkę. Od razu mówię, nie że przez jeden literek, bo to jest w ogóle zupełnie inna historia. Ale rzeczywiście, czy zdarzyło wam się kiedyś gdzieś w jakiejś wiadomości na przykład, albo w jakiejś rozmowie przekręcić jedną literkę, czy jedno słowo, albo słownik wam coś tak zmienił, że narobił niezłego bigosu? Czekam na eksplozję waszych wiadomości w Messengerze Radia SK, na głosówki najchętniej, bo chętnie was usłyszę po prostu z tymi historiami. Pośmiejmy się razem. Ufolog, urolog, a tam w sumie jeden zna się na tym, co lata pozaziemskie, drugi też na czymś, co teoretycznie może latać, tylko w innym miejscu, no. No to czas na eksplozję muzyczną. Calvin Remy, Explosion już teraz. W końcu środa to mały piątek.

0: 20 minut po 18. Słuchajcie, uśmiecham się od ucha do ucha, bo słucham sobie waszych głosówek na Messengerze Radia SK. Zapytałem o wasze historie, kiedy to jedna literka zmieniła bieg waszego życia albo zmieniła różne historie w historie czasami mrożące krew w żyłach, jak się okazuje. Andy Dust za nami, a przed nami już teraz Iwona i jej historia z jedną literką.
1: Witam. W okresie zimowym z moją grupą morsów umawialiśmy się poprzez Messengera na wspólne kąpiele zimowe. No i oczywiście zamiast morsowania napisałam: zapraszam na mordowanie.
0: O kurczę, no grubo. Ale pewnie policja się zainteresowała. Chociaż z drugiej strony, gdybyś mnie zaprosiła, to byś prawdopodobnie, wrzucając mnie do zimnej wody, zamordowała już wszelkie chęci, żeby wejść tam po raz drugi. No mamy jeszcze jedną głosówkę.
2: Nie musi być zmiana literki, wystarczy brak ogonka. Napisałem do laski, do dziewczyny: nie robisz mi łaski, ale bez alta. I zrobiła się akcja.
0: Chyba już więcej dziewczyną, twoją przynajmniej, nie była.
3: Autopromocja.
4: A gdyby tak, rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Gili Nawrot Długołęka, ulica Wrocławska 33C, www.giliauto.pl.
3: Autopromocja.
6: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Życzymy wam wszystkiego pysznego i tiramisu słodkiego! Nowość Pizza Station. Deser tiramisu z dostawą i na miejscu. Pizzastation.pl.
8: Marian, A więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
11: Majowy twist mieszkaniowy we Wrocławiu. Rabaty nawet do 2075 zł za metr kwadratowy mieszkania lub lokalu inwestycyjnego z bonusami od Murapolu. Nowe osiedle na Szczepinie. Więcej na murapol.pl.
12: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500 600 044. Hydroblokada.
13: Nowy samochód? Team Długołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW, czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość. Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Długołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam, Michał Koterski.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
17: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to twoja dieta z dostawą pod drzwi. Wybór menu, keto, high protein i wiele innych.
18: Fix Catering dietetyczny. Polecam. Kamil Hanas.
19: Pitlane. Elektryczne go-karty.
20: Wieczór kawalerski, firmowa integracja, a może urodziny.
19: Galeria Wrocławia, poziom minus 2.
20: Sprawdź nas. www.gokartywroclaw.pl.
21: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb. Dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
22: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Przejdź i rozgość się w Złotym Psie. Idealne miejsce na spotkanie ze znajomymi lub imprezę firmową. Restauracja Złoty Pies, Wrocław, Rynek 41.
0: i po reklamie.

0: Margaret Wim Presto w Radiu SK. Hanczak z tej strony. Pytam was dzisiaj o wasze historie, w których jedna literka, która została jakoś tak niepostrzeżenie zamieniona w wiadomości chociażby jakieś, zmieniła bieg waszej historii. Albo przynajmniej sprawiła dużo uśmiechu, albo spore zamieszanie sprawiła w waszym życiu. Dowód na to, że jedna literka potrafi narobić problemów i zaważyć na historii, daje Kamil, nagrywając głosówkę na Messengerze Radia SK.
1: Uwielbiałem piłkę nożną. Miałem zostać piłkarzem, a niestety moim rodzicom się pomyliły nazwy szkół i zostałem piekarzem. Piłkarz, piekarz.
0: Jeden i drugi może mieć problem z powodu spalonego.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
6: Nosem wkręca w Radiu SK.
3: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 2020.

0: 5. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty, nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
4: Wiosenne przebudzenie w BMW Sikora. Tylko teraz BMW serii 3, serii 5, X1 oraz X5 w odświeżonych ratach. Wszystkie modele dostępne od ręki lub z krótką datą oczekiwania. Zadzwoń i skorzystaj z okazji. 32,6 milionów. BMW Sikora. Opole, Bielsko-Biała, Mikołów, Zielona Góra, Lubin. Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Magnolia Park, Pasażu Grunwaldzkim, Wrocławii oraz Wrocław Fashion Outlet we Wrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Przyjdź i rozgość się w Złotym Psie. Idealne miejsce na spotkanie ze znajomymi lub imprezę firmową. Restauracja Złoty Pies, Wrocław, Rynek 41.
8: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: SK.

0: Nasz słuchacz Paweł napisał do mnie, że słucha właśnie imprezki w drodze do Wrocławia, jedzie samochodem. No to jest bardzo dobry moment i sytuacja, żeby przetestować tę nowość. Jestem ciekawy, jak brzmi w drodze nowy Kygo, a także Khalid i Griffin. Save My Love to nowość na antenie Radia SK tuż przed 19, a za kilka chwil do waszego samochodu, czy gdziekolwiek tam jesteście, dosiądzie się obok Dawid Podsiadło z nowym hitem Sezon.
1: Reklama. Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policealną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
3: Czekaj.
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
3: TEB Edukacja. Wrocław, Świdnica, Legnica, Lubin, Wałbrzych.
2: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Halo Ząbkowice Śląskie! 23 maja zapraszamy na dni otwarte ogrodów marzeń w Profika przy Wrocławskiej 44. Twój ogród też może wyglądać jak te z okładek magazynów. Tego dnia czekają na ciebie porady ekspertów, specjalne promocje oraz konkursy z nagrodami. Poznasz Ego Power Plus, lidera sprzętów akumulatorowych na świecie. Ego Power to nowoczesne urządzenia akumulatorowe z ogromną mocą i technologią, której potrzebuje twój ogród. Na miejscu prezentacje i fachowe doradztwo. Profika.com.pl.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Burmistrz Arkadiusz Poprawa oraz Radio SK zapraszają na 18 Dni Obornik Śląskich w ramach SK Music Tour. 30 i 31 maja. Plac Targowy w Obornikach Śląskich. W sobotę wystąpią Miu oraz Agnieszka Chylińska. W niedzielę zagrają Małe TGD, Bryska i Dżem. Wystąpią również Sobie Amuzom i Soundclash. Organizatorzy: Gmina Oborniki Śląskie, Kulturalne Oborniki Śląskie. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Poleca Radio SK.
11: Tego nie możesz przegapić. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na Lego Star Wars. 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód. Czeka na ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars. Odkryj świat Lego Smart Play. Niech moc zabawy będzie z wami. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
12: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
13: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Sprawdź to sam, czeki dał, tchusi ceną każdy dział.
16: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
19: Wrocław na czasie.
20: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. 26 066. Tyle pakietów startowych rozeszło się w mgnieniu oka na 12. Tarczyński nocny półmaraton we Wrocławiu. Bieg główny startuje już 6 czerwca o 22 spod Tarczyńskiej Areny, a uczestnicy przebiegną Lotniczą, Legnicką do Starego Miasta i z powrotem, a na otwarcie biegu na Tarczyńskiej Arenie wystąpi Agnieszka Chylińska. Szczegóły znajdziecie w sieci, a start 6 czerwca.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
21: Muzyką się żyje.
0: Po dwóch stadionowych koncertach Mata ogłasza, gdzie wystąpi tego lata. Jednym z przystanków będzie Rap Stacja, czyli festiwal w Sławie, który w drugi weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu. No ale 10. jubileuszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także m.in. PZ, BDOS, Wajcior, Fukaj, Gibbs, Oki, Kuban czy Kizo, a patronem Rap Stacji jest Radio SK. Dua Lipa z prezentem. Jutro wieczorem dostaniemy film, a pojutrze cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. A zresztą pierwsza z piosenek jest już dostępna. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Ta trasa była jak dotąd najpiękniejszym i najbardziej satysfakcjonującym doświadczeniem w mojej karierze. Stworzyliście coś więcej niż tylko koncert. Stworzyliście rodzinę i czuję to każdej nocy. Tak Dua mówi w zwiastunie koncertowego filmu.
5: Imprezka.
7: Imprezka.
5: Imprezka.
0: W Meksyku była na koncercie, do nas wpadła na pierogi. Dua Lipa, Bidełan, za kilka chwil na pewno ten hit przypomnimy. Wcześniej Dawid Podsiadło, którego obiecywałem, ale jeszcze wcześniej Turn the Lights Off. Od tego hitu rozpoczynamy kolejną godzinę imprezki. Tu Michał Hanczak, witajcie.

0: Popatrz, no w radiu to bardziej posłuchaj. Carla Fernandez, co jeśli na naszej antenie. A teraz coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Pamiętacie, jak kilka ładnych lat temu Martin Garrix zaistniał hitem Animals? No, ten chłopak dorósł i skończył ostatnio 30 lat i postanowił zrobić sobie i swoim fanom prezent urodzinowy. Nagrał kawałek z Edem Sheeranem. Repeat It to jest jego tytuł i tę nowość gramy w Esce.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: i Lenny Mieli Golding. Bardzo imprezowo na antenie Radia SK. 19.30. Oczywiście można imprezować. Niektórzy uważają, że środa to mały piątek albo mają jakąś okazję, ale można po prostu się zrelaksować po ciężkim dniu. Od tego jestem, do tego służę. Po to jestem, żeby was uśmiechać czasami po ciężkim dniu. A dzisiaj w sumie to wy mnie też uśmiechacie, bo opowiadacie różne historie związane z tym, że jedna litera pomylona albo zmieniona przez słownik w telefonie zmieniła sporo w waszym życiu, albo doprowadziła przynajmniej do jakiegoś nieporozumienia. Wszystko wzięło się stąd, ta cała dzisiejsza zabawa, że w jednej z zagranicznych telewizji zamiast ufologa o komentarz dotyczący przybyszów z kosmosu ewentualnych poproszono urologa. No, jedna literka, a jednak jest różnica. No i odezwała się Magda.
1: Jestem podologiem i ostatnio przyszedł pan na wizytę i pyta, czy dobrze trafił do patologa.
0: A powiem ci, niedaleko w sumie się tak przejechał, bo czasami jak ktoś buty zdejmie, to naprawdę jak patologia tam. Ania napisała na Messengerze Radia SK jeszcze swoją historię, że kiedyś pisała z przyjaciółką i chciała napisać odnośnie jej wiadomości, że jest dziwna. A napisała, no a sami się domyślcie, o jaką literkę chodziło i co się zmieniło. Dracula za chwilę wesce.
2: Reklama.
3: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
4: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
5: Maturzysto, chcesz mieć zawód, a nie tylko dyplom? Na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uczysz się praktyki już od pierwszych zajęć. Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sport, WF, turystyka i rekreacja. To kierunki, po których masz dobrą pracę. Poznasz ludzi takich jak ty, dostaniesz realne wsparcie i zadbasz o zdrowie, także psychiczne. Teraz twój ruch. Sprawdź na awfwroc.pl.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie, a warto?
6: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super, no to jak dołączyć?
6: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach.

0: Za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
2: Kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. Atrakcyjne warunki kredytowe. Szybka decyzja. RRSO 8,83%. Poszczegóły zapraszamy do naszych placówek oraz na psdzierżoniów.pl.
3: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
6: I po reklamie.

0: I niech to będzie podkład muzyczny do reszty maja. Podobno ma być już do końca miesiąca bardzo ładnie w całym kraju. Bosa i Magnetic na naszej antenie, a ja w imprezę wracam teraz do waszych historii, które mnie bardzo rozkręcają i rozbawiają. Mam nadzieję, że was również historia Justyny rozbawi.
1: Cześć, SK. Cześć. Odnośnie tego, jak słownik potrafi spłatać figle. Kiedyś pisałam do koleżanki, cytuję, i on tam stał. Literkę ty zamienił mi słownik na ry. No, wyszło dosyć ciekawe zdanie. Pozdrawiam.
0: No, powiem krótko, no. No, kupa śmiechu była z tego pewnie. Homewrecker i Sobr już teraz na antenie Radia SK. W ogóle część waszych historii absolutnie się nie nadaje na antenę. Zostawiam je dla siebie.

0: słuchacie Radia SK. Dzisiaj mamy Europejski Dzień Morza i tak sobie pomyślałem, że ja tak zazdroszczę wszystkim, którzy mają blisko do morza. Tego bałtyckiego, naszego polskiego pięknego, ale też do wszelkiego ciepłego morza. No ja mam daleko, do każdego. Ale za to dzielnie pływam po morzu hitów na czasie, które wam serwuję. Jestem takim surferem, można nawet powiedzieć. To jest Olivia Rodrigo i Drap Dead, jej nowy hit. A za chwilę między innymi Bibi Rexa, będzie też Damiano Dawid. To po 20.
1: Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła.
3: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Release już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Majowy twist mieszkaniowy we Wrocławiu. Rabaty nawet do 2075 zł za metr kwadratowy mieszkania lub lokalu inwestycyjnego z bonusami od Murapolu. Nowe osiedle na Szczepinie. Więcej na murapol.pl.
6: Kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. Atrakcyjne warunki kredytowe. Szybka decyzja. RRSO 8,83%. Poszczegóły zapraszamy do naszych placówek oraz na bsdzierżoniów.pl.
7: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Grand Coupe już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
8: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
9: Salon MG Krotowski Wrocław. Miejsce stworzone po to, by wyprzedzać oczekiwania klientów. Niezawodny zespół, błyskawiczne terminy jazd testowych, imponujący wybór aut dostępnych od ręki i trwająca wyprzedaż rocznika 2025 z mega rabatami na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z super niskim spalaniem, kredytem 50/50 lub leasingiem 101%. MG Krotowski Wrocław. Wrocławska 34A Długołęka. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
10: 18,47,12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24,39.
12: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
14: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
15: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Wrocław zaprasza. Ulica Ćwiczebna 2. BMW. Radość z jazdy.
16: Maturzysto, chcesz mieć zawód, a nie tylko dyplom? Na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uczysz się praktyki już od pierwszych zajęć. Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sport, WF, turystyka i rekreacja. To kierunki, po których masz dobrą pracę. Poznasz ludzi takich jak ty, dostaniesz realne wsparcie i zadbasz o zdrowie, także psychiczne. Teraz Twój ruch. Sprawdź na awfwroc.pl.
17: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach.
1: Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
20: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
21: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
22: Wrocław na czasie.
23: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Pikniki, pokazy sportów wodnych, darmowe rejsy po Odrze czy koncert grupy Micromusic. To wszystko czekać nas będzie podczas tegorocznych Dni Odry od 21 do 24 maja we Wrocławiu. Paluch, Kasia Kowalska, Wojciech Baranowski czy T-Laf zagrają w Nysie. Zbliżają się Dni Nysy. Już w ten weekend parking przed halą sportowo-widowiskową i rynek zmienią się w strefy festiwalowe. Szczegóły znajdziecie w sieci.
21: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
24: Muzyką się żyje.
0: Dzisiaj w Warszawie koncertuje Sean Paul. Są tam też słuchacze Radia SK i nawet już od Daniela i Sebastiana dostałem zdjęcia, że są na miejscu, że czekają na koncert. A ja już mam dla Was zaproszenie na kolejną milenialsową imprezę. W najbliższą sobotę w Warszawie wystąpi Florida. Będzie więc można poszaleć przy takich hitach jak Club Can Handle Me, Right Round, Wild Ones to Whistle. Kto chce bilety na koncert, ten musi mnie przekonać wiadomością albo głosówką na Messengerze Radia SK. Najpierw imprezowy miks hitów na czasie, potem legendarne State of Trance Armina Van Burena, a potem jeszcze kilka godzin setów najlepszych DJ-ów na świecie. Tak wyglądają wesce piątkowe wieczory, bo wrócił program SK Live Remix. Pojutrze coś specjalnego, bo o 23:00 set przygotowany tylko dla nas i dla Was zagra Giuseppe Ottaviani, czyli włoska gwiazda znana miłośnikom muzyki trance. Będzie to dobra rozgrzewka przed jego czerwcową wizytą w Polsce, bo 20 czerwca Giuseppe Ottaviani zagra na stadionie Legii w ramach Warsaw Music Festival. Tego samego dnia gwiazdą będzie też Armin Van Buren. Sprawdzajcie szczegóły na sk.pl.
25: Impreska.
26: Impreska.
25: Impreska.
26: Impreska.
0: My imprezkujemy dalej albo po prostu luzujemy, odpoczywamy po ciężkiej środzie. Weekend coraz bliżej. Dwie po 20 hanczak z tej strony. New Religion na początek tej godziny od Bibi Rexy i Faithless.

0: Tak nam zaśpiewała Marisa wieczorową porą w imprezie w Radiu SK. 15 minut po 20. Odkochaj, to jest tytuł tego właśnie kawałka. Nie odkochujcie się w Radiu SK, wręcz przeciwnie, zakochujcie się coraz bardziej, a teraz do mnie dzwońcie. 664-402-302, dlatego, że czas na zabawę, w której ja wam zadaję pytania, a wy odpowiadacie słowami na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, kto ma jeszcze dzisiaj trochę siły, kto ma dobry refleks, kto ma fajne pomysły, może mnie czymś zaskoczycie, zobaczymy, kto dzisiaj się dodzwoni jako pierwszy. Halo, dobry wieczór, tylko słuchawa przy uchu, bo inaczej się będziemy słabo słyszeć. Halo?
1: Halo, cześć.
0: Jak masz na imię?
1: Kinga.
0: Kinga, co robimy na kanapie na pierwszą literę twojego imienia? Czas minął, no trudno, trudne się wylosowało, ja wiem, ale spróbujmy tu. Halo? Dobry wieczór, Radio SK.
2: Dobry wieczór.
0: Jak masz na imię?
2: Anno.
0: Anno, co robimy na kanapie na pierwszą literę twojego imienia?
2: No to można robić. No na kanapie można też aerobik robić na leżąco.
0: To ja uwielbiam robić aerobik na leżąco, głównie po prostu podnosząc talerz. I nie myślę tu o tym talerzu do sztangi, tylko o talerzu z kolacją. No.

0: bardzo zdolne dziewczyny z Lore. Wszystko jedno, wszystko źle. I z tego co wiem, któraś z nich bardzo dobrze gra na skrzypcach, jak nie więcej niż jedna. 29 minut po 20, o tych skrzypcach nieprzypadkowo, żeby nie było, ale to za chwilę się dowiecie. Mówiłem wam w imprezce jakiś czas temu, że mam dla was bilety na sobotni koncert Florajdy w Warszawie. No i Wiktoria mnie przekonała głosówką na Messengerze Eski, żeby te bilety do niej trafiły, no bo ona jest wielką fanką, się okazuje. Wielką!
1: Śmieszny fakt. Bardzo bym chciała, żeby kiedyś na moim ślubie, na wejście do kościoła, na smyczku poleciało Low od Florajdy. Bardzo bym tego chciała.
0: Słuchaj, no nie musisz czekać do ślubu, ja to już mam, ja to znalazłem. Teraz ja ci gram, tak, uważaj, wyobraź sobie. Uwaga, zaraz będzie low, low, low. Low, low, low, low, low, low, low, low. I wtedy właśnie wszyscy klękają. No dobrze, to bilety są twoje. Radio
2: SK. Reklama.
3: Hej, co u ciebie?
4: Zapisałem się do TB Edukacja.
3: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedno z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie tep.pl lub w najbliższej placówce. TB Edukacja. Wrocław, Świdnica, Legnica, Lubin, Wałbrzych.
3: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
7: Wiosna w pełni, a w Magnolia Park czas na nagrody. Już w sobotę 23 maja od 12 do 19 zapraszamy na akcję Kocha, lubi, kupuje, wygrywa. Zrób zakupy za minimum 200 zł, pokaż paragon i odkryj stokrotkę. Czekają na ciebie wiosenne nagrody. Wybierz swoją i poczuj radość zakupów. Nie przegap, tylko w Magnolia Park. Kupuj, odkrywaj i wygrywaj. Magnolia Park, tu zakupy rozkwitają.
8: Dni Polkowic, 13-14 czerwca. Dwa dni świetnej zabawy, koncerty, atrakcje dla całych rodzin. Spotkajmy się w Polkowicach. Sprawdź na Facebooku.
9: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
10: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: A cappuccino też za siódemkę?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A...
13: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24,39.
16: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Dzień dobry, sąsiadce.
19: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
18: To do zobaczenia.
19: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
20: I po reklamie.

0: słuchacie Estia, to Narcotic Trust, I Like It. My bardzo lubimy robić wam różne niespodzianki, na przykład wysyłać was na wycieczki. W nieznane też. Na tym polega właśnie odlot ściśle tajny, akcja, która trwa na naszej antenie. Wiecie, kiedy polecicie, w ostatni weekend maja, ale nie wiecie dokąd. Dowiecie się na lotnisku. Wchodzicie w ciemno? Jeszcze mogę dodać, że Jankę, Skama i Wiktor polecą z wami, więc będzie wam raźniej. Dzisiaj Justyna zgarnęła bilety dla siebie i swojego narzeczonego. No i stawką był tatuaż, bo oni się zgłosili osobno i założyli, że jeżeli któryś z nich wygra, to drugie będzie musiało zrobić tatuaż według wzoru wymyślonego przez osobę, która wygra.
1: Justyna! Zabieramy was na pokład i razem z nami, ze skromną ekipą, robicie odlot ściśle tajny.
2: Ale super! Ale ekstra! Nie wierzę! Ale odlot! To mój narzeczony musi zrobić tatuaż!
0: Tatuaż pewnie będzie bardziej długotrwałą pamiątką z tej podróży niż jakikolwiek magnes czy pocztówka. Ale jakby co, to ja przyjmuję magnesy i pocztówki. Was przyjmujemy na pokład jeszcze, ale trzeba się najpierw zgłosić do naszej zabawy odlot ściśle tajny, a można zrobić to tylko przez naszą mobilną apkę.

Można dobre cardio przy tym hicie zrobić. Rumors od Thomasa Greya tuż przed 21 wesce. A propos cardio, przed chwilą mi wyskoczyła na Facebooku impreza Pizza Run. To jest impreza, która ma takie hasło: biegamy, żeby jeść, i jemy, żeby biegać. Czyli biega się po Łodzi akurat w tym wypadku, a potem się je pizzę. Bardzo mi się to wydarzenie podoba. Ono będzie dopiero pod koniec sierpnia, więc jest dużo czasu, żeby potrenować. Czyli przebiec kawałek, a potem zjeść co najmniej kilka kawałków. Wracam z imprezką jutro po 18. Hanczak, trzymajcie się.

0: Reklama.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj.
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
2: TEB Edukacja. Wrocław, Świdnica, Legnica, Lubin, Wałbrzych.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to twoja dieta z dostawą pod drzwi. Wybór menu, keto, high protein i wiele innych.
5: Fix Catering dietetyczny. Polecam Kamil Hanas.
6: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tymczasem w salonie Filman.
13: Wolałby pan jednak inne okulary?
15: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
13: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
14: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
19: Wrocław na czasie.
20: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Przewietrzmy się razem z Akademią Wychowania Fizycznego. Już w tę sobotę między 10 a 14 przy Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu odbędzie się 7. Festyn sportowo-rekreacyjny. Nie zabraknie sportowych wyzwań czy spotkań ze sportowcami. Bryska Dżem czy Agnieszka Helińska to niektóre z gwiazd tegorocznych Dni Obornik Śląskich organizowanych w ramach SK Music Tour. Wydarzenie odbędzie się 30 i 31 maja na Targowisku Miejskim.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.

0: keep watching.
1: Radio SK.

0: Muzyka Wrocław. News.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Po dwóch koncertach na Narodowym będzie kolejna okazja, by usłyszeć go na żywo. Mata wystąpi na festiwalu Rapstacja. To wielka hip-hopowa impreza, która startuje 8 lipca w Sławie w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu, m.in. PZ, Oki, Gibbs, BDS2115, Żabson, Kizo White, Malik Montana czy właśnie Mata. Ale będą też przedstawiciele starszego rapowego pokolenia, to m.in. Tedek, Rubson, OSTR, Sokół czy Kenke. Impreza potrwa od 8 do 11 lipca. Uważnie słuchajcie Eski, bo będziemy mieli dla Was zaproszenia. Jak wiecie, najlepsza imprezka tylko z Radiem Eska, dlatego na rozpoczęcie każdego weekendu mamy dla Was wyjątkową propozycję. Powróciło nasze kultowe pasmo Eska Live Remix. W każdy piątek po godzinie 20 gramy najlepiej zmiksowane hity na czasie. A po 22 naszą antenę przejmują najlepsi producenci świata. M.in. Robin Schulz, Lost Frequencies, Afrojack czy Armin Van Buren, który tylko w Radiu SK gra swoje kultowe show Estate of Trance. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce na żywo. Artysta zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza 13, 17 i 20 czerwca w Radiu SK będziemy mieli dla Was zaproszenia. Wszystko jedno, wszystko źle. To nowy polski hit, który podbija w ostatnich tygodniach antenę Radia SK, a stoi za nim zespół Lore, który niedawno wydał nową płytę. Dziewczyny wpadły ostatnio do eskowego studia, rozmawiał z nimi Kamil Kowalski.
2: Skąd pomysł w ogóle na nazwę tej płyty Pelemele? Która dziewczyna na to wpadła? Która z Was?
3: No właśnie w sumie finalny pomysł podrzuciłam ja. Właśnie, ale dużo debatowałyśmy nad tym, co to powinno być.
2: I co to znaczy to Pelemele?
3: No właśnie, Pelemele.
2: Prele morele.
3: Zaczęło się od tego, że w sumie nasza płyta powstała w takim troszkę rozgardiaszu ogólnym.
4: W pośpiechu.
3: Tak, w pośpiechu. I właśnie zobaczyłyśmy, że Pelemele oznacza stricte nazwa to właśnie w pośpiechu i w nieładzie tak zwanym. Więc bardzo nam się to skojarzyło ze stylem pisania tej płyty i z tym, jak to wszystko powstawało w naszej gadziarni, w naszym studiu.
2: To ta płyta powstała w graciarni?
3: W gadziarni.
2: Gadziarni?
4: Gadziarni. Tak, to nie jest
3: tak,
4: żadna gadziarnia.
3: To jest nasza nazwa oficjalna tylko pomiędzy nami.
5: Bo tu jest były, tam gady trzymano,
3: tak.
5: Tam, gdzie my nagrywamy.
4: To był sklep zoologiczny. Tak. Nie tak, że ktoś tam przetrzymywał.
3: I dalej niestety troszkę zostało z tego sklepu zoologicznego tam.
2: Czyli wyobraźmy sobie, dziewczyny z zespołu Lore nagrywały Pelemele, czyli swoją płytę w gadziarni.
3: Tak.
2: W byłym zoo. Gdzie jeszcze zostało, czy już nie zostały żadne gady?
3: Już nie ma, już gadziny. tylko my zostały.
4: Lekka esencja gadu.
5: To będzie na głowie.
2: Cztery sympatyczne.
3: Nie, to jest nazwa własna, to jest nazwa prywatna tak zwana, ale wracając do Pelemele, to właśnie są to tak zwane złote myśli, które w Krakowie nazywano Pelemele i tak chciałyśmy powrócić do tych 2000 lat i nam się skojarzyło, że w sumie ta nazwa jest taka chwytliwa i kojarzy nam
4: lepsza
3: się bardzo
4: niż złote myśli.
3: Tak, lepsza niż złote myśli i kojarzy nam się bardzo z tymi podstawówkowymi czasami wspaniałymi, więc stwierdziłyśmy,
4: jak ktoś
3: to
4: nie
3: jest
4: wie, to była taka tradycja właśnie w szkołach podstawowych w latach 2000, że się po prostu znajdowało się jakiś taki stary zeszyt, pusty oczywiście, w tym zeszycie się wpisywało jakieś pytania z numerkami i potem się to rozdawało swoim kolegom, koleżankom i każdy musiał się tam wpisywać i odpowiadać na te pytania. No i w ten sposób się poznawało ludzi i szczerze, ja uważam, brakuje tego. Naprawdę tego brakuje. Julia Skiba jest naszym takim żywym Pelemele. Ona robi, zadaje quizy takich pytań.
6: Przywracamy Pelemele na koncertach.
4: Tak.
6: Będziemy miały zeszyt i mamy nadzieję poznać osoby, które przychodzą na nasze koncerty.
3: I ich sekrety.
2: Czyli na koncertach będzie zeszyt.
6: Będzie,
2: i w tym zeszycie wasi fani będą mogli zapisywać swoje złote
4: myśli.
2: Jeszcze jak. Niesamowite.
4: Ich ulubione kolory, ulubioną aktorkę.
2: Będzie musiał być gruby zeszyt po prostu.
4: No właśnie, nie wiem, czy my to przemyślałyśmy
6: tak,
4: w ogóle?
6: Przemyślałyśmy.
2: I potem to będzie materiał, rozumiem, na kolejną płytę z tych wszystkich złotych
4: tak,
2: myśli, które będą zbierane od waszych fanów w tym zeszycie.
4: No ile można mieć własnych historii, nie?
6: Dokładnie.
2: A propos historii, czy te historie, które są zawarte na tej płycie, to są wasze historie prawdziwe, czy lekko pokolorowane, przekolorowane?
6: Prawdziwe.
2: Żeby było ciekawiej.
6: Niektóre są do wyobrażenia, w sensie, bo niektóre te piosenki nie są jakby o faktycznych rzeczach, które nam się przydarzyły. Myślę tutaj na przykład o Na Oścież, które jest bardziej takie wyobrażone. No ale są to bardzo nasze piosenki.
4: Myślę, znaczy, może nie zawsze są to nasze historie. historia, ale nie no, są zawsze jakieś takie elementy powiązane nasze.
2: Tak, na przykład Mario.
6: Mario to jest Mario, zlepek. No? Mario to jest zlepek różnych, różnorakich Mariów.
4: Mieszkanie małe jak pudełko zapałek, mieszkanie Julii Skiby, no. Którym była pisana ta piosenka.
5: Nie żadnego chłopaka, nie. Tylko moje.
2: A tytułowy Mario? Amant?
4: Nie, nie, Mario Kart.
2: Łowca serc?
4: Mario Kart. Po prostu nie było...
3: Ale tata Julii Skiby nazywa Juli Skiby się Mariusz.
5: Ale to nie jest.
4: Ale to nie o nim. Nie
3: no tak, ale Mario.
2: Bo każdy, znaczy moja pierwsza myśl, moje pierwsze skojarzenie to jest jakiś gościu, który po prostu...
4: Nie jesteśmy aż tak bezpośrednie. Są różne aluzje, ale nie aż takie.
2: Złamał serduszko komuś.
4: Ale, no, Mario,
6: ale to nie jest piosenka o tym, że ktoś złamał serduszko. Właśnie dużo osób tak...
4: Nie, no trochę kurde jest. No.
6: Dla mnie nie, ale
5: dla mnie to też jest takie rozstanie, takie w miłej atmosferze. Znaczy, może nie aż w miłej atmosferze.
6: Dla mnie ono jest takie... bardzo miłe. Bardzo takie obustronne. Mhm.
2: Dobra, teksty. Jak inspirowała, bo poczekajcie, a propos tekstu, bo to Paulina, ty piszesz teksty, tak? To ty piszesz teksty. Paulina, jak wygląda u ciebie proces tworzenia tekstów?
6: Dostaję muzykę od Julii Skiby, dostaję linię melodyczną.
2: Dobra, to za chwilę do tego przejdziemy. W takim razie opowiadaj.
6: I wtedy muszę napisać tam tekst, aby pasował do sylab,
4: sobie
6: aby się rymował. Rozpisuję sobie na kartce, gdzie i co i jak i piszę. I to tyle właściwie.
2: Kiedy nachodzą cię złote myśli? O poranku, wieczorem, czy nawet jak śpisz, budzisz się, bo miałaś idealny sen, który można byłoby przelać na papier albo na dyktafon?
6: Myśli mnie nachodzą cały czas, ale złote raczej rzadko. Często w nocy, ja lubię raczej wieczorem pisać bardziej niż w ciągu dnia, bo jakiś taki mam mózg bardziej aktywny w godzinach nocnych.
2: A mówisz potem, załóżmy, Jagodzie, jak to ma być zaśpiewane, jak to ma być zaakcentowane, w którym momencie mówisz jej, o czym jest ta historia, żeby ją przeżywała, tak jak śpiewa?
6: Raczej potem. Jak już jesteśmy w studiu, to ewentualnie jeżeli jest cokolwiek, co ma być tam inaczej zaśpiewane, to wtedy jakby reagujemy na to, ale wydaje mi się, że ty bardzo dobrze wiesz, jak coś śpiewać.
4: No zazwyczaj to jest raczej proste.
2: A czy czasami dziewczyny wtrącają jakieś słowa do twoich tekstów, albo mówią, a może byśmy tutaj to zmieniły, lepiej by zabrzmiało, czy jak jednak ty powiesz, tak ma być, koniec, sprawa zamknięta.
6: Bardzo bym chciała, tak żeby to robiły. To jest moje największe marzenie, ale
4: myślę, że
6: nie.
4: Przy tej płycie może się więcej zdarzało, ale to raczej nie z takich powodów, jakich może się wydawać, czyli że nie wiem, że uważamy, że coś jest, nie wiem, słabe. Tylko raczej chyba...
5: Z powodów technicznych,
4: tak. I na tym zostawię to.
2: Dobrze. Julia, ty odpowiadasz za linię melodyczną.
5: Tak.
2: Powiedz, jak wygląda ten proces tworzenia u ciebie? O tekstach już wiemy, a teraz jeżeli chodzi o melodię, czyli tak naprawdę duszę piosenki.
5: Nie wiem właśnie, jak to... No przychodzi Paulina do mojego mieszkania małego, jak pudełko zapałek. Siadamy, no ja gram jakieś akordy. I śpiewam coś. I zazwyczaj mam włączony teledysk jakiś. I to właśnie mi daje taki guideline, co chcę zrobić. Czy melodia, którą piszę, pasowałaby do teledysku, który oglądam.
2: Ale teledysk piosenki z lat 70., 80., 90., czy jakikolwiek.
5: Jak chcę napisać, to taki włączam. Napisać, nie wiem.
2: Moulin Rouge.
5: No to włączam teledysk, sprawdzam, czy to działa.
2: Działa?
5: No czasami, no rzadko, ale tak, 10%.
2: Działa. Płyta, która powstała, Pelemele, wasza czwarta, ile na niej znajduje się numerów?
4: 11.
2: 11, czyli 11 razy zadziałało.
4: 8.
2: No, tak. A czy takich melodii, czy takich tekstów, materiałów, które chciałybyście jeszcze kiedyś pokazać światu, jest dużo? Macie ich schowanych mnóstwo w szufladzie?
4: Nie mamy nic schowanego w szufladzie.
2: O, proszę bardzo.
4: To znaczy...
2: Czyli to, co stworzycie, zawsze staje się...
5: Nie, to takich demo, to ja mam z 500 na
4: tak. Nie, no tak.
6: Ale okay. To, co jest w szufladzie, tam jest z jakiegoś powodu, więc zostaje.
4: Tak, raczej wszystko, czym się zaczynamy zajmować, no to... Dociągamy. Rzadko się zdarza. Oczywiście zdarza się, że coś wyrzucamy, ale rzadko.
5: Tak.
2: Dobrze. Inspiracją były późne lata 2000?
4: Tak.
2: Tak? Dobrze mówię.
4: Nasze dzieciństwo.
2: Czyli rozumiem, że dyskoteki szkolne. Balony w sali gimnastycznej. I ktoś zawsze tam stał przy ścianie.
6: Tak, to byłam ja.
2: Naprawdę? Tak. Nie chciałaś z nikim tańczyć?
6: Nikt nie
2: choć cię błagali o to?
6: Nie,
2: ja z tobą zatańczę.
6: Dziękuję bardzo, ja nie lubię tańczyć.
2: Obiecuję, jak przyjdę na wasz koncert, zatańczę.
6: Skandaliczne.
2: A kto wie, może nawet kiedyś taniec z gwiazdami.
6: A to byłby taki plot twist.
3: Ale może powiedz, Paulinka, co powiedziałaś, jaki pomysł miałaś wczoraj o tańcu z niegwiazdami.
6: Wymyśliłam wczoraj, że dużo bardziej ciekawy byłby taniec z niegwiazdami, czyli po prostu przypadkowe osoby są parowane z profesjonalnymi tancerzami i po prostu oglądamy randomowe osoby, a nie celebrytów tańczących. I uważam, że to byłoby dużo bardziej interesujące, bo zwykle celebryci mają już jakiś taki... Zależy, kogo biorą, ale zwykle już...
3: No właśnie, jak biorą aktora, to...
6: Taki, jakąś taką prezencję sceniczną, z kamerami są obyci, a tutaj byśmy mieli taki twist. To tylko taki pomysł daję, ale oczywiście za darmo można taniec z niegwiazdami i ja proponuję to.
2: Genialny, można powiedzieć, genialny. Rumba, tango, gorszące, tango gorące, cza-cza i tak dalej, quickstep, to wszystko oczywiście w... zespole Lore i na drugiej płycie, na czwartej płycie, która właśnie powstała w 2026 roku, Pele Mele, można te gatunki, te tańce zatańczyć pewnie, nie?
3: O kurde, jakby ktoś się postarał, to tańczył, nie?
2: Wygibasy, wyłamańce. A co myślicie właśnie o tego typu talent show? Już nie mówię o tańcu z gwiazdami, ale Voice, załóżmy, Must Be The Music, czy szansa na sukces. Czy według was to są właśnie takie programy, które otwierają furtkę i naprawdę w 100% sprawdzają się z tym, że jeżeli ktoś wygrał, to akurat on musi być gwiazdą?
3: No temat rzeka.
2: No. Zastanawiałyście się kiedyś nad tym?
3: Wielokrotnie. Jest nam bardzo bliski Jasiek Piwowarczyk, który właśnie wygrał i ta furtka mu się została otworzona w poprzedniej edycji. Więc w sumie mamy taki żywy przykład osoby, która była gdzieś tam aktywna od dekad i teraz dopiero ma swój czas, więc ja uważam, że to zawsze może się różnie kończyć i są przypadki, które są na to przygotowane i mają jakąś tam przemyślaną drogę w momencie, kiedy już startują w takich programach, ale bywa różnie, jak wiemy, po takich programach.
4: No bo to albo może coś otworzyć, ale też jednak przypina jakąś łatkę, której można się później raczej nie pozbyć, no więc to może być problem. Wiadomo, są też jakieś takie kwestie,

0: dużo, dużo różnych rzeczy. Zależy, jaki to jest właśnie, który z tych programów.
1: Zastanawiałyście się kiedyś nad tym, żeby tak właśnie iść i spróbować?
2: Byłyśmy.
0: Tak.
2: Z Bide Music, ale no. Chyba nie przeszłyśmy.
0: Nie, dostałyśmy 4 razy tak, ale na szczęście nas nie
2: wyemitowali nas, dlatego że...
0: Byłyśmy nudne.
2: Byłyśmy nudne i pewnie mówiliśmy coś dziwnego. Byłyśmy bardzo małe, miałyśmy jakieś 16 lat, 15.
1: Dobra.
2: Tak, więc myślę, że nasz
0: to był 2015
2: rok. Nasze wywiady telewizyjne były straszne, nudne i nieciekawe i nietelewizyjne.
1: No, ale to jest niesamowite po prostu, że zmierzyłyście się z tym. Dostałyście 4 razy tak, słuchajcie, i potem nie został ten odcinek albo wasz fragment z wami wyemitowany, ale mimo wszystko spełniłyście swoje marzenie. Teraz wydałyście w 2026 czwartą płytę Pelemele, no i macie coraz więcej fanów, no i przecież koncertujecie, bo koncerty to jest również wasza domena.
0: Przede wszystkim w sumie. To jest taka rzecz, za którą jesteśmy wdzięczne każdego dnia, bo wiemy, jak wyglądają sytuacje innych artystów.
1: A czy pamiętacie, bo to Off Festival, Open Air, to są imprezy te najważniejsze, między innymi w Polsce właśnie, u nas, ale nie tylko, przecież nawet i ludzie z Europy całej przyjeżdżają i nawet z jeszcze bardziej dalszych zakątków świata, żeby posłuchać takiej muzyki, jaką wy między innymi tworzycie. Czy na takich imprezach, inaczej, czy wy pamiętacie w ogóle swój pierwszy koncert?
0: Tak.
1: To jest takie, wiecie, stanęliście na dużej scenie i powiedzieliście, wow, to się naprawdę dzieje. Tylko ciekawe jeszcze, czy będą z nami śpiewać.
0: No niekoniecznie dużej scenie. Była to chińska knajpa.
2: Nasz pierwszy koncert.
0: Tak, nasze pierwsze granie to było w chińskiej knajpie, ale taki pierwszy może właśnie dla publiczności, gdzie było nagłośnienie, tak, i faktycznie śpiewałyśmy do mikrofonu, znaczy no ja śpiewałam do mikrofonu, to był support świetlików w Rotundzie w Krakowie, więc...
3: Drugi koncert, to był przeskok.
0: Tak, no mocny przeskok.
4: SK Wrocław News.
5: Kasper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny z Dolnego Śląska. Będą promować zdrowie i profilaktykę uzależnień. Zespół szkół z Milicza zaprasza uczniów z terenu miasta na kolejną edycję Dnia Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia. O przygotowanych atrakcjach opowiedziała nam jedna z organizatorek, psycholog Roxana Drenda. Rozmawiał z nią nasz reporter Sebastian Stelmach.
6: Zespół szkół w Miliczu od kilku lat organizuje Dni Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia. Co was skłoniło, aby taką inicjatywę w szkole przeprowadzić?
7: Roxana Drenda, jestem psychologiem w Zespole Szkół w Miliczu. Pomysł organizacji wydarzenia zrodził się z potrzeby stworzenia młodzieży przestrzeni do rozmowy, edukacji i spotkań ze specjalistami w sposób nowoczesny, atrakcyjny i angażujący ich, czyli taki praktyczny, gdzie oni mogą spróbować podoświadczać tych specjalistów indywidualnie i poznać ich na żywo. Nie tylko słyszeć teoretycznie, ale też praktycznie i zobaczyć, że to są ludzie, to nie są instytucje. Chodzi o to, aby poszerzać świadomość dzieci, aby wiedzieli, że ważna jest profilaktyka uzależnień, żeby poznali, co to znaczy, żeby poznali, czym jest zdrowie psychiczne, zdrowie fizyczne, jak o to dbać. Ważne jest to, żeby wiedzieli, że proszenie o pomoc to nic złego, że to jest odwaga, to jest moc, kiedy ktoś przyzna się, że potrzebuje pomocy, że to nie jest wstyd, żeby to proszenie o pomoc było taką inwestycją w siebie, że proszą o pomoc w momencie, kiedy coś się dzieje, żeby wiedzieli, że oni są największą wartością i to też chcemy, żeby wiedzieli.
6: Przed nami trzecia odsłona, Dni Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia. Co w tym roku zaproponujecie uczniom zespołu szkół?
7: W każdym roku mamy coraz więcej instytucji, które z nami chcą współpracować i poszerzać tą świadomość młodzieży w zakresie swoich kompetencji. Wielowymiarowo staramy się młodzieży przekazać informacje i wielozmysłowo. Zawsze są to osoby z zakresu zdrowia fizycznego, czyli jakiś sportowiec, który pokazuje, że pasja jest ważna, że ważne, żeby mieć swoje zainteresowania i je rozwijać. Też z zakresu takiego artystycznego. Był teatr wcześniej. W tym roku jest profilaktyk uzależnień. Muzyk, tytułem jest Twoje życie, twój beat. I to będzie pan Grzegorz Stępień, a sportowiec, pan, który nazywa siebie panem skakanką, pan Łukasz Bazylewicz, pokaże swoje umiejętności, triki, zaprosi młodzież do aktywności, poprowadzi jakieś konkursy, no i może ktoś odkryje też jakieś swoje talenty, albo pomyśli o tym, że chciałby się rozwijać w swojej dziedzinie, że to jest właśnie coś interesującego dla niego i to jest coś ważnego. Dzień profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia, ta trzecia edycja, odbywa się 27 7 maja. Część pierwsza to jest część oficjalna, gdzie witamy gości, witamy osoby, które reprezentują strefy edukacyjne i profilaktyczne. To rozpoczyna się o godzinie 8. Jest też w tym momencie muzyk, pan Grzegorz Stępień. Przeprowadza takie krótkie warsztaty profilaktyczne z młodzieżą. Będzie pan Łukasz Bazylewicz, który pokaże kilka swoich trików. Nastąpi rozstrzygnięcie konkursu, ponieważ każdego roku też organizujemy konkurs dla młodzieży naszej szkoły. W tym roku jest to konkurs na spot reklamowy profilaktyczny z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, fizycznego, ale też profilaktyki uzależnień. A następnie przechodzimy na dziedziniec szkoły i tam uczniowie mogą już doświadczać naszych specjalistów bezpośrednio i korzystać ze wszystkiego, co im dają. Będzie też organizowany bieg parami po zdrowie. Będą też takie aktywności organizowane przez grupę poszukiwawczo-ratowniczą Szukamy i Ratujemy. I to będzie gra terenowa. Ale też bardzo ważne jest to, że zapraszamy inne szkoły ościenne, młodzież tych szkół również, aby też mogła skorzystać z tego, co możemy zaproponować, co organizujemy, aby też zabrali coś dla siebie.
5: Pomogą uczniom i nauczycielom. Trzebnickie Liceum Ogólnokształcące nawiązało współpracę z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Celem współpracy jest rozwój sportowej oferty szkoły, wspieranie rozwoju kadry pedagogicznej oraz zachęcanie absolwentów do nauki na wrocławskim AWF-ie. O szczegółach współpracy mówi dr Dominika Zawadzka, prorektor do spraw studenckich i sportu akademickiego wrocławskiego AWF-u, a rozmawiał z nią Sebastian Stelmach.
8: Uważam, że taka współpraca pomiędzy szkołami średnimi a uczelniami wyższymi jest wręcz nieodzowna, niezbędna z tego względu, żebyśmy pokazywali ten świat akademicki, życie na uczelni, w jaki, że warto jest tu podejmować trud, jakim jest studiowanie, ale też wielka przyjemność i piękna część życia każdego młodego człowieka. Także no, celem jest po prostu ta współpraca, pokazanie na przykładzie dobre praktyki i zachęcanie młodych ludzi do tego, żeby byli tutaj z nami. Bardzo ważne jest poszukiwanie takich właśnie szkół, które realizują również aktywności właśnie sportowe i w Trzebnicy jest już w tej chwili drugi rok, są klasy właśnie z takimi sekcjami sportowymi. Będzie teraz trzeci nabór do takich klas. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że sama jestem absolwentką akurat tej szkoły. Tak się złożyło klasy sportowej. Z tego względu też byłam zapraszana na różnego rodzaju uroczystości, okoliczności, wydarzenia i akurat faktycznie cała kadra osób, które zajmują się wychowaniem fizycznym, to jest kadra, która po Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu. Także bardzo bliska nam jak gdyby ta współpraca, te osoby, które promują właśnie zdrowy styl życia, aktywność fizyczna, która ludzie, którzy pokazują piękne pasje dla tych właśnie licealistów, właśnie związane z

0: wywiozłam stamtąd mojego męża.
1: Rozmawiałam z panią dyrektor, ponieważ byłam jak gdyby w Trzebnicy i dwukrotnie podczas pełnienia tej funkcji mojej prorektora do spraw studenckich i sportu akademickiego. I z tego, co pamiętam, również jako ja sama absolwentka tego liceum, zawsze 1 czerwca jest Dzień Sportu. Więc mam nadzieję, że będziemy mogli też wspomóc podczas organizacji tego Dnia Sportu, który jest bardzo słynny i z tego, co pamiętam, bo jestem absolwentką roku 95, więc wtedy już podczas każdego dnia 1 czerwca mieliśmy ten Dzień Sportu. Natomiast pracownicy nasi mogą przede wszystkim też wykonywać różnego rodzaju badania na terenie szkoły. Mogą odbywać tutaj u nas, mogą być ciekawe wykłady, warsztaty, ćwiczenia, gdzie uczniowie z Trzebnicy mogą brać udział. Także łączmy te światy, pokazujmy, że można, zachęcajmy młodych ludzi do studiowania, dlatego że u nas są wspaniałe kierunki, nie tylko sport i WF. Mamy dwa wydziały, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Wydział Fizjoterapii. Na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu mamy takie kierunki jak sport, wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz turystyka i rekreacja. Także to są tego typu obszary. Natomiast na Wydziale Fizjoterapii mamy 3 kierunki. Właśnie kierunek fizjoterapia, kierunek terapia zajęciowa oraz kierunek kosmetologia. Także każdy znajdzie tutaj z tych klas, które są z sekcjami sportowymi, ale nie tylko, bo zachęcamy innych również uczniów ze szkoły w Trzebnicy do tego, żeby przyszli do nas na akademię. Każdy na pewno znajdzie coś ciekawego, co będzie go interesowało na naszej słonecznej uczelni, która daje niesamowite możliwości. Położona ona w pięknym miejscu, cudowny kampus, fajni ludzie, piękne święta, czy AWF-alia, czy różnego rodzaju inne święta, które samorząd studencki przeprowadza. Także naprawdę u nas po prostu się dobrze spędza ten czas. Ja myślę, że to zawsze działa w dwie strony, dlatego że na przykład podczas przyjazdu tutaj do nas na dni otwarte, my pokazujemy, w jaki sposób tutaj uczelnia daje te nowe kompetencje przyszłości. Nauczyciele również przyjeżdżając na różnego rodzaju, czy ciekawe lekcje wychowania fizycznego, czy inne propozycje, które dogramy generalnie, bo my mamy dużo pomysłów, więc jak najbardziej ci nauczyciele po prostu podnoszą swoje kompetencje, patrząc, w jaki sposób na uczelni wyższej, takiej jak my, z taką specyfiką, prowadzi się różnego rodzaju zajęcia. Także jak najbardziej zapraszamy, bo tutaj po prostu myślę sobie, że będzie to wspaniała współpraca i należy wspierać młodych ludzi, którzy są na poziomie szkoły średniej, żeby dalej rozwijali się, prowadzili aktywny, zdrowy tryb życia, żeby integrowali się, żeby nawiązali piękne relacje, bo okres studiów jest jednym z piękniejszych etapów w życiu każdego człowieka. Mamy tutaj otworzone Centrum Dostępności, w którym mamy bezpłatne wsparcie 2 psychologów oraz mamy też zatrudnioną w Centrum Dostępności konsultantkę edukacyjną. To jest taka młoda osoba, która jest po studiach i która wspiera przyszłych naszych tutaj studentów, nawet już na etapie tego kandydata, na etapie rekrutacji, więc już ten kandydat może się do niej zgłosić, to jest Anna Szweda, napisać maila, zadzwonić, umówić się na spotkanie i Ania przeprowadzi przez te wszystkie meandry tego procesów rekrutacyjnych, szczególnie osoby ze szczególnymi potrzebami, czy osoby z niepełnosprawnościami, takie, które po prostu potrzebują wsparcia, ale nie tylko, bo w tych czasach każdy młody człowiek, 19-letni, który kończy szkołę średnią, ma prawo być zagubionym i nie wiedzieć, w jaki sposób się odnaleźć, to też tutaj my, jestem szefową uczelnianej komisji rekrutacyjnej, my jako sekretariat, jako komisja już zaczynamy działanie swoje od 1 czerwca, w tej chwili już i tak działamy jak gdyby pod kątem mailowym czy telefonicznym, ale już bezpośrednio będzie z nami można spotkać się, porozmawiać, zapraszamy od 1 czerwca do sekretariatu. Wszystkie informacje będą na stronie naszej tutaj internetowej, więc my nigdy takiego człowieka nie zostawiamy. Naprawdę bardzo dużo szerokiego wsparcia dla młodych ludzi, którzy chcą zmienić i wzbogacić i rozwijać swoje życie.
2: Ponad 2000 tancerzy odwiedzi Trzebnicę. Przed nami 5. edycja tanecznego Buzz Dance Festival. Naszemu reporterowi Sebastianowi Stelmachowi o wydarzeniu opowiedział jego organizator Adrian Stryjczak.
3: Jak to się stało, że taniec w waszym wydaniu właśnie dzięki waszemu festiwalowi dotarł przed laty do Trzebnicy?
4: Adrian Stryjczak, główny organizator. Zaczęliśmy prowadzić zajęcia w Trzebnicy. Zaczęliśmy tworzyć grupy też turniejowe. Szkoła też już się powoli rozrasta. Zresztą samych dzieciaków u nas tańczących z Trzebnicy jest ponad 100. I równolegle, jak zaczęliśmy prowadzić zajęcia, powstał pomysł, żeby spiąć to taką klamrą, czyli zorganizować festiwal taneczny w Trzebnicy. No i od początku naszą ideą, naszą wizją było to, żeby ten festiwal łączył różne style, czyli żeby to nie był turniej konkretnego stylu tanecznego, czyli to był festiwal tańca, czyli przegląd różnych styli tanecznych i zaczęliśmy od 2 dni, obecnie mamy 3 dni. Rozdzieliliśmy teraz w tej edycji street, czyli hip-hop tańczy osobno breakdance.

0: Osobna kategoria, na drugi dzień mamy modern, mamy jazz, mamy inne formy tańca, w których są grupy cheerleaders, latino solo. Oprócz tego po raz pierwszy w Trzebnicy robimy konkurs modern jive'a, czyli tańca w parze. Będą akurat głównie dorośli, a trzeciego dnia taniec towarzyski z finałową galą.
1: Zatrzymajmy się na chwilę przy szkole, przy nauce tańca. Wspominasz, że od lat tutaj działacie, tych dzieciaczków z roku na rok przybywa. Ile osób w tej chwili? Ilu tych młodych trzebniczan pasjonuje się tańcem? Ile osób u was trenuje?
0: No myślę, że to jest liczba między 100 a 150 osób. Rosła, zdecydowanie rosła. Również zajęcia taneczne, jest coraz więcej grup takich, tak? Coraz więcej styli. W tym roku po raz pierwszy dodaliśmy taniec towarzyski. Co prawda w tej chwili w grupie są to dzieci w wieku 6-8 lat, natomiast powoli te grupy będą rosły razem z naszym stażem w Trzebnicy.
1: Jak rozumiem, tych najmłodszych tancerzy też będziemy mogli zobaczyć w trakcie 5. edycji Buzz Dance Festiwalu.
0: Tak. Nie sprawdzałem dokładnie wieku najmłodszej tancerki, ale myślę, czy tancerza, ale myślę, że to będzie około 5-6 lat. Tak? Jeśli chodzi o Trzebnicze, myślę, że to też będzie gdzieś podobnie, około 6-7 lat.
1: 5. edycja Buzz Dance Festiwalu, jubileuszowa, jak słyszymy, 3-dniowa. Ilu uczestników ten turniej ściągnie do Trzebnicy i co możemy o ich powiedzieć? Czy właśnie będą to tacy młodzi, jakich szkolicie na co dzień w Trzebnicy, czy też tancerze dorośli, doświadczeni, może jakieś taneczne gwiazdy?
0: Tak, 5. edycja jubileuszowa festiwalu. Przypuszczam około 2-2,5 tysiąca uczestników w przeciągu 3 dni. No najmłodsi to będą w wieku około 5-6 lat, do najstarszych, dorosłych. Podejrzewam, że w niektórych kategoriach będą też seniorzy. Jednym z jurorów, perełką tego festiwalu na pewno będzie Ryfa, znana z programu You Can Dance, i będzie zasiadać w jury w piątek i w sobotę.
1: Pomówmy o tym, jak ten festiwal będzie wyglądał. Zaczynacie w piątek 22 maja. Czy to będą najpierw jakieś wewnętrzne, takie zamknięte tańce, czy możemy po prostu przyjść i podziwiać tancerzy? Jeżeli tak, to jak ten program godzinowo wygląda?
0: Mamy podzielone na style taneczne. Piątek przeznaczyliśmy na street. Zaczynamy z solówkami, duetami w hip-hopie. Później przechodzimy przez mini formacje po formacje w tym stylu tanecznym. Po hip-hopie bitwy breakdance 1-1. Piątek rozpoczynamy w granicach godziny 12-13. W sobotę zaczynamy kategorią show dance, solo, duety, mini formacje. Później przechodzimy do innych form tańca, w których zobaczymy grupy cheerleader, zobaczymy grupy latino solo, zobaczymy grupy acro dance. Po nich przejdziemy do kategorii jazz, modern i na samym końcu będzie jeszcze taka kategoria pie, czyli jest to kategoria, w której uczestnicy nie znają muzyki i słysząc muzykę na parkiecie muszą ją interpretować i improwizować, tak? Jest to taka właśnie kategoria improwizacyjna. Bardzo ciekawa kategoria. Tutaj w tej kategorii rywalizują ekosoliści. Zaczynamy już o godzinie 8 rano. Późnym wieczorem, około godziny 19, mamy jeszcze konkurs Modern Jive'a w parach. Tam są 4 kategorie: beginnersi, średnio zaawansowani, kategoria open, a także tak zwana 4. kategoria Jack and Jill, czyli partner losuje partnerkę. Nie wiedzą, z kim będą tańczyć, więc partner musi prowadzić, partnerka musi się dawać prowadzić. Bardzo też improwizowana kategoria, bo nie są w stanie umówić się na to, co robią, a więc myślę, że też bardzo ciekawa forma.
2: Buzz Dance Festival odbędzie się od 22 do 24 maja w gminnej hali widowiskowo-sportowej w Trzebnicy.
3: SK Wrocław News.
4: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, a to kolejna odsłona magazynu reporterów. 4 pancerni i pies, sami swoi, stawka większa niż życie. To tytuły, które znają pokolenia, a powstały we wrocławskiej wytwórni filmów fabularnych.
5: Robert Banasiak, dyrektor wytwórni filmów fabularnych we Wrocławiu. No niewątpliwie ta instytucja odegrała bardzo ważną rolę. Trudno sobie w ogóle wyobrazić polską kinematografię bez wrocławskiej wytwórni. Dokładnie wszystko zaczęło się w 1954 roku. Ówczesne władze podjęły decyzję, że to właśnie tutaj we Wrocławiu powstanie wytwórnia polskich filmów fabularnych, bo rzeczywiście głównie w filmach fabularnych się specjalizowała. Była to początkowo wytwórnia, która była oddziałem łódzkiej wytwórni filmów fabularnych, ale bardzo krótko, szybko uzyskaliśmy samodzielność. No i tak naprawdę pierwszy film w 1954 roku to debiut Andrzeja Wajdy. Film Pokolenie, w którym po raz pierwszy też na ekranie wystąpił Zbyszek Cybulski, gdzie można rozmawiać

0: pożarów w lasach?
1: No niestety najczęstszą przyczyną powstawania pożarów jest jednak człowiek.
2: Malwina Sokłowska, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocławiu. Aż 35% przyczyn powstawania pożarów są to podpalenia. 18% jest to nieostrożność dorosłych i nieletnich w obchodzeniu się z ogniem, czyli są to niedogaszone papierosy, zapałki, jakieś grille, ogniska, albo niekontrolowane wypalanie gałęzi. Czasem też takie zupełnie niezrozumiałe po prostu zabawy z ogniem. Także niestety ten człowiek jest najczęstszą przyczyną powstawania pożarów.
0: Co zrobić, kiedy spotkamy dzikie zwierzę w lesie?
1: Przede wszystkim nie panikować, nie krzyczeć, po prostu spokojnie oddalamy się w przeciwnym kierunku niż to zwierzę. Myślę, że to zwierzę przede wszystkim boi się nas bardziej niż my jego i jeżeli nie będziemy my zachować się agresywnie w stosunku do niego, to zapewne to zwierzę pójdzie w swoją drogę, a my pójdziemy w swoją.
0: Czy możemy legalnie nocować w lesie?
1: Na całe szczęście tak. Jest coraz więcej osób, które korzystają z tej możliwości. Coraz więcej osób, które docenia ciszę i spokój, które daje nam las, pozytywną energię, którą czerpiemy właśnie z tego pobytu w tym lesie. I od już kilku lat mamy taką możliwość dzięki programowi Zanocuj w lesie na terenie każdego nadleśnictwa. Mamy wyznaczony teren, na którym możemy spokojnie zanocować. Jeżeli jest to czas do 3-4 dni, a jest nas mniej niż 4 osoby, to tak naprawdę nie musimy też nikomu tego zgłaszać. Dopiero kiedy jest nas większa grupa albo czas, kiedy chcemy pobyć w tym lesie jest dłuższy, to wtedy mamy obowiązek zgłoszenia tego do nadleśnictwa i na stronie każdego nadleśnictwa znajduje się regulamin, znajduje się właśnie mapa obszaru, który jest wyznaczony, więc wcześniej możemy sobie to też zaplanować. Na stronach Lasów Państwowych, bądź po prostu, jeżeli sobie wygooglamy, możemy znaleźć taką infografikę, mówiącą nam, podpowiadającą, jak dobrze zaplanować takie nocowanie, gdzie znajdziemy wszystkie szczegółowe informacje o tym, że na przykład wszystkie obszary właśnie tego programu znajdziemy w aplikacji Banku Danych o Lasach. W zakładce mapy turystycznej mamy takie właśnie żółte obszary z tym programem. Tam też znajdziemy informacje, które obszary zostały poszerzone o możliwość korzystania z kuchenek gazowych. Więc jak tylko poszperamy, poszukamy więcej i poczytamy o tym programie, dowiemy się wszystkich szczegółów. Osobiście zdecydowanie polecam, gwarantuję, że jest to niesamowite wrażenie i te wrażenia, które zdobywamy w tym lesie, zostają z nami na bardzo, bardzo długo.
0: To tyle w tym wydaniu magazynu reporterów. Ja z tego miejsca zapraszam już na kolejne.

0: Reklama.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
3: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
4: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
6: I po reklamie.

0: emocjach.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
5: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
6: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
7: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.